tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co

zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył, i gdy szedł po gnoju,

telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości.

0: naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: SK Rock Warszawa.

0: Rok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w audycji z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj spróbujemy spojrzeć i na historię, i na sztukę, i zastanowić się nad tym wszystkim, jakie są powiązania między naszym myśleniem, sztuką. Moim i Państwa gościem jest pan Janusz Kapusta.
2: Witam serdecznie.
1: Pan Janusz, który jest artystą, plastykiem, mieszka od wielu, wielu już lat hen daleko za oceanem, no ale związany z Polską, co jakiś czas odwiedza nasz kraj. I punktem wyjścia do naszej rozmowy, do tego, żeby w ogóle pana Janusza zaprosić, jest no, efekt pracy, wieloletniej tak naprawdę, książka o takim dość ciekawym tytule. To tytuł trochę mnie zafrapował. Plus minus podręcznik do myślenia. Proszę mi powiedzieć na samym początku, czy rzeczywiście po zapoznaniu się z pańską książką człowiek będzie umiał lepiej myśleć? Czy to nie jest tylko trik marketingowy, czy on naprawdę uczy myślenia, ten właśnie podręcznik?
2: Wydaje mi się, że człowiek zawsze jest skazany na siebie. Żadna książka nie zrobi go mądrym, tylko własne myślenie. I ta jest jakby o tyle jakby sensowniejsza, znaczy, że jest to zbiór moich rysunków, które ukazywały się w Rzeczpospolitej przez ponad 10 lat, czy 10 pomnożone 10 lat przez 52 tygodnie, to od razu mamy 520 czy więcej rysunków. No i z tych zostały uformowane, wybrane chyba 335. I co się wydarzyło interesującego, to że te rysunki są moją jakby taką próbą zadumy nad światem, nad rzeczywistością, nad kosmosem, przypadkiem, Bogiem, pięknem, wszystkim. Stąd ja nawet tą swoją serię nazwałem Pion Poziom. Pion, dlatego że to jest no, ta oś jakby sensu, czy filozofii, i poziom, czyli no, pragmatyk. I tego, co my się możemy tu nauczyć, czy wychować. Co się wydarzyło, jak mówię, te rysunki, teksty z rysunkami, bo to jest jakby odwrotne. Ja całe życie właściwie robiłem rysunki towarzyszące do gazet i one nie miały podpisu. Znaczy miały, marzeniem moją, moim czy ochotą było zbudowanie metafory, czyli jakby takiego stanu pomiędzy, że jakieś elementy, które człowiek rozpoznawał wizualnie, budowały i prowokowały inny zamysł. Ja nawet mówiłem, że moje rysunki są tak mądre, jak mądrzy są oglądający je ludzie. Także to one mają powodować pewien odruch. I co tu się przytrafiło, to że te rysunki nagle, tak jak obojętnie jak mądre jedno zdanie jest mottem, czy no, jakimś tam fragmentem, kiedy one pojawiły się w książce, to zaczął się przyciągać ku sobie z tych różnych lat i się zaczęła robić przedziwna opowieść o jakimś mózgu i zaciekawieniu człowieka różnymi aspektami. Czyli to mnie zadziwiło, bo te, jak mówię, zdania, bo przez te lata wracały problemy, czym jest czas, czym jest piękna kobieta, czym jest piękno, czym jest no, cokolwiek. W związku z tym one zaczęły się przyciągać i jakby opisywać tą rzeczywistość jakby zręcznie. Tak jak mówiłem, co to jest powieść? Powieść to jest wiele zdania, nie pojedyncze zdania. Także tu jakby nagle wydarzyła się przygoda, której się nawet nie spodziewałem. W związku z tym to w imię jakby następnych kombinacji i rozmów podzieliliśmy książkę na 11 części, jak gdyby 10 takich działów, ale tam nastąpiła drobna pomyłka i właściwie co 11 rysunków napisałem komentarz, jak gdyby troszkę próbujący wytłumaczyć, dlaczego nazwaliśmy to podręcznik. Ponieważ to jest bez względu, znaczy dla mnie jest to, te rysunki, jeżeli by można powiedzieć, to jestem pierwszym człowiekiem, któremu ten podręcznik się do czegoś przydał. Po prostu one były moim zmaganiem się o bycie mądrzejszym. Tu jest dużo zdań, które nawet mówią, że myśli zapisane pozwalają na przyjście myśli następnych, czy jakby mądrzejszych, bo mówię, lepiej coś zrobić i zobaczyć, że jest się złym, niż nic nie robić i myśleć, że jest się dobrym.
1: Tutaj w tym, co pan mówi, pojawia się już jedna kategoria bardzo ważna, o której chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym spotkaniu trochę porozmawiali. Estetyka i piękno. Jednocześnie jak zapoznawałem się z pana książką, pojawił się taki wątek, on się kilkakrotnie przewija, złoty podział, ponieważ on jest to kategoria, która mnie również interesuje i ona się pojawiała w naszej cywilizacji, w naszej kulturze od bardzo dawna. Miała też związek z w ogóle rozwojem sztuki. Chciałbym, żebyśmy wyjaśnili, czym jest ten złoty podział, o co chodzi?
2: Złoty podział to jest proporcja uznana za najważniejszą w historii człowieka. Pierwszy zapis znamy z Grecji z III wieku przed naszą erą, to w elementach Euklidesa, ale w VI wieku przed naszą erą również Pitagoras, który założył taką grupę, szkołę. Ich znakiem była gwiazda pięcioramienna, która była utożsamiana ze zdrowiem, życiem i wszystkie proporcje w gwieździe są w złotym podziale. Był to za mądry człowiek, który badał wiele rzeczy, żeby nie wiedział, pomimo że nie ma żadnego zapisu, bo zresztą te szkoły nie notowały. Trzeba było od mistrza się dowiadywać, jakby była to taki
1: wiedza
2: przekaz werbalny.
1: Pamięciowa.
2: Czyli złoty podział jest dość prostą zasadą. Chodzi o to, że to jest podział odcinka, tak jakby zaczyna się w tej geometrii, podział odcinka na dwie części. Jest część mniejsza i część większa. Z drobnym przesunięciem i stosunek tej mniejszej tak się ma do większej, jak tej większej do sumy, czyli razem do tego odcinka. I to jest liczba 0,6,1,8, tak, w przybliżeniu, czyli przesunięte trochę, jak mamy połowę, to trochę o 11 setnych jakby na boku. Ja nawet zrobiłem kiedyś, że jeżeli by położyć ręce na stole, i to one wyznaczą pewną odległość. Jeżeli gwóźdź byśmy chcieli wbić, to jak każdy karpenter kładziemy pomiędzy kciukiem a tym, to jest właśnie złoty podział. Gwóźdź zrobi nam punkt jakby przesunięty od połowy, o grubość łokcia. Okazało się, że to jest najbardiej, to jest bardzo dłuższa opowieść. Ja tylko chcę...
1: Na chwilę chciałbym tutaj zadać jedno pytanie, tak, bo staram sobie zwizualizować to, o czym pan mówi. Czy krzyż łaciński, forma krzyża łacińskiego, która występuje od stuleci w europejskiej ikonografii, w symbolice, to jest właśnie odwzorowanie złotego podziału, czyli belka poprzeczna, mniej więcej tak. Nie w połowie krzyża, tylko trochę więcej
2: jest,
1: niż połowa.
2: Oczywiście, bo wiemy, że ta belka się rusza, ramiona czynią różne rzeczy, ale jest wiele razy był stosowany. Ale jakby jeszcze generalnie, że jeżeli się ten podział, który mamy, część mniejszą i większą podniesiemy o 90 stopni, zrobimy prostokąt zbudowany z tych dwóch kawałków, to jest jakby uznany za najpiękniejszy prostokąt na świecie i on był miarą jakby budowy świątyń od średniowiecza po renesans w szczególności, bo to jakby nowy zachwyt nad Grecją się przytrafił, jakby na nowo to się wróciło do sensu. Leonardo da Vinci, jego człowiek Vitruvius Man, to właśnie też jest rysunek o złotym podziale. Tam jest człowiek, który jest w kwadracie, wysokość człowieka jest bok kwadratu i rozciąga ręce również na szerokość, na wymiar kwadratu. Natomiast ze środka, z pępka jest zakreślone koło, które on rusza nogami i rękoma i ten punkt właśnie to jest, dzieli człowieka w złotym podziale. Pępek dzieli nas, jest mniej więcej na wysokości człowieka. Jest odrobinę u kobiet dziebko niżej, u mężczyzn odrobinę wyżej, ale jakby średnia jest w tym złotym podziale. Ale kiedy budowano w sztuce kanony, to oczywiście pilnowano, żeby za każdym razem razem ten pępek był od wiosny Botticellego, czy gdzieś czy rzeźb Grecji, czy gdziekolwiek, ale i średniowiecze. To wszystko było w złotym podziale. Co chcę powiedzieć, że czyli na początku zaczęło się od geometrii, od podziału odcinka. Natomiast w XIII wieku był taki matematyk Fibonacci z Pizy, który jeździł po świecie i nauczył się liczb arabskich. On był pierwszym człowiekiem w naszej cywilizacji, który powiedział, że liczby arabskie są lepsze do manipulowania, do liczenia.
1: Znaczy, chodzi tutaj o samą graficzną formę, czyli cyfry, tak?
2: No tak,
1: bo wcześniej cyfry. Używaliśmy cyfr rzymskich, które są trudne.
2: No nie można mnożyć.
1: Tak.
2: No nie da się na nich operować.
1: Jakichś skomplikowanych równań, no bardzo
2: dokładnie.
1: Trudno graficznie to przedstawić.
2: No więc on w 1203 roku napisał książkę Liber Abaci, gdzie jakby uczył liczyć, ale i w tej książce napisał, znaczy zadał taką zagadkę, że jest para królików, która się pojawia na świecie, jest samiec i samica i przez pierwszy miesiąc ta para istnieje. W drugim miesiącu dorasta i w trzecim już może urodzić następną parę królików. Czyli pierwszy miesiąc jest jedna para, młodziutka, potem jest drugi miesiąc, ona dorasta i może się płodzić, czyli w trzecim roku już są, znaczy jest ta trzecia, nowa, która powstała i ci młodzi, którzy dorastają. Chodziło o to, że ile w ciągu 12 miesięcy będzie tych królików z takim przesunięciem o jeden. I to jest, w sumie okazało się dość proste, to się nazywa w tej chwili ciąg Fibonacciego, czyli dodaje się dwie liczby wcześniejsze i powstaje trzecia, czyli najpierw był 1, 1, no to powstaje 2. 2 dodać 1, 3. 3 dodać 2, 5. 5 dodać 8. Kepler, Johannes Kepler, ten, który poprawił Kopernika, że planety nie po łukach, ale po elipsach, on odkrył, że ten ciąg, im dalej się go ciągnie i podzieli wyraz następny przez poprzedni, to on zmierza do złotego podziału. Czyli nagle mieliśmy złoty podział z Grecji, gdzie był geometryczny i okazało się, że liczby, które wynikają z tego, że jakieś króliki się mnożą albo że dodajemy jakieś liczby i one zmierzają również do złotego podziału. To było tak sensacyjne, że wieki następne to badały. Szczególnie XIX wiek się w tym zachwycił. Zresztą tam wymyślono dla tej proporcji złotą proporcję. Że nazwę. I badano i okazało się, że nagle ten złoty podział jest do spostrzeżenia w niezwykłych i dziwnych miejscach, bo w sztuce no to było oczywiste. Architektura, sztuka, matematyka, no to wynikało jakby już z samego prowadzenia. Natomiast tu nagle okazało się, że gdzieś w przyrodzie okazało się, że galaktyki powtarzają złoty podział, pewną spiralę, że w naturze są muszelki, że gdzieś tam w biznesie, zawahania w biznesie są znowu w złotym podziale.
1: Czyli zauważono, że takie prawidłowości o charakterze raczej matematycznym, tak? Bo czy geometria, czy arytmetyka jest to są to dalej działy matematyczne. Czyli pewne prawidłowości ściśle matematyczne odnajdują się w różnych dziedzinach świata, który nas otacza.
2: Dokładnie. No to, co było fascynacją, właśnie to, co wspomnieliśmy, Pitagorasa, który przecież nawet powiedział, że liczba jest najważniejszym sensem, jak gdyby świata upatrywał. Kiedy odkrył proporcje dźwięku i struny w stosunku do liczb, tak jak oktawa jest, jak się przyciśnie w połowie, to uzyskuje się dźwięk dwukrotnie wyższy, prawda? I, czyli to tylko wprowadzało poczucie, że świat nie jest tak prosty, jak gdzieś tam na boku sobie robimy. Ale do czego zmierzam, że właściwie jestem trzecim człowiekiem, który ma coś nowego fundamentalnie do powiedzenia na temat złotego podziału. Ja byłem jako jedyny niematematyk zaproszony przez Japończyków do napisania artykułu, od którego się w ogóle zaczynał ten mój, tą opowieść, co my w tej chwili wiemy o złotym podziale. I to jest jakby fascynujące. Ja w tej chwili piszę następną książkę, która będzie właśnie już o tym złotym podziale, czym on jest i co z tego wynika jakby z tego okrycia. Bo to jest jakby szokujące, że właściwie nawet chcę powiedzieć, że bez tego mojego odkrycia aż ciężko zrozumieć, dlaczego złoty podział był aż znaczy, no, może nie tyle, że aż tak ważny, tylko że wielu ludzi do tej pory może uznać, że co mi obchodzi jakiś złoty podział. Natomiast to, co mi się przytrafiło, jest jakby przeprowadzeniem pewnego dowodu na o wiele większą powagę i jakość złotego podziału, niż do tej pory byliśmy tego świadomi. Co jest jakby takim ciekawym, intrygującą rzeczą.
1: Czy to jest tak, że odnajdując pewne zależności liczbowe w świecie, czy zależności geometryczne w świecie, ludzie mieli pewną skłonność, niektórzy ludzie, do odnajdywania śladów Boga. Właśnie w przeróżnych wzajemnych zależnościach cyfrowych. No z tego, co wiem, Pitagoras przez pana tutaj przywoływany, on tworzył to swoje kółko uczniów, ale miało ono charakter mocno religijny. Że ci ludzie byli natchnieni myślą o tym, że odkrywają, no trudno powiedzieć, bo nie wierzyli w Boga w sensie chrześcijańskim, tak? Nie znali ani chrześcijaństwa, bo go jeszcze nie było, nie znali też najprawdopodobniej religii żydowskiej, mojżeszowej, monoteistycznej, ale mieli jakieś wyobrażenie bóstwa i żyli chyba w przekonaniu, że te wszystkie wzajemne zależności matematyczne, które w świecie odkrywają, są swoistym językiem, kodem, za pomocą którego Bóg przekazuje nam jakieś prawdy. Czy to nie jest tak, że złoty środek był przez wieki traktowany jako jeden z takich właśnie systemów komunikacyjnych?
2: Zgadza się. Moja pierwsza fascynacja złotym podziałem zaczęła się od 99 roku. Wróciłem z Polski, miałem tu dużo wystaw, zrobiłem teatr dla dzieci, odkryłem nowy taki kształt Kejdron i miałem dużą wystawę w Muzeum Sztuki w Łodzi, która przyjechała do Katowic i potem tam również przygotowałem dla dzieci w Teatrze Ateneum, taki teatr aktora i lalki, spektakl półtorej godziny i jak wróciłem, byłem bardzo zmęczony i przez miesiąc właściwie dochodziłem do siebie i czytałem różne książki, przeczytałem właśnie zdanie Keplera, które tu jakby się znowu pojawia, który napisał, że Grecy zostawili nam dwie najważniejsze rzeczy, znaczy, że co mamy od Greków. Jedno to jest twierdzenie Pitagorasa, drugie to złoty podział. I on mówił, że jeżeli twierdzenie Pitagorasa byśmy nazwali, że jest złotem, tak ten złoty podział jest klejnotem w ogóle w tym wszystkim. Mało tego, w następnym zdaniu, czy tam w innym powiedział, że świadomość, rozumienie złotego podziału jest jakby bezpośrednim udziałem w umyśle Pana Boga. To tak jakby
1: powtórzenie tej myśli, tej koncepcji.
2: Kepler był niezwykłym człowiekiem. On mówi, no właściwie ciężko zrozumieć prawie, że co Newton odkrył, będąc świadomym, jak głęboko Kepler zbadał świat i właściwie te prawa Newtona są bardzo, no, to on je podprowadził do tego, że tamten jakby już nie można było dłużej zwlekać, jak gdyby, żeby nie sformułować jakichś ważniejszych zdań, ale był niezwykle mądry i to jakby, jak mówię, zwróciło moją uwagę, bo ja nie byłem pewien o czym on mówi, co to jest. Natomiast jakiś czas wcześniej, to jeszcze jakby, ja sam w przeszłości, bo to tak prawie, że brzmi jak dobry żart, ale w pojedynczych czasach socjalizmu miałem piątkę z tego, że jest Pan Bóg i piątkę z tego, że Pana Boga nie ma. Chodzi o to, że po prostu na lekcjach zajęć biologii dowiadywaliśmy się, że z tej prostej małpy gdzieś tam się rozstaliśmy i wszystko jakby się zgadza, a na lekcjach religii no, dowiadywałem się jakby innego punktu widzenia. I piątkę jest łatwo mieć. Ja byłem dobrym uczniem, no bo to trzeba pamiętać to, co ktoś mówi i na te pytania, jak się pyta, odpowiedzieć to, co chcę usłyszeć. Czy to nie jest
1: wyrecytować formułkę.
2: Wyrecytować i piątki można mieć na różne tematy, no bo to jest jakby łatwe. Natomiast, jak widzimy, znaczy tu jest fundamentalna sprzeczność. I jakby to mnie dopadło, jak pierwszy raz zacząłem myśleć na własny rachunek już na studiach, gdy już wylądowałem tu w Warszawie, studiowałem architekturę na Politechnice Warszawskiej. My przecież to coś się nie zgadza. Jak my możemy żyć? I przeżyłem taki rodzaj szoku, depresji, trochę załamania, gdzie próbowałem odnaleźć rozsądek i porządek i no i zaczepiałem ludzi, to oni mówi spokojnie, poczekaj, to ci minie, bo to jest człowiek, czytałem ludzi z przeszłości, no i też nie znajdowałem odpowiedzi na mnie nurtujące pytania. No w każdym razie potem oczywiście wszystko się potoczyło w dobrą stronę, ale zacząłem się zastanawiać, co mi się przytrafiło. Nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania ani w teraźniejszości, tak jak spotykałem się z ludźmi, ani w przeszłości. Jedyną nadzieją konsekwentnie zostawała przyszłość. To ja powiedziałem, co jest za to odpowiedzialne. Jeżeli powiem, że pamięć jest odpowiedzialna za przeszłość, zmysły są odpowiedzialne za teraźniejszość, my się widzimy, słyszymy, także za przyszłość, ja nazwałem to wyobraźnia, ja powiedziałem, to ja chcę to ćwiczyć. Tak jak się pamięć nawet ćwiczy, także wyobraźnię. No i ponieważ nigdzie nie znalazłem miejsca, sam wymyśliłem takie własne techniki do ćwiczenia wyobraźni, żeby móc odpowiedzieć na te moje pytania kiedyś w przyszłości. Jednym z takich właśnie dziwacznych rzeczy to było, że to różne, bo to Bóg jest jakby częścią, ale to wiele poziomów było dziwnych. Choćby z perspektywą. Jeżeli stoi się na ulicy przy lampie, powiedzmy, to lampa jest wyższa od nas. A w perspektywie ona się robi coraz mniejsza, jest mniejsza od nas, prawda? Jak to jest, że oko, które jest naszym głównym dostarczycielem informacji, mówi nam, że widzimy tam małe, a rozum mówi, nie, to małe jest tak samo duże, jak to, przy którym stoimy. Oczywiście możemy przejść, zmienić pozycję, jakby wszystko to posprawdzać, ale nie wydawało mi się, wydawało mi się, że my nie jesteśmy, że nie rozumiemy dokładnie, co oko nam pokazuje w perspektywie. Znaczy, ja umiałem to narysować, ale nie rozumiałem jakby sensu. Zajęło mi 30 lat, żeby już w Nowym Jorku, żeby odkryć dla siebie, to mówię, kogo to interesuje, to jakby dla mnie nie ma znaczenia, bo to jest jakby kluczowe dla mojego istnienia. Jeżeli to się komuś przyda, to będzie osobny zysk, natomiast tak na poważnie to człowiek jest bardzo samotny w świecie i to, co jest w stanie wyłapać z zewnątrz, nauczyć się, no to jest jakby podstawą jego rozwoju, przyglądania się. No w każdym bądź razie ćwiczyłem wyobraźnię i z tej, ta książka, od której zaczęliśmy, to jest też jakby swoistym sposobem ćwiczenia wyobraźni. Ja kiedyś zrobiłem nawet wystawę w 80 roku, gdzie jak byłem na historii filozofii, na Akademii Teologii Katolickiej, to szef galerii z dzisiaj w Stodole, w klubie Stodoła, jak się dowiedział, że ja ćwiczę wyobraźnię, to ja może byś zrobił wystawę, bo to było intrygujące. Ja w sumie zrobiłem taką prezentację, która składała się, zmierzyłem obwód tej galerii, wyszła tam jakaś liczba, podzieliłem na 40 centymetrów, takie kwadraty, 40 na 40, bo to jest mniej więcej wymiar człowieka, jakbyśmy zgnietli człowieka do objętości sześcianu, to ma 40 na 40 na 40. Myśmy to sami z takim moim kolegą mierzyli w akwarium, ile człowiek, jaką ma objętość. I 40 centymetrów wychodzi jakby jego wymiar. No w każdym razie wyszło 280 kartek, się zmieściło na tym obwodzie. Ja na środku robiłem kropkę, a na dole pisałem, co ta kropka znaczy. No wiadomo, pierwsze są proste. Kończy zdanie, prawda, podwyższa dźwięk. To może być ziemia widziana z pewnej odległości wszechświata, to może być wszechświat widziany z pewnej odległości czego. To było jakby takie zmaganie się z sekretem i tajemnicą wszystkiego. Ja chodziłem, pół roku to robiłem, chodziłem do bibliotek, patrzyłem, co ludzie mówili, bo przecież oznaczali jakieś choćby zero przez kropkę, czy miedź w którymś momencie w chemii była oznaczana przez kropkę i tak dalej. Różne cywilizacje to używały i ta kropka ciągle istniała, ten punkt, znak na tym. Chodziło o takie wyćwiczenie siebie, żeby te wszystkie kropki wisiały w głowie.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: No i wracamy ponownie do naszej rozmowy o ciekawych przemyśleniach na temat sztuki, filozofii i podstawowych pytań, chyba najważniejszych dla człowieka, tak przynajmniej wydaje mi się, takie odniosłem wrażenie, słuchając pana przed przerwą, tak? To są podstawowe pytania dla człowieka. Kim jestem? Co mnie otacza? jest Bóg, czy go nie ma. Z tym borykali się ludzie od tysiącleci, przynajmniej tak jak mamy zapisy, tak, dotyczące ludzkiej cywilizacji. Różne starali się odpowiedzi odnajdywać, czasem sprzeczne. Natomiast zastanawia mnie taka inna rzecz. Ona też się już w naszej rozmowie pojawiła. Wzajemne zależności między estetyką, tak, czyli szeroko rozumianą nauką o tym, co jest piękne, nauka o pięknie, tak to przynajmniej Grecy kiedyś postrzegali, a etyką, czyli nauką o tym, co jest dobre. Z tego, co pamiętam, wielki filozof, ojciec Kościoła, doktor Kościoła, czyli święty Tomasz Zakwinu, uważał, że te pojęcia są bardzo zbliżone do siebie, że kategorie estetyczne są również kategoriami etycznymi, że piękno jest czymś pozytywnym, a więc jest czymś dobrym i że te wzajemne nauki, tak, bo on to traktował jako naukę, że te nauki się wzajemnie przenikają i uzupełniają. Proszę powiedzieć z pana perspektywy, człowieka, który zajmuje się zawodowo sztuką, różnymi wizualnymi kwestiami, a zarazem zadaje sobie takie pytania, no, fundamentalne, również o dobro. Czy to rzeczywiście tak wygląda, że kategorie piękna są także kategoriami dobra?
2: No, ja w książce nawet tuż gdzieś się pojawia, bo piękno jest częstym, tak samo i dobro, pretekstem do zadumy. Ja w którymś momencie napisałem, że piękno to jest ta twarz Boga, której mu się nie udało ukryć. Znaczy, tu jeszcze też, jeżeli chodzi o proporcje, to też napisałem w tej książce, że każdy człowiek ma nos, oczy i usta, nie każdy jest piękny. Bo piękno nie jest w nosie, oczach i ustach, ale w proporcjach pomiędzy. A co to są proporcje pomiędzy? To jest nic. To jest to, czego nie ma. Znaczy, i tak na poważnie, to tam jest, bo wszystko jak gdyby pozornie jest zajęte przez to, co jest. Prawda? Ta materia, tak jak powiemy, o, każdy ma oko, nos, oczy, usta. Czyli gdzie jest to piękno? Ono nie jest w tym. To jest w odległościach. Picasso, jak opowiadam, potrafił oko przekręcić o 90 stopni i jego obrazy były piękne, a ktoś inny cyzeluje to i jakieś, kończymy jakimś bełkotem czy czymś nieinteresującym. Bo to prawdziwy artysta czuje i rozmawia tajemnicą nieistnienia, a nie tym, co istnieje. Jak ktoś maluje to, co maluje, to maluje to, co maluje.
1: Aparat fotograficzny też może zadziałać.
2: Dokładnie. Natomiast jak znaleźć tego ducha pomiędzy? Tak samo, to jest, dotyczy nie tylko sztuk plastycznych, ale i muzycznych. Przecież każdy potrafi przycisnąć, prawda, jakiś tam dźwięk i to jest jakiś dźwięk, krócej, szybciej. Cała tajemnica jest, w jakiej odległości te dźwięki przycisnąć, żeby ta cisza pomiędzy zbudowała piękno, a więc i dobro, bo dobro no jest jakby inną twarzą, prawda, czy z innej natury, ale to wszystko jest jakby tym samym. To jest jakby idąc już tym tropem trochę co rozmawiam, bo to jest jakby fascynująca rzecz i jak mówię, nie wiem jeszcze, ale ileś rzeczy mi się przytrafiło, które jakby są niezwykle intrygujące. O złotym podziale już mówiliśmy, odkryłem nowy kształt, Keidron, ale chodzi o to, że powoli jak gdyby pojawiają się rzeczy, które marzyłem, że choćby że znalazłem wytłumaczenie dla tej perspektywy i jakby z tego mego punktu widzenia, czym ona jest, tak jak ja potrzebowałem sobie to wytłumaczyć. Chodzi o to, że gdybym miał w jednym zdaniu powiedzieć, po co jest moje życie, to bym powiedział, że ja, Janusz Kapusta, którym skończył przed chwilą 63 lata, chcę napisać książkę dla Janusza Kapusty, który miał 20 lat i stał bezradny i jej nigdzie nie spotkał. Czyli to jest jakby, jeżeli by można mówić o jakimś sensie, to jest wydaje mi się, że zabrnąłem już do jakichś elementów, których po raz pierwszy opowiem coś, czego nikt na świecie ani nie widział, ani nie wiedział. I to jest jakby to poszukiwanie w drogę, bo tak na poważnie, też to napisałem, że każde zdanie, znaczy wszystko o Bogu, to wiemy przez drugiego człowieka. Nigdy nie wiemy przez Boga. To zawsze jakiemuś człowiekowi się wydarza spotkanie i potem wszystko my wiemy.
1: No znaczy, chyba, że ktoś jest wizjonerem, mistykiem i dostarcza.
2: Panie, zgadza się, ale to nie ma znaczenia. To my możemy, powiedzmy, przyjąć jakiś materialistyczny punkt widzenia, uwiodło go albo się nabrał narkotyków i już odjechał, prawda? Czyli to chodzi o to, że wszystko, co my wiemy, jest dane nam przez nas. I wydaje mi się, ale przez nas tylko na takim poziomie, w jakim w danej chwili jesteśmy. Czyli stąd marzenie poszerzania wyobraźni to jest zbudowanie takiego mózgu w sobie, czy mocy, tak jak RAM jest, czyli taka pamięć operacyjna, żeby móc w niej przeprowadzać o wiele szersze niż operacje, niż jest to możliwe bez ćwiczeń. To tak jak mówisz, nie ma żadnego mistrza, który by nie ćwiczył. Obojętnie, czy w sporcie. Może być ktoś bardzo wysoki, ale jak nie ćwiczy, to przecież nie będzie rzucał w kosza, pomimo, że może być najwyższy. Nie ma mistrzów, którzy by nie byli pracowici. To zresztą nawet Salvador Dali mówił, że nie znam geniusza, który byłby leniwy. Znaczy, ja nie znam. W każdym bądź razie, czyli między tym dobrem a pięknem, mówię, bo dobro dla mnie też, mówiłem, że między finałami, czy jakby granicami jest i dobro, i zło. Nie ma, pomimo, że my mamy stopniowanie, od dobra mamy lepszy i najlepszy, to jest pomiędzy. Jeżeli by przyjąć linię, znaczy, która na końcach byłoby zło i dobro, to tylko coś, co nie jest wystarczająco dobre, może być lepsze i najlepsze w obrębie tego. Dobro jest krańcem. My nie mówimy o Bogu, że jest najlepszy. Prawie że, no bo dobro jest finałem mocy, bo tak to, no co, lepszy od czego? Prawda? Znaczy, dobro jest finałem, tak samo jak i piękno. Może piękniejszy? No, kto jest piękniejszy? Znaczy, jest inaczej piękny, albo...
1: No, zdaje się, że to jest jedna z możliwych dróg poznania Boga, zwanych później dowodami, tak? Mówi się 5 dowodów świętego Tomasza z Akwinu na istnienie Boga. On to nazywał drogami. No właśnie mniej więcej w pewnym skrócie tutaj żeśmy sobie o tym powiedzieli, tak? Bóg to jest dobro albo piękno, ale rozumiane nie jako jest lepszy od czegoś, czy piękniejszy od czegoś, tylko jest dobrem bądź pięknem w sposób absolutny.
2: Znaczy jest tam, gdzie go nie ma.
1: Jak to rozumieć?
2: No tak jak rozmawialiśmy, no jak proporcje, choćby. Ta złota proporcja to jest proporcja. Normalnie są bo proporcja to jest jakby wyższy stopień stosunku. Się używa w matematyce, ale no i w życiu. No, stosunek liczby 2 do 3, prawda, że na 1 kilogram babki potrzeba jedno jajko. To jest 1:1, prawda, że to są proporcje, czyli takie nie proporcje, tylko stosunki. Natomiast proporcje to są jakby podwójne stosunki, że coś się ma do czegoś, jak coś do czegoś. Czyli to jest jakby tajemnica w ogóle tworzenia piękna, że jakby elementy są ze sobą zsynchronizowane i w jakichś pięknych stosunkach, konfiguracjach, czy nawzajem ze sobą dyszącymi, bo to czyli moim zdaniem, też to taki, to będzie bardziej jako dowcip, nieomal, ale że na początku było słowo, jest w Ewangelii świętego Jana mówione, ale słowo odpowiedzialne, bo to było tłumaczone z greki, to było logos. A logos to jest również proporcja. Czy na początku była proporcja. I to jest dla mnie, z mego punktu widzenia, jakby o wiele już bliższa droga do tajemnicy niż słowa, bo słowo to już muszą być fale, musi być ucho, już nie wiadomo, co ma być. Także wydaje mi się, że ta tajemnica jest w tajemnicy, znaczy
1: no właśnie, tutaj ostatnie zdanie, tajemnica jest w tajemnicy, trochę na myśl nasuwa jakieś mądrości wschodu, myślicieli wschodnich, religii wschodniej. Na okładce pańskiego podręcznika mamy takie dwa symbole, Buddę, posąg Buddy i bierkę szachową, pionek, o ile dobrze rozpoznaję, pionek szachowy. Jakie one mają znaczenie w całej pana koncepcji, no, podręcznika myślenia? No
2: to jest jakby, znaczy sama historia, jak to się zaczęło, że chyba to był 2003 rok, ja wtedy miałem swoją rubrykę w Rzeczpospolitej i również miał Sławomir Mrożek swoją tam rysował. Ja kiedyś w piątek zobaczyłem na internecie, sprawdzałem swój rysunek i zawsze sprawdzałem jego. I był bardzo kiepski, taki, aż mnie zasmucił i taki namazany coś za szybko i jakby z tego zdenerwowania, bo ja jakby o wiele więcej energii i czasu i godzin poświęciłem na swój, ja mówię, że jak ludzie potrafią łatwo sobie. I na poczekaniu wymyśliłem, znaczy w ciągu tam, nie wiem, półtorej godziny, 20 takich lepszych mrożków wykombinowałem. I 3 tygodnie później przyleciałem do Ameryki, spotkałem redaktora Łukasiewicza, który był redaktorem naczelnym wtedy Rzeczpospolitej. I on powiedział, słuchaj, Mrożek jest chory i rezygnuje z współpracy z nami. Może znasz kogoś, kto by podjął, znaczy współpracę, mógł coś takiego robić. Ja powiedziałem, no oczywiście, zastanowię się. Myśmy w piątek rozmawiali. Jak wróciłem w sobotę, zacząłem zaraz tam, znałem kogoś, kto był bardzo zdolny, ale nie do końca rzetelny, inny był rzetelny, ale mniej dowcipny, trzeci, no jak... I nagle jak olśnił, zaraz, przecież ja wymyśliłem 20 mrożków i mówię, to jakby trochę przebywanie ponad 33-letnie, wtedy to było 23-letnie w Ameryce, sprawiło, że na poniedziałek miałem 26 gotowych pomysłów, a 26 to jest jakby połowa roku, czyli na pół roku miałem gotowe. W poniedziałek przyszedłem, że mam propozycję tego artysta, którego się pytam, i to jestem ja. Redaktor zgłupiał, bo w każdym bądź razie wziął te rysunki, przez dłuższy okres czasu jakby się nie odzywał. No ja powiedziałem, okej, słuchaj, czy mógłbym odebrać te rysunki, bo mam jakby ochotników, żeby to wykorzystać gdzie indziej. No i wtedy jak ktoś coś traci, czasami chce mu się, prawda, mieć, no podjął decyzję, że zaczął się te rysunki ukazywać. Dla mnie, jak mówię, były dalej tym ćwiczeniem wyobraźni, a jednocześnie wyszła właśnie ta książka, o której wspomnieliśmy już, o Złotym Podziale, z tym moim artykułem, i pierwszy raz dostałem to pismo i jakby tak aż się zadumałem, że gdybym poszedł do wszystkich bibliotek świata i przeczytał wszystkie książki, to nie znalazłbym tego, co sam odkryłem. Ja może warto się zadać czasem ze sobą i w takiej, to troszkę zbudowało, nadało mi pewnego poczucia godności takiej ludzkiej, bo ja całe życie jakby goniłem kogoś. Urodziłem się na wsi, gdzie było 100 osób, szkołę podstawową skończyłem w miasteczku, które było 1,5 tysiąca osób, liceum sztuk plastycznych skończyłem w Poznaniu, które miało 350 tysięcy osób, studia w Warszawie, która miała 14,4 miliona osób, studiowałem też historię filozofii na ATK i wyjechałem do Nowego Jorku, który ma 9 milionów, 17 milionów, zależy jak liczyć. Ale za każdym razem spotykałem coraz mądrzejszych ludzi, którzy musiałem ich gonić, doganiać. I nagle, kiedy dostałem ten o Złotym Podziale, że ja sam odkryłem coś, czego nikt nie wie, jakie to ma znaczenie, czy on coś wie innego, prawda? Jakby uspokoił się we mnie rodzaj takiego poczucia pogoni, znaczy takiej godności. W związku z tym nigdy nie śmiałem wcześniej wypisywać siebie, bo jeszcze narysować można tak zawoalowany sposób, że człowiek nie ukryje siebie. Natomiast jak się wypisuje, to jest 1:1. Zwłaszcza kiedy to jest tak. I teraz wymyśliłem, że jeżeli coś było bardziej dowcipne, to miałem to jak pionek, żeby się zachowała, a jak bardziej inteligentne, to jak Budda. Bo przyjąłem taką figurę, która właśnie kombinowała na temat wszystkiego. Pion, poziom, to co wymyśliłem, to pionek wyniknął z pion, poziom.
1: To jest taki żartobliwy pion, dokładnie. Czyli zdrobnienie od pionek, a zarazem bierka szachowa.
2: Wiadomo.
1: Ale przypomina trochę pion szachowy, postać klęczącego, właściwie siedzącego, medytującego Buddy. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest artysta, plastyk, pan Janusz Kapusta. Rozmawiamy tu o pańskich przemyśleniach, które złożyły się, przemyśleniach zarówno tych dokonywanych właśnie myślą, jak i przy użyciu pióra, innych technik artystycznych, plastycznych, czyli słowo i obrazek. I te wszystkie przemyślenia złożyły się na podręcznik do myślenia. Proszę teraz powiedzieć, bo ten wątek też pojawił nam się już w naszej rozmowie, że oko może być zawodne, oko też trzeba ćwiczyć w jakiś sposób, trzeba rozumieć to, co się patrzy. Chciałbym, żebyśmy pokusili się o takie spojrzenie w przeszłość na historię sztuki, historię rozwoju tej sztuki w naszym obszarze kulturowym. Czy ludzie kiedyś byli lepszymi estetami? Mówię tu o nas, w Europie, u nas w Europie. Czy ludzie byli lepszymi estetami? Czy lepiej potrafili zarówno sztukę tworzyć, jak i ją potem, nie wiem, odbierać, kontemplować?
2: No, sztuka, o tyle jak wiemy, że estetyka właściwie się nie rozwija. Piękno jest ciągle tym samym pięknem. To tylko środki, czy formy, czy nasza rzeczywistość, czy my sami się zmieniamy, ulegamy różnym modom i tak dalej. Świat się zmienia, daje nam nowe argumenty do myślenia, do sensu i one powodują, że my poszukujemy innych środków do wyrazu czy sposobu. Natomiast tak na poważnie to piękno, którego nie ma i które jest tą zakrytą twarzą, jest ciągle tą samą zakrytą. Ale jak coś, czego nie ma, no to my je formułujemy. Czyli innymi słowy, że tak, można, ja nawet wymyśliłem kiedyś taką inteligentną, mi się wydawało, opowieść o historii sztuki. Pamiętam, robiłem z Lechem Majewskim, który był reżyserem w teatrze w Heilbronn w Niemczech, robiliśmy spektakl taki, bazujący na operze, i kiedyś pojechaliśmy do Monachium, żeby zwiedzić tą starą pinakotekę. I przyjechaliśmy 15 po trzeciej, a ona okazała się, że jest tylko do czwartej. Mało tego, ta pinakoteka jest zamknięta i wszystkie obrazy jakby w takiej małej ilości, ale najważniejsze, były tylko eksponowane w jakimś takim niedużym pomieszczeniu. Pamiętam, że no to mieliśmy te 45 minut i tak szliśmy, i pamiętam pierwsze obrazy właśnie średniowiecza, które są tak piękny detal. Tam trzeba bardzo blisko być przy nich, żeby oglądać sens. Każdy listeczek jest namalowany. No i potem tak idziemy, potem jakieś Bosche, Bruegel, Dürery, i nagle za węgłem zobaczyłem, idąc dalej blisko ściany, nagle zobaczyłem, że ktoś nachlapał tak, no, umiejętnie i bystrze, ale no, widać, że on jakby chlapnął. Zrobiłem krok do tyłu i okazało się, że kiedy te plamy się zlały, to był Rembrandt z jakimś tam jednym ze swoich najlepszych obrazów, jaki namalował. Ale to było szokujące, bo ja przyjechałem z teatru, gdzie tam są różne sztuki, żeby z daleka nie było widać, jak to jest źle zrobione. I to mi podpowiedziało właśnie historię, że na początku, jak Van Eyck, zakonnik, który 5 lat malował jeden obraz gandawski, malował wszystko, bo on malował dla Boga, a Bóg jest w każdym miejscu, czyli ten listeczek był listeczkiem. Nie było przyspieszenia. Co się wydarzyło z Rembrandtem? Że on już malował portret dla kogoś, kto u niego zamówił. No to on stał w pewnej odległości, czyli musiał oszukać jego oko, a nie Boga. Już Bóg się gdzie indziej musiał przemieszczać, prawda? Czyli,
1: no właśnie, czyli tutaj przypomina mi się jedna historia z katedrami gotyckimi. Tak jak pan mówi o tym tworzeniu dla Boga, na szczytach, na wieżach katedr gotyckich są maszkarony, gargulce, jakieś bardzo drobne elementy ozdobne, których w ogóle nie widać z poziomu ziemi. One nie były robione po to, żeby ludzie je podziwiali, bo ich w ogóle z dołu nie widać.

0: sztuka się rozwija, że coraz dalej trzeba odchodzić o ściany. Jest coraz mniej informacji i ona coraz załatwia inną potrzebę. Sztuka współczesna, im dalej człowiek ją ogląda, tym wreszcie pojawia się jakaś informacja. Znaczy, że...
1: No właśnie, i tu doszliśmy do podstawowego pytania, które chciałem panu zadać. Czy ta informacja naprawdę się pojawia? Czy te zarzuty, które no, często słyszy się w różnych, z różnych stron na temat niektórych przejawów sztuki współczesnej, nie chcę tutaj jednym zdaniem całej sztuki współczesnej określić, ale niektóre przejawy sztuki współczesnej są oskarżane o to, że tam już nie ma żadnej informacji. Że nie ma absolutnie niczego. Trudno dopatrzyć się jakiejś formy, na przykład w kilku chlapnięciach, rzeczywiście chlapnięciach czerwoną farbą na białym płótnie, które wyglądają z bliska jak bliskie chlapnięcia farbą, a z daleka jak dalekie chlapnięcia farbą. I tam już nie ma nic.
0: No to jest bardziej chyba skomplikowane. Tak, inna opowieść o tym. Oczywiście, rzeczywiście coraz jest mniej informacji, bo i więcej jest ludzi i ludzie jakby są zagubieni. Znaczy kiedyś artysta, ten, który umiał, potrafił odnaleźć swojego własnego siebie. Ja nawet to co często zadaję pytanie, dlaczego Picasso był ważnym artystą? Dlatego, że nie ściągnął Picasso od nikogo, tylko sam go w sobie odkrył. Dlaczego Chagall jest ważnym artystą? No bo odkrył Chagalla w sobie. Wielki artysta to jest człowiek, który wzbogacił nas wszystkich o siebie. I to jest jakby kluczowe w moim rozumieniu. I teraz drugi punkt jakby rozwoju, to co, że sztuka kiedyś polegała na rzeczywiście umiejętności, trzeba było być u mistrza, ćwiczyć jakby czyszczenie
1: pędzelków. Czyli technika, warsztat.
0: Technika. No to było kluczowe, no bo to było jedyne narzędzie do opowieści o wszystkim, nawet o Bogu. No przecież próbowaliśmy i Boga namalować, prawda? Znaczy w sensie nawet
1: nawet pomysłu. Dosłowny, w pewnym dosłowny. Momencie były papieskie zakazy przedstawiania Trójcy Świętej figuralnie, tak? Bo to już zahaczało o bałwochwalstwo.
0: Dokładnie, czyli, ale chodzi o to, że była pewna umiejętność i nagle w XIX wieku, w 1832 roku, kiedy stworzono aparat fotograficzny, cała sztuka jakby przestała mieć sens. Znaczy ta cała umiejętność, bo nagle pojawił się przedmiot, który odwzorowywał to wszystko w bardzo prosty sposób. Oczywiście to ja przyspieszam trochę jakby rzeczy, ale nagle artyści z tymi swoimi umiejętnościami znaczy tracili rację bytu. Znaczy, no, to, żeby malować portret kogoś, prawda, który można go sfotografować, jakby przestawało mieć znaczenie, z wyjątkiem tej tradycji, prawda, i że mamy obrazy na ścianie, to zamówimy następnego, ale ten tylko umie podrobić portret, ale już nawet zapomniał, co to jest sztuka, bo to jakby po drodze się wydarza. Ale do czego zmierzam, że po prostu artyści, kiedy odebrano im, znaczy mieli umiejętność, ale już nie było sensu, czyli musieli się skupić nad tym, ja mówię, jednym z pomysłów było, że co aparat nie może zrobić, bo to było źródło odniesienia, to choćby sfotografować snu. Więc XIX wiek, już przecież poszliśmy, nasz Malczewski genialnie jakby próbował. Potem cały surrealizm, który się jakby z tego wydarzył, to była właśnie opowieść snu, która dalej się rozgałęziała. Inny pomysł to, żeby odróżnić się od tego aparatu fotograficznego, to żeby grubo farbą wyciskać jak Van Gogh i no bo aparat był płaski, prawda? Tu nagle mieliśmy możliwość
1: prawie płaskorzeźby.
0: Prawie płaskorzeźby i tak dalej. Czyli kubizm, który się narodził, jakby cała sztuka współczesna, po raz pierwszy umysł zaczął być wciągany, że co tu wymyśleć z naszymi umiejętnościami. Kubizm polegał na tym, żeby zbudować przestrzeń, wykreować ją. Nie, że namalować, tak jak aparat robił zdjęcie, to chodziło o pozbieranie elementów i zbudowania, ktoś miał bardziej charakterystyczny nos z boku, ucho z przodu. Gdzieś jakby artysta starał się znaleźć tą największą istotę i opowieść o danym człowieku. Ale mówię, że sztuka poszła w zupełnie inny obszar wtedy. Znaczy, jakby poszerzyła się. Duchamp w którymś momencie wziął pisuar, położył i powiedział, że to jest dzieło sztuki. A dlaczego? No bo mówi, bo ja jestem artystą. Czyli jakby, jak niezwykle odeszliśmy daleko od tego, co rozmawiamy, czyli sztuka jest, znaczy, pewną umiejętnością i potrzebą ludzką, a środki różne.

0: czynią tego złodzieja, znaczy człowieka złodziejem, co znajdzie. Czyli ja bym się, oczywiście ja wiem, że ponieważ się to rozsypało i przestało mieć, kiedyś ludzie rozumieli, co to znaczy dobry malarz. I nawet jak w renesansie kończono obraz, to wszyscy, całe miasta się zjeżdżały, żeby odsunąć go i zobaczyć jakieś dziwne. W momencie, jak perspektywę odkryto, przecież to było fascynujące, że można było oglądać namalowane coś tak prawdziwie, jak prawdziwie. Prawda? Czyli wtedy sztuka miała jakby ten najważniejszy sens. Teraz to wszystko gdzieś poszło w inną anegdotę. Mało tego, ta ilość informacji, trzeba rozłożyć ją na więcej ludzi i więcej artystów, jest ich tak dużo, że każdy odnajduje tam swoje chlapnięcie choćby, bo to jest tak jak przy pisaniu pisma, prawda, że każdy ma swój własny charakter. Czyli nawet jak wyleje farbę, to wylewa inaczej niż inny. I w związku z tym ludzie potrafią się zachwycić tym, żeby wylewać tylko to tak, jak ja wylewam. I to jakby nadaje mu inność i oryginalność i wyjątkowość, że my jakby zabraliśmy trochę zupełnie co innego. Ponieważ Bóg nam gdzieś się wycofał, no to tak jak mówię, jak jest Bóg, no to my powinniśmy mu służyć. Ale jak na chwilę o nim zapomnimy, to my jesteśmy stwórcami i wtedy każdy, co tam sobie znajdzie, to tworzy, jakby chce zaistnieć w tej biedzie naszej, znaczy, bo mówię, jesteśmy...
1: Kondycja człowieka nie jest najszczęśliwsza tu na tym łespadole, z tego, co pan mówi. No, nie jest do końca wesoła.
0: A szczególnie dla osób, które jakby stają jeden do jeden naprzeciw tego świata, nie uciekając od... Znaczy, czy nie odnajdując pomocy w świecie, który można znaleźć w religii, w kościele, w przyjaźniach, miłościach, hierarchiach, prawda, zawodach, zbieraniu czegoś i tak dalej. Tak jest, że to jest jakby nasza próba ucieczki od tej tajemnicy, skąd przybywamy.
1: I po co to wszystko? Moim i państwa gościem był plastyk, artysta, pan Janusz Kapusta, któremu serdecznie dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Michał Popękowski, moje uszanowanie. Idealny rodzic to mit, który prowadzi wyłącznie do frustracji i do wypalenia rodzicielskiego, o których kiedyś rozmawiałem już z moim gościem w drogowskazach. Wystarczająco dobre rodzicielstwo opiera się na autentyczności, na budowaniu więzi i akceptacji własnych błędów. Kluczem do tego jest wyzbycie się presji perfekcjonizmu, narzucanego także między innymi przez współczesne social media i reagowanie na potrzeby dziecka z wyrozumiałością dla całej rodziny. Dlaczego dzieci wcale nie chcą mieć rodziców perfekcyjnych, idealnych. Jak rodzic może osiągnąć taką zdrową równowagę w tym zakresie? O tym między innymi dziś w programie w roli ekspertki Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest biologiczną mamą pięciorga dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. I w końcu Maria jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Witam, Mario, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie.
1: Dzieci, Mario, nie potrzebują rodziców idealnych. Zatem jakich? To moje pierwsze do ciebie pytanie na dziś.
2: Zadowolonych. Szczęśliwych. Na pewno nie jest łatwo, jeżeli to są rodzice, które cierpiętnicy, tak jak ja to nazywam, albo umęczeni życiem, bo to przekazują taką jakby, że nie warto. Jeżeli to i tak później prowadzi do przygnębienia, do zmęczenia, do przeciążeń i tak dalej. Dlatego tak dużo dzieci w tej chwili ma depresję.
1: To prawda, takie są fakty, tak, to wynika ze statystyk, tak. Dokładnie. A co tak naprawdę powoduje, Mario, że rodzice, przynajmniej niektórzy, bo też nie chcę wszystkich wrzucać do jednego worka, chcą być perfekcyjni, chcą być idealni. Co ich do tego napędza?
2: Ja myślę, że to nie jest jedna tylko rzecz, że to jest dosyć złożone. Jedna z tych rzeczy to jest tak, zostaliśmy tak wychowani, że cały czas musisz być lepszy, musisz być lepszy, musisz być lepszy, źle, źle, źle, źle, musisz się starać, musisz być lepszy. I to nam gdzieś zostało z tyłu głowy, że cały czas muszę się starać i być lepszy niż jestem. Takie dążenie do perfekcjonizmu, to jest zgubne.
1: Tak, bo ciągle jestem niewystarczający jako rodzic na przykład, tak? Jako człowiek w ogóle.
2: Tak. Mhm. I to jest fatalne. Dlatego to, co ja proponuję w tej książce, to jest coś zupełnie odwrotnego. Nie musisz być lepszy. Mhm. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, ze swoimi plusami i minusami. Mhm. I to jest najważniejsze, bo rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony. Nigdy. Co się przenosi oczywiście natychmiast na relacje ze współmałżonkiem i z dziećmi. Mhm. Bo ten rodzic jest permanentnie napięty. Permanentnie poddenerwowany, permanentnie niezadowolony z siebie.
1: No właśnie miałem się ciebie zapytać, Mario, jakie są konsekwencje dla dziecka, tak? Tego, że rodzic, mama, tata, albo nawet oboje, bo tak też się zdarza, że robią to w duecie, postanowią być idealnymi rodzicami. Co takie dziecko wniesie w swoją dorosłość, mając właśnie takich rodziców, którzy za wszelką cenę chcą być najlepsi na świecie, idealni?
2: To bardzo różnie. Może pójść w dwie strony, albo w ogóle to wyprzeć i wręcz odwrotnie całkowicie sobie odpuścić. To nie o to chodzi. Albo będzie tak jak oni, zawsze niezadowolony, bo gdzieś oni przekażą taki styl życia. Czyli tak samo jak oni, będzie tam permanentnie, będzie z siebie niezadowolony. To powoduje, że póki jeszcze jest młody, stara się uczyć, do czegoś dążyć, ale coś za coś, kij ma dwa końce. No i co z tego, że osiągnie na przykład dużo w rozwoju intelektualnym, jeżeli nie osiągnie w emocjonalnym? I to mu nie da szczęścia. No wiemy, że tak jest, że ludzie bardzo wykształceni kończą niestety z depresjami, poważnymi chorobami i tak dalej, chociaż tyle osiągnęli.
1: Jak w tytule zresztą, Mario, twojej i Marty wspólnej książki, rodzicielstwo bez presji, to jakie to tak naprawdę rodzicielstwo? Gdybyśmy mogli w kilku zdaniach...
2: Jednym słowem?
1: Nie da się, ja mam jednym tego słowem. Pełną świadomość. W kilkunastu zdaniach.
2: Można nawet jednym słowem. To jest rodzicielstwo akceptujące. Mhm. Rodzice muszą zaakceptować siebie ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. I muszą też zaakceptować dzieci z ich mocnymi i słabymi punktami, które mają. Każdy z nas je ma. Mhm. Nie ma ludzi idealnych. Tak jak nie ma rodzin idealnych, związków idealnych.
1: Ja też nie jestem idealnym ojcem i często z moim 14-letnim synem na ten temat rozmawiam.
2: Wyobraź sobie, wystarczy tak? O tym mówić.
1: Dokładnie
2: ja cię kocham, nawet jak się na ciebie wkurzyłem, chociaż może to bez sensu. Tak? Ale pamiętaj, to jest mój problem. To ja sobie nie radzę. Ale się będę starał.
1: Dzieci wcale nie pragną rodziców, Mario, idealnych, ale zapewne nie chcą też rodziców tak zwanych toksycznych. Takie modne słowo w ostatnich latach. Toksyczność, prawda? Jeżeli chodzi o osobowości różne, tak, o relacje. Choć tu nie mają specjalnie wyboru właśnie, czy będą mieli rodziców tak zwanych fajnych, czy właśnie toksycznych, tak? Dla nich nawet wręcz niebezpiecznych. Toksyczny rodzic to jaki to rodzic według ciebie?
2: Ja bym powiedziała, że oczywiście nikt nie jest idealny. Mhm. Ale chyba to, co jest... co przynosi szczególnie nie najlepsze efekty, to jest lękowy rodzic, tylko, czyli taki tak naprawdę, który jest nadopiekuńczy. Co jest bardzo ciekawe, nam się kiedyś wydawało, że nadopiekuńczy rodzic to dobry. Nie. Opiekuńczy rodzic przekazuje dziecku taką wiedzę o nim, nie mogę ci zaufać. Nie jesteś tego wart, nie potrafisz, nie umiesz. Mhm. Ja muszę za ciebie myśleć, za ciebie decydować, wszystko przewidywać. Co to znaczy, że ty jesteś plejaki? No i oczywiście tak zwany zimny wychów. Tak naprawdę dziecko się kształtuje w pierwszych 3 latach życia. Jeżeli w tych pierwszych 3 latach życia zastosujemy tak zwany zimny wychów, czyli najedzone, najedzone, przewinięte, przewinięte, no to do łóżeczka, popłacze, popłacze i zaśnie. To nie jest tak. Dziecko uczy się już w pierwszych 3 latach życia, że jego potrzeby nie zostaną zaspokojone emocjonalnie i że on musi sam. Już w pierwszych 3 latach życia rośnie narcyz. Dlatego narcyz jest prawie nie do uleczenia. Narcyz. Dlaczego? No nie sięgniesz do tych pierwszych 3 lat życia. On się po prostu musi nauczyć radzić sobie sam. I później sobie radzi sam i uważa, że jest w tym najlepszy. Mhm. I to są moim zdaniem najbardziej takie krzywdzące postawy, czyli ten zimny wychów
1: i rodzic
2: nadopiekuńczy, bo wszyscy mamy jakieś problemy. Mhm. Wiadomo, to by trzeba omawiać cały ten proces 0-3 i co się w tym czasie dzieje i jak to się staje, że właśnie w wyniku tego przywiązania tworzą się te wzorce przywiązaniowe, które już zostają na całe życie.
1: Tak.
2: My nie pamiętamy swoich pierwszych 3 lat życia. Ale już jesteśmy przez te pierwsze lata
1: uformowani trochę, tak. Na tym twardym dysku są dane zapisane.
2: A później się to tylko pogłębia albo nie. Tak. Można to odkręcić, ale to wymaga dużej dojrzałości od rodziców.
1: Ja sam mam zaszczyt i też przywilej, o czym przed wejściem do studia jeszcze rozmawialiśmy, być rodzicem adopcyjnym. Mam fantastycznego syna, 14-letniego, którego adoptowałem 14 lat temu jako takiego, wiesz, berbecia 2-miesięcznego. I jestem też po takim, wiesz, wyczerpującym szkoleniu preadopcyjnym. Ono wiele miesięcy trwało ze specjalistami z różnych kategorii, tak, z różnych segmentów, ale kiedy mój syn adoptowany pojawił się w moim życiu, nikt nie dał mi instrukcji obsługi do niego. Czy to źle, że takiej uniwersalnej instrukcji obsługi dziecka nie dostaje żaden rodzic, Mario? Też piszesz o tym w swojej książce, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu.
2: Mi się wydaje, że nie ma, że takiej naprawdę uniwersalnej. W tej chwili jest tak dużo pozycji. Te książki, które z różnej strony prowadzą do jednego, czyli do takiego wniosku, że dziecko potrzebuje przede wszystkim akceptacji rodzica i w zakochanym w oczach rodzica dziecko się przegląda i jego poczucie wartości jest w zakochanych oczach rodzica, że nasze oczy są lustrem dla dziecka. Nawet nie to, co mówimy, tylko to, co robimy w stosunku do niego. Czyli tak naprawdę akceptacja jest dla dzieckiem wszystkim, czego ono potrzebuje. To nie jest łatwe, bo jeszcze jak mamy więcej niż jedno dziecko, każdy jest zupełnie inny. Każdy potrzebuje innego podejścia. Czasami to jest trudne, ale to jest najważniejsze. Czyli akceptacja i tego z ADHD, i tego ze spektrum, i tego, prawda, jak ja to się śmieję, podobnego do teściowej. Akceptacja. Ja ciebie akceptuję. Nie musisz zaspokajać moich potrzeb, będąc dobrym dzieckiem, tak zwanym.
1: Grzecznym, tak.
2: Grzecznym,
1: tak,
2: nie. To ja jestem od tego, żeby zaspokajać twoje potrzeby. Mhm. Co jeszcze raz chcę dodać, to wcale nie znaczy, że nie uczymy norm i zasad.
1: Oczywiście do tego jeszcze też przejdziemy później. Komunikacja w rodzinie. Moje przedostatnie pytanie w tej części drogowskazów. Mam wrażenie, że to jest, Mario, to, co szwankuje w niej, w rodzinie najczęściej. To jest taka moja obserwacja w moim 49-letnim życiu prawie. Zła i dobra komunikacja w rodzinie z dzieckiem. Jak wyglądają obie? Poproszę może jakieś krótkie 2 przykłady. Zła i dobra komunikacja.
2: Och, no znowu ci, synku, mówię, znowu to robisz. No przecież ci mówiłam. Obiecałeś już nawet, że nie będziesz tego robić. No wiesz, synek, no ile razy mama ma ci to powtarzać? To jest jedno. Drugie, o, zapomniałeś. No widzisz, a powiedz, na czym nam zależy? Jak powinno być? I koniec.
1: I koniec.
2: Obwinianie, oskarżanie. to jest to, co powoduje, że nie ma komunikacji, ale to wynieśliśmy z poprzednich pokoleń i niestety to wnieśliśmy też do związku, do małżeństwa, że się obwiniamy, oskarżamy, a nie akceptujemy swoich odmienności.
1: Czyli wpędzanie w poczucie winy, deprecjonowanie, umniejszanie i tak dalej, tak? To jest taki stały repertuar.
2: Nie uczymy, nie dajemy dziecku poczucia wartości, tylko wręcz odwrotnie. Cały czas nie, no miałeś być już na 5. stopniu, a jeszcze z piwnicy nie wyszedłeś, tak?
1: Ja się zastanawiam, czy takiej komunikacji w ogóle da się jeszcze nauczyć, tak, na pewnym etapie funkcjonowania rodziny na przykład.
2: Nie jest łatwo, ale to jest możliwe. Trzeba też mieć do siebie cierpliwość, wiedzieć, do czego dążę, czego chcę, bo oczywiście, że automatycznie wiele razy powiemy tak, jak do tej pory. Zawsze możemy powiedzieć przepraszam. Zawsze. I nie tracimy autorytetu. Mm-hmm. Na pewno nie tracimy autorytetu, jak powiemy dziecku przepraszam. Byłam zmęczona, czy się rozpędziłam, nie pomyślałam. To nieprawda. I to, żeby cały czas dziecku powtarzać, że nawet jak on jest się złości i robi nie tak, jak mama by chciała, to i tak go kochamy. Zawsze, w każdej sytuacji i po każdej takiej trudnej sytuacji, jaka nastąpi, musi być jakby pocieszenie, czyli musi być to wzięcie w ramiona młodszego dziecka, starszemu powiedzieć, jesteś okej. Czyli musi być to danie takiego ciepła i powiedzenie, jesteś ważny dla mnie, ja cię kocham. Pomyślimy razem, jak to zmienić, jak to poprawić.
1: Strona 141 twojej książki, Mario. Dziecko chwalone i dziecko krytykowane. Jeśli pochwały, to w jakich proporcjach? Jeśli krytyka, to w jakiej skali? To moje pytanie. Myślę, że wielu rodziców bardzo by chciało tutaj osiągnąć jakąś względną równowagę chociaż. To też jest trudne.
2: Daleko w naszym społeczeństwie i w ogóle jakby w naszej w tej chwili kulturze, w tym, co było do tej pory, tyle chwali, tyle potrzeba. Przede wszystkim komplementy to nie chwalenie. My komplementujemy dzieci. To w ogóle jest pomyłka. Komplementy nie są pochwałą. Tak się składa, każdy z nas tak ma, że nasz mózg tak pracuje, że negatywna informacja, która do nas dociera, ma siedmiokrotnie większą dźwiękowość niż pozytywna. Czyli ile pochwał, żeby się tylko zrównoważyło, że jak się dziecku powie, że coś jest nie tak? Nie ma, nie przechwali się dziecka, coś takiego nie istnieje. Najważniejsze, że ta pochwała ma być pochwałą opisową, nie komplementem. To jest ogromna różnica. Albo budujemy w dziecku jego poczucie wartości, albo mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań. Oczekujemy, że jak mu mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań, to on się poprawi.
1: Ta.
2: Nie, on nie ma motywacji. On po paru latach mówi, ja po prostu tak jestem, ja nie spełniam oczekiwań. Albo spełnia, ale nie z myślą o sobie, tylko z myślą, żeby zaspokoić rodziców.
1: Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których, co ważne, wyciąga wnioski. I czasem też przeprasza, to żaden wstyd, jeśli ten błąd popełni i przeprosi swoje dziecko. Pokazuje to dziecku, że każdy popełnia pomyłki i uczy je radzenia sobie z porażkami oraz odpowiedzialności. Dziś o tym w drogowskazach, o równowadze w byciu rodzicem. Na moje pytanie odpowiada dziś Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze, jest mamą biologiczną, 5 dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka, jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski, do rozmowy z Marią wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam po raz drugi. Pojęcie perfekcyjnych rodziców to szkodliwy mit. Dążenie do doskonałości w wychowaniu rodziny rodzi ogromną presję, stres oraz prowadzi do napięć w rodzinie, co może doprowadzić do takiej, no rzekłbym, wielopoziomowej katastrofy. Zamiast idealnego rodzicielstwa psychologowie, specjaliści, eksperci promują ideę wystarczająco dobrego rodzica, który popełnia błędy, ale też daje dziecku miłość i wsparcie mimo tego. O tym dziś w programie, o rodzicach, którzy mimo, że nie są idealni, to są świetni dla swoich dzieci. Na moje pytanie odpowiada cierpliwie. Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną, 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i razem z Martą Kawalec napisała książkę pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji. Witam ciebie po raz drugi, Maria, w drogowskazach.
2: Witam.
1: Rodzice, tak to sobie wyobrażam, powinni uczyć dziecko samodzielności, bo to mu się po prostu zwyczajnie przyda w dorosłym życiu, w dorosłości. Tymczasem wielu rodziców, którzy chcą być właśnie idealni dla swoich dzieci, na przykład nieustannie im nadskakuje, ich wyręcza we wszystkim. Do czego taka postawa wobec dziecka prowadzi?
2: To w ogóle jest pomyłka.
1: Pomyłka.
2: Absolutna. Dziecko nie musi być wyręczane. Właściwie od najmłodszych lat, jak już zaczyna chodzić, powinno wszystko robić w domu razem z rodzicami, a później po prostu na równi, bo to jest nasz dom, na równi w nim uczestniczy.
1: Dziecko nie jest w nim gościem, tak?
2: Nie jest gościem.
1: Tak, tak.
2: Nie jest gościem, a rodzic nie jest sprzątaczką, kucharką, sędzią, policjantem.
1: I zobacz, wyobraź sobie taką sytuację a propos sprzątaczki. Mama prosi syna swojego 16-letniego, żeby posprzątał pokój. Raz prosi, drugi, 500 i nic. I ten syn siedzi, nie wiem, przy komputerze z nosem w smartfonie, śpi, cokolwiek, wisi na żerandolu i tego pokoju nie sprząta. I w końcu ta matka zakasuje rękawy i zaczyna, albo ojciec, i zaczyna, dokładnie. To jest droga do czego?
2: Ja bym powiedziała tak.
1: No.
2: Po pierwsze, jak on ma 16 lat, to już żeśmy go do tego przyzwyczaili.
1: Przegapiliśmy coś.
2: Tak. Oczywiście to jest nastolatek. Ja wszystkim rodzicom nastolatków mówię, nie wchodźcie do ich pokoi. Naprawdę wyrosną. Jeżeli żeście zasiali przedtem, przed okresem dojrzewania, jak on wyjdzie z okresu dojrzewania, zacznie sprzątać. Bo to jest na zasadzie buntu, a zresztą tak jest. To jest ten okres w życiu młodego człowieka. I szkoda nerwów rodziców, tak jak ja mówię. Zaoszczędźcie sobie stresu, nie wchodźcie do pokoju nastolatka. Ale nauczyć go trzeba przedtem. On mając 3-latka, 4-latka, 5 lat, 6 lat, 10 lat, sprząta swój pokoik, jak umie i tyle, ile umie. Oczywiście go tego uczymy, ale również sprząta swój pokój, również szykuje swoje ubranka, również rzuca je do śmieci, również gotuje razem z mamusią i tatusiem obiad, również i tak dalej. Wszystko robi. A przede wszystkim to, do czego powinniśmy dziecko nauczyć, do samodzielnego myślenia. Samodzielnego myślenia. Tego w ogóle nie robimy. To jest problem. Poza tą taką obsługą, jak to się mówi, fizyczną, to przede wszystkim rodzice powinni nauczyć dziecka samodzielnie myśleć. Bywa z tym różnie. Jak to wygląda? No, dziecko coś zrobiło nie tak. Co rodzic robi? Mówi, no synek, no coś ty zrobił, no i patrz, zepsułeś, no bardzo nieładnie, bardzo mi się, to było brzydko. To było brzydko, proszę teraz wziąć, pójść i to zreperować. Co rodzic robi? Mówi, co dziecko zrobiło, wartościuje to i mówi, jak go ma to naprawić. A co dziecko robi? Wcale nie będę tego naprawiać, to w ogóle to nie moja wina, w ogóle po coś mi to kupiła, to przy ciebie. Co rodzic powiedzie? Co się stało, synku, czy tam córciu? To mi się popsuło, mówi dziecko. Tak? A jak to się stało? Kiedy było, on dobrze wie, że narozrabiał i my też wiemy. A jak to się stało? A bo to wszystko przez niego, albo przez ciebie, albo oczywiście rzuca winę na kogo innego. Tak? No ale ja rozmawiam teraz z tobą, jestem ciekawa, co tobie się przydarzyło. Oj, to mi wzięło, spadło! A, ale jak spadło? Spadło, no tam różnie dzieci mówią, prawda? Bronią się ile jak się da, jak najdłużej.
1: Tak.
2: Ale to, że tak się stało, to dobrze było czy źle, synku? Niedobrze. A, to teraz mi powiedz, jak to możesz naprawić? Dziecko ma powiedzieć, co się stało. Dziecko ma powiedzieć, zwartościować i ewentualnie powiedzieć, jak to... A ja nie wiem, jak to naprawić. Młodsze dzieci, bo starsze już wiedzą. Można mu podpowiedzieć, ale przynajmniej 3 odpowiedzi, żeby sobie wybrało. To dalej musi być jego pomysł. Jego. Nie mamusi. Tatusia, jak on ma to naprawić? To jak to możesz naprawić? Starsze dzieci już nie mają z tym problemu, ale młodsze czasami mówią, bo ja nie wiem, tak?
1: Mhm.
2: To mu podpowiedz, ale nie jedno rozwiązanie. dalej to ma być wybór, bo w jego głowie ma być to ja zdecydowałem. Zresztą wszelkie problemy z dziećmi powinniśmy rozwiązywać w ten sposób, że pytamy go, jak ja ci mogę w tym pomóc, a jaki ty masz pomysł na to, żeby to naprawić? Twój pomysł. Ja ci w tym pomogę, bardzo chętnie. Od tego jestem, ale jak ty widzisz możliwość naprawienia tego, co się... Oczywiście nie może być, to co powiedziałam poprzednio, nie może być obwinianie i oskarżanie. Tak. Tylko stwierdzenie faktu. No jedynka, no jak możesz to zmienić? Co możesz z tym zrobić? A nie, no wiesz! Powiesz, no wiesz, to już on jest, że tak powiem, za twoimi plecami i pokazuje ci gest kozaki.
1: Tak jest. Dzieci gubią się w życiu, Mario, kiedy nie mają stawianych im przez rodziców granic. O tym zagadnieniu, tak, o granicach dla dziecka powiedziano i napisano już bardzo wiele na wszystkich kontynentach. Jednak chciałbym, żebyśmy i my w drogowskazach wrzucili pewien kamyczek do tego ogródka. Co się dzieje z dzieckiem wychowywanym, Mario, bez granic i dlaczego tak wielu rodziców ma problem z ich wyznaczaniem? Może nawet kładę nacisk tutaj na drugą część tego pytania. Czyli ma problem z wyznaczaniem granic. Rodzice mają problem.
2: Rodzice sami nie potrafią bronić swoich granic. Nie nauczeni zostali, że oni mają prawo do granic. Prawo do granic. Dlatego jeżeli rodzic nie daje sobie prawa do granic, to też jakby ma problem z jego wyznaczaniem. Czasami bywa różnie, że za ostro wyznaczają granice, że idą w drugą stronę.
1: Czyli dusi to dziecko jakoś.
2: Jakby w dwie strony, bo ja muszę go nauczyć. Mnie nauczyli, to nie nauczyli, to ja go muszę nauczyć. Czyli jakby idzie w drugą stronę, albo w ogóle nie wystawia granic, albo idzie w za ostre wystawianie granic. Ja bym powiedziała, że wychowywanie w pełnej akceptacji nie wcale nie znaczy, że nie uczymy dzieci granic. Dzieci, które nie mają granic, nie czują się bezpiecznie. Nie czują się kochane, jeżeli rodzicowi wszystko jedno. I właściwie mama mówi, masz to zrobić, a później za ciebie robi. Bo nie potrafi jakby powiedzieć, nie, ale to twoje zadanie. Co jest najważniejsze? Dziecko musi wiedzieć dlaczego. Oczywiście uczymy dziecka granic, jak już zaczyna rozumieć, czym one są, tak? Wiadomo, że to jest proces, długi proces. Ale dziecko musi przede wszystkim wiedzieć dlaczego, bo jego mózg inaczej tego nie przyjmie. Dlaczego ta granica ma mu pomóc tu i teraz i na przyszłość. Co on zyskuje przez to, że on się nauczy w tej chwili, że się kładzie coś na miejsce? On i nasza rodzina. On musi wiedzieć po co. I wiadomo, że jak jest mały, to nie zapamięta od razu. To trzeba mu parę razy przypomnieć. Ale po jakimś czasie, jak już widzimy, że on sobie lekceważy, można powiedzieć, nie synku, ja widzę, że ty już wiesz, że powinieneś to robić, ale sobie trochę odpuszczasz, bo ci wygodniej tego nie zrobić. Ale wiesz, że to jest potrzebne. No wiem. No to wiesz, od następnego razu, jak to olejesz, to jednak będziesz musiał ponieść konsekwencje. Żeby musisz tak jakby, ty musisz zrozumieć, że nie tylko się opłaca olać, ale się nie opłaca tego zrobić. Czyli mówimy dlaczego, jaki to ma sens i że to jest ważne. Tylko często rodzice mówią, a później odpuszczają. Nie można tego odpuścić. No nie może, synku. Oczywiście konsekwencja ma być adekwatna, nie wiadomo jaka. Ale o tym trzeba wcześniej z dziećmi rozmawiać. O wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać i mówić, że to jest, dlaczego to jest. I jak one uważają, czy to ma sens, czy nie.
1: 231 strona, Mario, twojej książki. O co chodzi z tym toksycznym rodzeństwem i czy to też jest konsekwencja działania zbyt idealnych rodziców, czy nie?
2: Och, to jest rodzeństwo, to jest w ogóle bardzo, że tak powiem, szeroki temat. Zresztą warsztaty składają się z pierwszego stopnia, gdzie rodzice uczą się w ogóle właśnie, żeby nie obwiniać, nie oskarżać. Drugi etap to są właśnie rodzeństwo, czyli jak rodzice mogą pomóc rodzeństwu się prawidłowo rozwijać, a trzeci to jest w ogóle młodzież, tak? No niestety rodzice bardzo często w zupełnie nieodpowiedni sposób wchodzą w relacje, które się dzieją w rodzeństwie. Co przede wszystkim robiąc? Przede wszystkim będąc sędzią i obwiniając sprawcę. I to jest podstawowy błąd. No jak to, jak on źle robi? W tym momencie nie. Możemy winnym, jak już im przejdzie złość, czy nam emocje, które im towarzyszą, możemy o tym rozmawiać. Słuchajcie, no bo tak dochodzi do takich rzeczy. Jak możemy to ominąć, tak? Jak uważacie, co możemy zrobić? Ale w momencie, kiedy to się dzieje, jak ty możesz tak robić siostrzyczce? A siostrzyczka przedtem po to, żeby, prawda, tutaj ona była, rodzice na nią zwrócili uwagę, a brata, że tak powiem, skrytykowali, to go wzięła i dobrze napracowała się na to, żeby go wkurzyć. Ale ofiarą zostaje kto? Ona jest ofiarą, a on jest sprawcą. Rodzice bardzo często robią podstawowy błąd, tworząc ofiary i sprawców. Sami sobie z tym nie radzą. Sami tak funkcjonowali, tak? ofiarach i sprawcach do tej pory tak funkcjonują. Tak często związki dlatego się rozpadają, bo są ofiary i sprawcy, co jest bardzo często wątpliwe.
1: Rodzice idealni, Mario, bardzo chcą, żeby ich dzieci, też mam takie wrażenie osobiście, były ich kopią niejako, taką jeden do jednego, tak? Mama lekarka, wiesz, chce, żeby jej córka też nią została, tak? Panią doktor, a tata żołnierz zawodowy wciska swojego syna w żołnierskie buty. Załóżmy, tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dlaczego taka taktyka bardzo często się mści i może doprowadzić do katastrofy?
2: Właśnie dlatego, że dziecko potrzebuje akceptacji. Akceptacji możemy rozwijać jego, jakby pomagać mu rozwijać się intelektualnie, ale on potrzebuje akceptacji. I jeżeli my dajemy mu tą akceptację i wsparcie, to bardzo często one pójdą naszą śladem. Ale jeżeli będziemy mu to wciskać, to zrobi to dla świętego spokoju, bo chce być kochane, ale nie będzie szczęśliwy. I często po uzyskaniu dyplomu, ja pochodzę trochę ze środowiska muzycznego i znam osoby, które pokończyły wyższe muzyczne i wcale, że tak powiem, do instrumentu nie siadają. Smutne, prawda?
1: Smutne, tak.
2: Ale tak się dzieje. Dziecko potrzebuje akceptacji. Paradoksalnie prędzej zrealizuje z własnej woli pomysł rodzica, jeżeli się do niego przekona, niż jeżeli mu jest narzucone. Zrobi to z własnej woli. Oczywiście, jeżeli ma takie preferencje. Ale ja znam wiele dzieci, które idą śladami rodziców, tak? Ale nie wszyscy. Ja mam, to prawda, może być trójka dzieci, jedno pójdzie, inne nie. Ale dziecko i tak zawsze potrzebuje przede wszystkim akceptacji.
1: Bo też idealni rodzice, też mam znowu takie wrażenie, ale to też tam gdzieś w książce twojej i Marty widzę takie myśli, że idealni rodzice chcą też mieć idealne dzieci. Już nawet niekoniecznie chodzi o kopię jeden do jednego, tylko żeby te dzieci też były takie perfekcyjne, idealne. Dziecko non-stop, Mario, piłowane, takie puszowane, jak to się dzisiaj mówi, ciągle pod presją takiej, wiesz, doskonałości. Co z nim będzie, kiedy dorośnie?
2: Będzie sobie cały czas narzucać taką presję. Jaki jest tego efekt? Dramatyczny. Ja mam w tej chwili bardzo wśród bliskich znajomych dwóch perfekcyjnych tatusiów, którzy w odpowiednim wieku organizm po prostu odmówił całkowicie posłuszeństwa. Somatyka poszła.
1: Somatyka.
2: Po prostu. Bo ja muszę. Bo ja muszę. Bo ja muszę być idealny, bo ja muszę wszystkim zaspokoić, bo ja muszę. I coś pęknie. Ale po co? Ja nie muszę być idealny. Nikt nie jest idealny. I to jest paradoks, bo to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Nie ma czegoś takiego. Rodzice są od tego, żeby zaspokajać potrzeby dzieci, a nie dzieci mają zaspokajać potrzeby rodziców. Rodzic ma potrzeby, żeby mieć grzeczne, prawda, i bezproblemowe dziecko. To jest jakaś fikcja. Jeżeli dziecko nie popełnia błędów w momencie, kiedy jest jeszcze w domu i nie nauczy się ich rozwiązywać sam, tak, właśnie samodzielnie, to będzie zawsze pod presją i zawsze się będzie bał,

0: Gdy po prostu wypalamy się rodzicielsko. Szeroki, bardzo ciekawy temat też, tak, wypalenie rodzicielskie.
1: Ja bym powiedziała, że trzeba pójść po pomoc.
0: Po prostu.
1: No. Po prostu. Tak samo jak w małżeństwie. Ja często byłam jakimś tam doradcą i naprawdę serce mi bolało, jak przychodziła para, żeby im pomóc za późno. Już tak się poranili i takie tam już są właściwie szczępy, że już nie ma, już się to nic nie uratuje. Ja mówię, czemu nie przyszliście 3 lata wcześniej? Ja mam pełną świadomość, że 3 lata wcześniej ten związek był do uratowania. Albo myśleliśmy, że sobie sami poradzimy. To jest trudne.
0: Rzadko kiedy to się udaje, tak, tak.
1: Czasem nie, to później... jak para przychodzi za późno, to już nie ma co skleić, bo to już jest tak poszarpane i poranione, że już zdarza się, że się da. Ale znam też wiele par, które zrobiły to wcześniej i które w tej chwili mówią, patrz, mogliśmy się rozstać, a tak się kochamy. Które poszły w odpowiednim czasie wcześniej, jak jeszcze nie chcieli się rozchodzić, ale wiedzieli, że jest trudno. Mhm. Sobie nie radzą. To samo jest z rodzicielstwem. Idź, spytaj, poradź się. Często dzieci, jakiś reprezentant rodziny na ogół daje do zrozumienia. Albo zaczyna chorować któreś dziecko, albo idzie po bandzie. Czyli co ono kumuluje problemy rodzinne i że tak powiem szuka, że po to tylko, żeby się rodzina nie rozleciała, to żeby się na nim skoncentrowała. To już jest znak, że coś trzeba z tym zrobić. Że trzeba
0: to już jest krzyk prawie tak naprawdę.
1: Tak, to trzeba iść na terapię rodzinną, jeżeli nie przynajmniej małżeńską. Tak? Trzeba iść po pomoc. Jesteśmy słabi, bo nie nauczono nas, jak czerpać z zasobów, gdzie szukać możliwości doładowania.
0: To jest takie często, Mario, że wtedy, kiedy rodzice w kłótniach, wiecznych sporach, pretensjach koncentrują się na sobie i to dziecko gdzieś tam krąży, tak, taka satelita wokół tego kłócącego się związku, tak, małżeństwa, związku, to wtedy to dziecko zaczyna robić głupoty, tak, żeby zwrócić na siebie
1: na
0: uwagę.
1: Na siebie uwagę. Tak, tak. Oprócz tego musimy pamiętać, ja mówię, chcecie być dobrymi rodzicami, pracujcie nad związkiem. Dlaczego? Bo każdy z nas nosi w sobie związek swoich rodziców. Uczymy się miłości małżeńskiej, szacunku, zrozumienia, tolerancji, odwagi, wszystkiego obserwując rodziców.
0: Tak.
1: Bo tylko rodzice są wzorem. I jaki damy, taki zostanie. Nie ma, po prostu nie ma innego. Dziecko jest cały czas tu i cały czas się tego uczy. Albo się uczy to, że konflikty są, to tak. Ale że jest coś więcej poza konfliktami. Że para uczy się konstruktywnie rozwiązywać problemy. Że pomimo wszystko stara się, uczy się siebie wzajemnie. Że szuka pomocy, ale też, że uczy się przede wszystkim rozwiązywać konflikty. Że się tego uczy i dzieci się też tego uczą, obserwując rodziców. Mm-hmm.
0: Mario, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu radiowym. Obecność. Obecny rodzic nie musi być idealny. Zatem na czym polega ta obecność rodzica w życiu dziecka, żeby była dobra i efektywna? Poproszę o jakiś króciutki przykład na koniec.
1: Ja bym powiedziała, że nawet nie chodzi o ilość czasu spędzonego, ale czas akceptujący jestem. Zakochane oczy rodzica, to co ja nazywam. Albo akceptujące oczy rodzica. Nie musisz spędzić 3 godziny z dzieckiem. Weź z nim 0,5 godziny, pograj w coś, coś zrób, ale z taką akceptacją, bez pouczania. No mówiłem ci, że nie tak. No, nie umiesz przegrywać. Ty po prostu w ogóle nie potrafisz przegrywać. No, przegrywanie jest trudne. Ja wiem. To nie jest łatwo. Ale może się tego nauczysz. Nie martw się. Nie martw się, nauczysz się tego. Z czasem.
0: Czyli stawiamy na ten czas spędzony z dzieckiem na jakość, tak? To, jakość. To nie musi być pół dnia obok siebie, prawda? Niby razem, a jednak obok siebie. Tylko to może być 0,5 godziny, nawet 15 minut, ale w pełnym zaangażowaniu.
1: W pełnym zaangażowaniu, tak. I akceptacją, tak. Bo może być parę godzin, ale pełne krytyki, obwiniania, oskarżania i lepiej, żeby go nie było, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Dzieci uciekają z takich relacji z rodzicami, bo po prostu tata ciągle na mnie krzyczy. Tata ciągle na mnie krzyczy. Ciągle jest ze mnie niezadowolony. No jak on ma ochotę mieć iść z tatem na wycieczkę?
0: Żadnej ochoty.
1: Tak.
0: Wygórowane oczekiwania wobec dzieci mogą narazić się między innymi na rozwój lęku przed oceną, niską samoocenę. Natomiast rodzice, oczekując perfekcji od dzieci i siebie też samych, narażają także siebie na ryzyko wypalenia rodzicielskiego, wskazują badacze z Uniwersytetu SWPS. Takie dane znalazłem w sieci. Rodzice wcale nie muszą być idealni, perfekcyjni, żeby dzieci były z nimi szczęśliwe i bezpieczne i właściwie przy nich dorastały po prostu. Temu tematowi poświęcamy tę edycję Drogowskazu w roli ekspertki w studiu. Ze mną i z wami cały czas jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria, od 30 lat

realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną pięciorga dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski, do rozmowy z Marią wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się tak już niebawem. Zapraszamy.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach wzrost indywidualizmu, czyli takiej tendencji do skupiania się na własnych celach i osiągnięciach, zmusza ludzi, a dziś rozmawiamy o rodzicach, do konkurowania z innymi. Wydaje mi się, że jeżeli chcą coś w rodzicielstwie, muszą być jak najlepsi dla swoich pociech, a na pewno lepsi od innych rodziców. Klimat takiej rywalizacji powoduje, że rodzic dąży do doskonałości, stawiając sobie wysokie, często zbyt wysokie wymagania. Chce być po prostu idealny. I dziś w drogowskazach rodzice nieidealni, którzy pod każdym względem są lepsi od tych, którzy idealni być chcą. W roli ekspertki cały czas w studiu ze mną i z wami jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną pięciorga dzieci, zastępczą, która przez dwie dekady prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki, które gorąco wam polecam. Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Witam ciebie po raz trzeci i ostatni, Mario.
2: Witam.
1: Dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, co mamy już ustalone. Potrzebują rodziców szczęśliwych. Rodzice szczęśliwi to jacy? Pytam ciebie o taką krótką definicję osobistą. Szczęśliwy rodzic to jaki rodzic?
2: Taki, który akceptuje siebie ze swoimi plusami i minusami. To nie znaczy, że to jest rodzic, który nad sobą nie pracuje, ale pracuje z miłością do samego siebie. Z takim wyrozumiałością, że nie muszę być najlepszy, że zresztą nie ma osób, które, tak jak powiedziałam, które są idealne i takich, i daj Boże, żeby takich nie było, tak? To jest niepotrzebne, ale przede wszystkim, który akceptuje siebie. Od tego zaczyna. To jak ja zaakceptuję siebie na takim poziomie, to ja się nie będę rozwijać. Nieprawda. Możesz się rozwijać, akceptując siebie na tę i teraz, co mogę zmienić, czy w ogóle mogę coś zmienić. Mhm. Ale ten rozwój, bo dzieci nas zmuszają do rozwoju. One nas wiele rzeczy uczą. Czego uczą nas? O naszych brakach. Dzieci uczą nas o naszych brakach. Aha, czyli tu się nie wyrabiam jako mama. Co mogę zrobić? Ale nie, bo ja tu muszę, koniecz. No, koniec. Z takim spokojem, tak, nie ze wszystkim sobie radzę. Czy ja mogę coś zmienić? I mi się wydaje, że pierwsza rzecz to w ogóle zauważyć, że coś jest nie tak. Większość z nas w ogóle nie zauważa, że coś jest nie tak. Nie zauważa. W ogóle się nie koncentruje, leci tylko, bo ja nie spełniam swoich standardów. Nie dziecka, swoich. Bo ja powinna być taka czy taka i mi to nie wychodzi. Swoich standardów. Zupełnie nie myślimy o tym, jak to się przekłada na moją relację z dzieckiem. I mi się wydaje, że tu jest to, co nam nie pozwala być szczęśliwym rodzicem. Oczywiście, że rodzicielstwo nie jest łatwe. Tak, w ogóle no nie jest łatwe.
1: Dzisiaj się do niego nawet zniechęca generalnie. Jest taki nurt, prawda?
2: Tak, ale może dać ogromną satysfakcję. I naprawdę, ja mówię, chcesz się rozwijać, to bądź rodzicem. Ale rodzicem dla dzieci. Mądrze dla dzieci. Nie, że robisz wszystko za niego, że myślisz za niego, że wręcz odwrotnie. Dla dzieci to ja mówię zawsze, co chcesz osiągnąć wychowując się? Jakie chcesz, żeby było? Jakie? Odważne, kreatywne, wyrozumiałe, empatyczne, żeby miało poczucie wartości i tak dalej. Czy to, co robisz, do tego prowadzi?
1: Dzieci potrzebują akceptacji od swoich rodziców. O tym już też rozmawialiśmy kilka razy w pierwszej i drugiej części naszego spotkania w studiu. Jednak Mario, to jest moje pytanie, czy taka akceptacja, ktoś być może nazwie ją nawet też wyrozumiałością, też powinna mieć swoje granice? Akceptacja.
2: Oczywiście. No w ogóle jak funkcjonuje nasza rodzina i jak byśmy chcieli, żeby w naszym domu było. Mhm. Myśmy takie rozmowy przeprowadzali z własnymi dziećmi, z dziećmi, które przychodziły, z dziećmi bardzo trudnymi. Zwłaszcza, że my nie mieliśmy małych dzieci. Mhm. Nas było, przychodziła szkoła podstawowa, gimnazjum, później liceum. Jak byście chcieli, żeby było w naszym domu? Jakie normy, jakie zasady? Jak będziemy rozwiązywać konflikty? Jak będziemy się nagradzać? Jak będziemy odpoczywać? Jak będziemy ze sobą rozmawiać? Jak będziemy pracować? Bo to jest nasz dom, my go budujemy. Razem, wspólnie. Dzieci nie chcą źle. To jest nieprawda. Ja mówię, naprawdę chcecie, żeby był bałagan w domu? A, bo musimy. Nie, nie musicie. Pierwsza rzecz. Tak mówiłam do moich dzieci, jak biologicznych, tak samo do tych przysposobionych, trudnych. W naszym domu nikt nic nie musi. Nie musi. Mhm. Czy chce? Jak my chcemy, żeby było w naszym domu? Ty, ty i ty. Oczywiście zawsześmy mówili, żadnej przemocy, tak? Co przy tych dzieciach, co przychodziły, to było trudno, bo one nie rozumiały, co to znaczy przemoc w ogóle, tak? Bo dla nich, jak pogotowie nie przyjechało i nie było policji, to nie było przemocy.
1: Tak.
2: Żadnej formy przemocy, ani fizycznej, ani psychicznej. Co to znaczy? Nie ma obwiniania i oskarżania, bo to jest przemoc. Ale jak poza tym chcemy, żeby w naszym domu było? Bo to jest nasz dom. Zbudujmy tutaj takie relacje między nami, że nam się lepiej żyło. Wam, nie tylko mamie i tacie.
1: Właśnie, a propos dziecko przy rodzicu powinno czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Jeśli tak się nie czuje, Mario, to jakie są tego przejawy? Ja sobie tak to wyobrażam, trochę wyprzedzając pewnie twoją odpowiedź, przepraszam za to z góry, albo się wycofuje takie dziecko w ogóle z życia jakiegokolwiek, tak zwanego rodzinnego, albo właśnie zaczyna popełniać głupoty.
2: Prowokuje,
1: prawda?
2: Tak, prowokuje. Albo w ogóle idzie właśnie, wycofuje się i to tak naprawdę emocjonalnie idzie, że tak powiem, do piwnicy emocjonalnie się odcina. Albo naprawdę prowokuje i to wtedy prowokuje bardzo niebezpiecznie, tak? Niebezpiecznie. To ciekawe, jako profilaktyk uzależnieńczych, że się spotykałam, że rodzice byli czasami ostatnimi osobami, które się dowiadywały, że dziecko ćpa, pije i to ostro. Ostatnimi, moje syn na pewno nie. A tam już było...
1: Grubo, tak.
2: Dramatycznie.
1: Tak, tak.
2: Miałam taki, dziewczynka, najlepsza uczennica w szkole. Rodzic, tak ma być. A ona ciężka, anoreksja. I rodzic totalnie widzi, że ma anorektyczkę w domu. Mało tego, już zaawansowaną anorektyczne. Bo co jest najważniejsze? No, żeby same szóstki przynosiło. A tu jest anorektyczka. To jest dramat.
1: Która balansuje na granicy życia i śmierci.
2: Na granicy życia i już.
1: Tak, oczywiście.
2: Tak? I rodzic tego nie widzi. A przecież ja chcę dla niej dobrze. Dla niej dobrze, czy dla siebie dobrze? Czy dla niej rzeczywiście jest niezbędne, żeby ona miała same szóstki? Po co? Pytam, po co? Tak się nie da żyć? Nie da się zbudować szczęśliwego życia bez szóstek? To nie jest takie proste. Tak, dziecko się nie czuje bezpieczne, jak nie jest ważne dla rodzica. Jeżeli nie jestem ważny dla rodzica, to dla nikogo nie jesteśmy ważne. Jeżeli dla nikogo nie jestem ważny, to ja nie jestem bezpieczny. A jeżeli ja dla rodzica nie jestem ważny, dla nikogo nie jestem ważny. Rodzice muszą pamiętać o jednej rzeczy, że dziecko za wszystko, co się w domu dzieje nie tak, zawsze obwinia siebie, bo nie może obwiniać rodziców, bo rodzice są stwórcami. Jego poczucie bezpieczeństwa właśnie się rozpadnie, jeżeli on obwini rodziców, bo tylko rodzice są źródłem poczucia bezpieczeństwa. To on zawsze będzie obwiniał siebie. Nawet jeżeli rodzice się rozejdą, no bo się kłócili, ale kłócili się przeze mnie. Bo jak ja bym nie stwarzał problemów, to oni by się nie kłócili.
1: Mario, ojcostwo i macierzyństwo może dawać, daje też mnóstwo satysfakcji, radości, szczęścia, ale niesie też ze sobą wiele wyzwań. To jest jakby oczywiste, prawda? Tutaj Ameryki nie odkrywam. Jakie są te największe w obecnej rzeczywistości, w której dzieci są wystawione na tak przytłaczającą liczbę bodźców też, również tych związanych ze światem cyfrowym, tak zwanym, tak? Co jest, to jest moje pytanie, co jest współcześnie na szczycie tak największych wyzwań związanych z rodzicielstwem, jak uważasz?
2: To, że rodzice nie są nauczeni budować relacji, bo jeżeli z dzieckiem wchodzimy w relacje, to jest bardzo ważne, to jest jedno z największych wyzwań w dzisiejszych czasach. Przy rozwoju mediów, przy rozwoju świata wirtualnego, tylko rodzice mogą pokazać dziecku, jaką wartością są relacje, żywe, nie wirtualne. Bo jeżeli tego nie poczują, to pójdą w świat wirtualny i nawet się nie obejrzą za rodzicami. I to jest największe wyzwanie.
1: Właśnie, to jest, przepraszam ci, wejdę w słowo, to jest bardzo ciekawy cytat z twojej książki, twojej i Marty. Jeśli pozwolisz, szybciutko zacytuję. Każdemu małemu człowiekowi najpotrzebniejsza jest w życiu relacja. Nawet zła relacja jest lepsza niż jej brak, bo nad tą złą zawsze można później pracować, a jeśli jej nie ma, tu znak zapytania, to pozostawia w człowieku pustkę, której nie da się niczym wypełnić. Zła relacja lepsza niż żadna?
2: Tak. Ja się o tym przekonałam, wychowując dzieci, którym rodzicom państwo odebrało prawa rodzicielskie. Ja tych dzieci wychowałam sporo. I zawsze nawiązywałam kontakt z rodzicami biologicznymi. Zawsze. Ja ich odnajdywałam. Ja zachęcałam dzieci, żeby odwiedzały swoich rodziców biologicznych. Bo to nieprawda, że oni was nie kochają. Nie umieją was kochać. Tak jak umają, tak kochają. Ale co ciekawe, bo już później weszłam w to środowisko, że te dzieci z placówek uciekały do swoich domów biologicznych, gdzie były krzywdzone. Dlaczego? bo zła relacja jest lepsza niż żadna. A w placówce nie ma relacji. A dziecko woli złe relacje niż żadne. Co ciekawe, wszystkie te dzieci, które u mnie były, one bały się, nie bały się, że wrócą do rodziców. Bały się, że wrócą do bidula. Tylko tego się bały. Czego się bały? Braku relacji. My, jako to pokolenie, byliśmy wychowani na zasadzie obwiniania i oskarżania, co jest, tak jak powiedziałam, przemocą. Nie zostaliśmy nauczeni, jak budować relacje. Ja mówię, to już ostatni moment. Jak się tego nie nauczymy, jak nie zrozumiemy, jak to jest ważne, może niech on ma tylko trójki, czwórki, ale niech ze mną rozmawia, a nie jak możesz. Synku, czy potrzebujesz pomocy? Czy to jest dla ciebie ważne? Co potrzebujesz? Jak ci mogę pomóc? Bo jesteś dla mnie ważny. Bo chcę z tobą o tym rozmawiać. Tak? Bo ty jesteś ważny.
1: A propos relacji, Mario, to już moje ostatnie pytanie na koniec naszej długiej dzisiejszej, potrzebnej, myślę, wielu rodzicom rozmowy. Dlaczego dorosłe dzieci czasem, no jednak odwracają się od swoich rodziców tak na amen, nie? Jakie mogą być tego przyczyny? Czy może być to na przykład nadopiekuńczość w dzieciństwie z ich strony, niezaspokajanie potrzeb? Jak uważasz, na 269 stronie książki piszesz właśnie o relacjach rodziców z dorosłymi dziećmi, które to się od tych rodziców potrafią odwrócić napięcie na amen?
2: Ponieważ rodzice przez całe życie stosowali obwinianie, oskarżanie, bo ty nie spełniasz moich oczekiwań, tak
1: nie
2: nazywają.
1: Mi cały czas, tak.
2: Cały czas, no jak możesz, jak dlaczego. I paradoksalnie, dziecko buduje swój dom, swoją rodzinę, ma swoje dzieci i ten rodzic dalej taką samą postawę. Już wychował, już zostawił. On przychodzi i on poucza dorosłego. I jeszcze wychowuje wnuki, tak? Przecież to jest jakiś paradoks. Dorosłe dzieci strofuje i uczy. I dalej taką samą postawę nie jest.
1: Mało tego, czasami jeszcze przy wnuczętach
2: przy
1: potrafi
2: dzieciach
1: poniżać,
2: tak,
1: ich rodziców, prawda? Babcia czy dziadek,
2: nie, to
1: na przykład.
2: To jak? To po prostu jest dramat. Zamiast przyjść i powiedzieć, synku, widzę, czy tam córczy, jak ty sobie radzisz. Patrz, tyle błędów popełniłam. Nie chciałam, nie wiedziałam. Nie wszystko mi się udało, ale tobie się udaje. Taka jestem z ciebie dumna. Zawsze to można powiedzieć. Zawsze leczy.
1: Zawsze.
2: A ona przychodzi i mówi, no synek, no, pozwalasz na takie rzeczy? Bo dziecko małe i głupie nie jest i mówi, babcia głupia. Tak? Niedobra, nie będę z babcią rozmawiał, nie powiem babci dzień dobry. No bo ona jest szczera jeszcze. Dlaczego nie chcę powiedzieć babci dzień dobry? A co na to my, zawstydzeni, bo nas babcia tu na ładnie dzieci wychowujesz. Co robimy? Na tego dzieciaka napadamy.
1: Tak.
2: Proszę się z babcią przywitać, a ja nie chcę.
1: Bądź miły dla babci, dla dziadka.
2: Bądź miły, tak, dla babci, dla dziadka. Możemy o tym rozmawiać z dzieckiem później, nie w tej chwili. Nie masz teraz ochoty. No, porozmawiamy później. Zostaw tego dzieciaka. Później porozmawiaj z nim, bo chcę, żeby on szanował starszych. Nawet dziadków, którzy nie zawsze są mili. Ale załatwiaj z nim to nie w tej chwili. Wieczorem usiądź, synku, bo nie chciałeś. Czemu? A dlaczego? A co jest takie trudne? A jak możemy sobie z tym radzić? Bo oczywiście, że mamy potrzebę, żeby dziecko szanowało starszych, nawet jak oni nie zawsze na to zasługują. To nie o to chodzi. Tylko, że nie wychowujesz się w tej chwili, ale też babcia, która przychodzi i tak się zachowuje, no dziecko naturalnie się zachowuje. Możemy o tym rozmawiać, możemy starać się to, czy ono mimo wszystko jest w stanie, tak?
1: Może być szalenie trudno, tak to sobie wyobrażam już na koniec naszej rozmowy. Potem, wiesz, jakby odbudować taką relację, kiedy 40-letnia córka, 40-letni syn od swoich 70-letnich rodziców się odwracają po prostu, bo im pęka nagle wszystko, prawda? Rozsypują
2: oczywiście
1: się.
2: Oczywiście, gdyby rodzice byli gotowi wysłuchać, to jest to do odbudowania zawsze.
1: Tak.
2: Tylko trzeba mieć trochę pokory i wysłuchać od dzieci. Tak, wiem. No, ja sobie nie radzę. Przepraszam cię, córcie. Tak, w ogóle fatalnie czasami się do ciebie odnoszę. I to już
1: to jest niesamowite, jak to potrafi oczyścić atmosferę.
2: Tak, tak. Natychmiast. Tak, ja sobie nie radzę. Wiesz, tak się spinam. Tak od razu mi się wydaje, że jestem krzywdzona. Przepraszam cię, córcia, bo jesteś wspaniała i mądra. Ale rodzice często, jak możesz tak mówić, zrobiliśmy wszystko dla ciebie, wszystko, ty byłaś wszystko się kręciło wokół.
1: Wszystko miałaś, niczego ci nie brakowało.
2: Swojego życia.
1: Tak,
2: prawda, żyły w no to koniec, no i koniec. Ale dlatego, że my, ci rodzice nie zostali nauczeni, jak budować relacje. Robili, jak umieli. I dlatego to trzeba przerwać, zacząć budować relacje, a nie, że tak powiem, tresować dzieci. I takich nie wytresujemy. I to się nie wytrosuje.
1: To na koniec, Mario, ściskamy mocno wszystkich nieidealnych rodziców, którzy nas w tej chwili słuchają. Jak jesteście fajni, to możecie być po prostu nieidealni i dzieci będą z wami po prostu szczęśliwe.
2: Macie kochać siebie wzajemnie, kochać też siebie samych. To wtedy będzie wam łatwiej kochać dzieci i wszystkich naokoło.
1: I to tyle w tej edycji Drogowskazów. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat, który poruszyliśmy, był dla was ciekawy, wartościowy. A z moim gościem rozmawiałem o nieidealnym rodzicielstwie, o jego zaletach. Na moje pytania cierpliwie odpowiadała Maria Berlińska, profilaktyk uzależni. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci i zastępczą też, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Mario, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za
2: dziękuję bardzo i polecam książkę, bo tam jest rozszerzenie tematów, które żeśmy tu dzisiaj poruszyli.
1: Zapraszamy do lektury. Po pełne wersje nieidealnych drogowskazów zapraszam do Mediateki, do YouTube'a czy na Spotify. Będzie mi bardzo miło się spotkać z wami także tam. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, pozdrawiam, do usłyszenia, dziękuję.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Kamera w każdym nowym samochodzie to efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowo zarejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
2: Oprócz automatycznego hamowania awaryjnego, utrzymania pasa ruchu czy rozpoznawania znaków drogowych, obowiązkowy staje się także system ostrzegania o zmęczeniu i rozproszeniu kierowcy, czyli system ADDW.
3: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy.
2: Tłumaczy Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jeśli system wykryje oznaki senności lub utraty koncentracji, wówczas wyświetla się komunikat i zachęca do zrobienia przerwy.
3: To jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków.
2: Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania pomogą uratować ponad 25 tysięcy istnień i zapobiec co najmniej 140 tysiącom poważnych obrażeń do 2038 roku.
1: Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalni i soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje mu takich uprawnień. Na drodze Obajtka stanął jednak prezes spółki Wojciech Kotlarek.
4: Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś. Bardzo daleko idące zgodnie z prawem, a ja wchodzę na zakład na siłę.
5: Proszę... Pan nie wejdzie.
6: Proszę się opamiętać. Gdzie pan jest? Proszę wyjść w tej chwili. Proszę wyjść w tej chwili. Proszę wyjść na policję.
1: Tak, te wydarzenia transmitowały prawicowe telewizje. Europoseł złożył na policji zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej idzie po tym incydencie do prokuratury, ale on zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka. Lekarze z Wielkopolski wyjadą do Afryki naprawiać słuch. Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu już we wrześniu ruszają do Kamerunu, by pomóc dzieciom w szkole prowadzonej przez polskie misjonarki.
7: Rozpoczynamy diagnostyką, potem dopasowanie i dobór aparatów słuchowych, szkolenie kadry, a od pewnego czasu również wyposażenie miejsc, do których jedziemy, w sprzęt diagnostyczny.
1: Mówi profesor Dorota Chojan-Jezierska. Polscy naukowcy na miejscu będą musieli stawić czoła ekstremalnym upałom, tropikalnej wilgotności oraz permanentnym brakom prądu. Wyzwaniem też są wierzenia lokalnej ludności.
8: Nadal animizm, kult ciemnej magii akurat w Kamerunie jest bardzo silny. Myśmy też chcieli troszeczkę, dostarczając sprzęt, żeby Afryka stanęła na własne nogi. I to się już dzieje. My kwalifikujemy stąd, czy pacjent wymaga opieki laryngologa na miejscu, czy ma czekać na nasz przyjazd.
1: Dodaje dr Olgierd Stieler. Sprzęt, który zabiorą ze sobą polscy naukowcy do Afryki, jest wart blisko 500 000 złotych. Andrzej Poczobut, dziennikarz, aktywny działacz Związku Polaków na Białorusi, który niedawno został uwolniony z białoruskiego łagru. W najnowszym odcinku reportażowego cyklu Polska na Ucho przybliżamy wam świat człowieka, który dla wielu jest przykładem bohatera naszych czasów. Niektórzy jednak krytykują go za niepotrzebne ryzyko związane z planowanym powrotem na Białoruś.
9: W karcerze, w tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu, no, moje zdrowie jakby wytrzymało to. To jest miejsce, gdzie człowiek jest w całości pozbawiony wszelkich praw. W kolonii w Nowopolocku był taki zwyczaj, że kiedy nakładają karę na więźnia, to trzeba podziękować naczelnikowi więzienia. No, ja nigdy tego nie robiłem i za to byłem dodatkowo karany. Czyli karają 10 dni karceru i ty masz powiedzieć dziękuję obywatelu naczelniku. No, to pokazuje jakby stopień po prostu perwersji.
1: Z jakiego powodu, wbrew zaleceniom, Andrzej Poczobut chce we wrześniu wrócić na Białoruś? Dlaczego, mając za sobą piekło, znów postanowił zaryzykować i stawia wszystko na jedną kartę? Reportaż w ramach nagradzanego i wyróżnianego podcastu Polska na Ucho przygotował Grzegorz Mnich, który z Andrzejem Poczobutem spotkał się w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Całość już do posłuchania na Mediateka.pl, na Spotify, YouTubie oraz w innych serwisach streamingowych. Muszą znać miasto na wylot i każdą drogę w mieście. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zdaniem mieszkańców taki kierowca powinien mieć określone cechy.
10: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
11: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogą, a nie objazdy jakieś tam robić.
12: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
1: Zdaniem pani Małgosi, która taksówką po Poznaniu jeździ od 6 lat, kurs staje się dla pasażerów okazją do wyrzucenia żalów, a auto zmienia się w mobilny gabinet terapeutyczny.
0: Są klienci tacy, którzy lubią sobie porozmawiać, wyrzucić żale. Ja się śmieję, że taksówkarz trochę jak psycholog musi wysłuchać, nie dawać rad, w jakiś sposób też pomóc, w sensie chociażby takim właśnie wysłuchania i nie narzucania czegokolwiek.
1: Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia.

0: SK Rock Warszawa.
1: Tragiczny pożar w Tajlandii. Około 30 osób zginęło, a przeszło 60 jest rannych. Zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica. Dziś badania psychiatryczne Krzysztofa A. Pierwsze skanery bezpieczeństwa już działają w raporcie Smoczyce na lotnisku Chopina.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragedia w Tajlandii. Zginęło około 30 osób, a przeszło 60 jest rannych. To po pożarze pubu w Bangkoku. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. A to całkiem prawdopodobne, bo to jedno z najpopularniejszych turystycznych miast w tej części Azji. Ogień wybuchł tuż przed północą czasu lokalnego i błyskawicznie zajął cały budynek. Nagrania z telefonów komórkowych, które pojawiły się w sieci, pokazują przerażonych ludzi uciekających przed płomieniami. Według wstępnych informacji większość ofiar została uwięziona w toaletach. Służby podają, że ponad 20 rannych jest w stanie krytycznym. W minionych latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. W 2022 roku 14 osób zginęło w pożarze w barze z muzyką we wschodniej części kraju.
3: To jest raport.
1: Przyjrzą mu się dziś eksperci. Od tych badań zależy jego przyszłość. 42-latek, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, Beatę Jerzman, przejdzie badania psychiatryczne. O szczegółach nasza siedlecka reporterka Magda Szewczuk.
4: 42-letni Krzysztof A., który kilkukrotnie ranił nożem wójt Beatę Jerzman, trafi w poniedziałek do specjalistycznej placówki w Łukowie, gdzie przejdzie obserwację psychiatryczną. Obserwacja ma pomóc w ustaleniu, czy w chwili ataku na wójt mężczyzna był poczytalny i rozumiał znaczenie swojego czynu. Śledczy na razie nie określili, czy obserwacja będzie jednodniowa, czy potrwa dłużej.
1: 42-latek cały czas przebywa w areszcie tymczasowym. Krzysztofowi A. za usiłowanie zabójstwa i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi nawet dożywocie. Większy limit płynów na lotnisku Chopina to dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Zmiana póki co dotyczy jednak tylko pasażerów fast track. Jak to działa? Sprawdził Krzysztof Płowecki.
5: Na lotnisku stanęły dwa nowe skanery. Urządzenia wykorzystują technologię tomografii komputerowej, dzięki czemu pasażerowie nie muszą już wyjmować elektroniki i płynów z bagażu. Zmieniają się także limity dotyczące pojemności butelek.
6: Teraz będzie można przewozić płyny w pojemnikach do 2 litrów,
5: tłumaczy rzecznik prasowy lotniska Piotr Rudzki. Pierwsze urządzenia stanęły w strefie pozwalającej pominąć standardowe kolejki, żeby usługa po prostu nie straciła sensu.
6: Gdyby te maszyny były na linii zwykłej, to okazałoby się, że byłyby szybsze niż fast track.
5: Do końca roku lotnisko Chopina planuje uruchomić łącznie 15 takich skanerów na wszystkich liniach kontroli bezpieczeństwa.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Srebrniak, sroka łowicka, a także pasiak srebrzysty, perłowy, szaroloty i jarzębiak. To gołębie rasy polski długodzioby lotny. Można je było oglądać na wystawie w Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna w Krakowie.
7: Pokazujemy najlepsze gołębie, które się do tej pory uchowały w naszych gołębnikach. Bardzo wyjątkową rasą w Krakowie jest rasa srebrniak, ze względu, że to jest kolebka tego gołębia tutaj w Krakowie.
1: Mówił Andrzej Poręba, prezes Krakowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych. Każdy ptak był oceniany, jury porównywało jego budowę do wzorca rasy. Wszystko po to, by wybrać gołębia najbliższego ideału, niczym białego kruka.
8: Pogoda. No ja widziałam dzisiaj kilka gołębi i one nie wyglądały na białe kruki, tylko były to zwykłe, normalne takie gruchacze.
9: I to zjadłaś?
8: Nie, no co ty, bo proszę cię, schodziły, robiły gru.
9: Robiły nalot na samochody pod drzewami.
8: Oto, słuchajcie, będzie ku dobremu. Mam wrażenie, że może wreszcie znowu zawita lato do Polski, kto to wie. Tak przesuwam taki suwaczek, jeśli chodzi o godziny i widzę, że będą odchodziły wszędzie chmury, bo na razie póki co Polska jest zachmurzona i jest jeszcze tak trochę dziwnie, ale jest już zdecydowanie cieplej. Dzisiaj w Warszawie będzie 24 stopnie już, nawet widzę 25. W Poznaniu 27, w Gdańsku 20, jeszcze trochę chmur, ale spokojnie, nie bójcie się, tam nad morzem będzie dobrze, tam gdzie siedzi Kondzio w Mielnie prawdopodobnie ma szansę na krótkie spodenki i na troszkę słońca.
9: Zdecydowanie dzisiaj nawet do 27, do 28 kresek powyżej zera na zachodzie naszego kraju. Najbliższy tydzień ma przynieść ponowną falę upałów, a widziałaś, co się dzieje we wtorek za tydzień?
8: Co?
9: 19.
0: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: Ania Kruszyńska w raportach SK Rock dzisiaj będzie nam towarzyszyła. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla i pytamy o to, co rock'n'rollowego zdarzyło wam się zrobić.
8: Na razie póki co pogoda się robi rock'n'rollowa. Raz 40, raz 17.
9: Dzień dobry Państwu, witamy. No i muzyka rock'n'rollowa, bo jakżeby inaczej w SC Rock.

0: jest ta chrypka z rana jak śmietana. Ruszamy, proszę Państwa, z tym poniedziałkiem i z tą nierówną walką z kolejnym tygodniem.
1: Nie, no damy radę, słuchajcie, bo mamy rock and roll. Ja to w ogóle tak sobie myślę, że to jest jednak zdecydowanie metoda na życie. Jak już Cię tak czasami dobija, doskwiera, myślisz sobie, są już never ending story. Jak wrzucisz trochę rock and rolla w życiu, to jakby sobie myślisz, że okej, okay, bo ja myślę, że rock and roll to jest luz, spokój, dystans do siebie. Wiesz, taki trochę życie z przymrużeniem oka i robienie od czasu do czasu zwariowanych rzeczy, co naprawdę każdemu szczerze polecam.
0: No i co, droga Janno, ci się zdarzyło w życiu zrobić rock'n'rollowego, czyli powiedzmy, że rozszerzamy to jako po prostu szalone, nietypowe rzeczy.
1: Nie no, z szalonych, nietypowych rzeczy udało mi się zrobić kilka dziwnych, zwłaszcza udało mi się zrobić kilka przezwariowanych podróży w moim życiu, a zaczęłam w gruncie rzeczy dość wcześnie. No i ja kiedyś już opowiadałam o tym, że na przykład spałam na gazetach pod wieżą Eiffla, bo nie stać mi było na noc, tak jak chciałam
0: naga?
1: Zobaczyć...
0: Na gazetach?
1: Na gazetach.
0: Aha.
1: A, tak. I tym razem, powiem ci, gdyby... Znaczy, inaczej, prawdopodobnie nie rozmawialibyśmy tutaj dzisiaj i nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Gdybym nie dojrzał na gazetach, to bym spała pod wieżą Eiffla jeszcze nago, bo prawdopodobnie trafiłabym tam do tamtejszego więzienia i nie wiadomo, jak potoczyłyby się moje losy.
0: Przepraszam, głodnemu wiadomo. Proszę Państwa, o poranku dzisiaj będzie też dużo dat w związku z tym, że mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Dokładnie dziś, czyli 13 lipca, ale w 1973 roku ukazał się debiutancki album brytyjskiej grupy Queen pod tytułem Queen. Również tą grupą związana jest inna data, bo 13 lipca 1985 roku wszyscy usłyszeliśmy to.

0: 691-613-613.
1: Kto mówi?
0: Telefon zaufania Eskirok.
2: Oczywiście to był słynny koncert Live Aid.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Jak rock'n'roll, to rock'n'roll. A to oczywiście jest słynny zespół The Rolling Stones z jego absolutnie najświeższą płytą i najświeższymi utworami. You know, I'm no good.
2: Na pewno Państwo kojarzycie tę melodię, ten utwór, bo to cover Amy Winehouse.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
0: Reklama.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Roll, ale był moment w historii muzyki światowej wręcz, kiedy ten grunge w tym wykonaniu sprawił, że wszyscy zaczęli nosić trampki, przetarte spodnie i koszule w kratę.
1: No, to prawda. I jeszcze w dodatku robili oczywiście rock'n'rollowe rzeczy. Bardzo dużo rock'n'rollowych rzeczy w życiu mi się przydarzyło. Opowiem o tym na pewno dzisiaj do godziny 9, ale Państwo do nas wgrywają swoje głosówki na Messengera.
2: Jak szaleństwo i podróże, to mówiąc, że nocuję u kolegi w 95 roku jako 13-latek, pojechałem do Wrocławia na Grand Prix, pierwsze Grand Prix na żużlu, które wygrał Tomasz Golob.
3: I staje mu, staje Golobowi, staje maszyna!

0: Tak jak proszę Państwa już dzisiaj słowo rzekło, dokładnie w 1973 roku ukazał się debiutancki album brytyjskiej grupy Queen pod tytułem Queen. Dziś rozmawiamy o tym, jakie rock'n'rollowe rzeczy Wam się przytrafiły w życiu, a już za chwilę raport Eski Rock w wykonaniu Ani Kruszyńskiej.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. Na początek tragiczny koniec weekendu nad wodą we Wrocławiu. W stawie przy ulicy Królewieckiej utonął 18-latek. Służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który zniknął pod wodą wczoraj przed godziną 19. Nieprzytomny 18-latek został wyłowiony na brzeg. Jednak mimo resuscytacji jego życia nie udało się uratować. Teraz tragiczne doniesienia z Meksyku. Co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w karambolu na autostradzie. Rannych zostało 10 osób. Do karambolu doszło wczoraj. Ciężarówka wjechała w pojazdy stojące w pasie awarii. Według wstępnych ustaleń brało w nim udział łącznie co najmniej 8 pojazdów. Zderzenie doprowadziło do pożaru, w którym całkowicie spłonęły 3 samochody osobowe i 2 ciężarówki. Do wypadku doprowadziła prawdopodobnie awaria hamulców ciężarówki.
1: To jest raport.
2: I jeszcze badanie rzetelnej firmy. W ocenie młodych klientów wiarygodność sklepów internetowych potwierdzają certyfikaty, aktywny profil w social mediach czy profesjonalnie wykonana strona. Dla starszych ważniejsze są informacje dotyczące kontaktu i danych rejestrowych firmy. Z przytoczonych w raporcie danych GUS wynika, że e-commerce jest już w Polsce rynkiem masowym. W ubiegłym roku zakupy przez internet zrobiło 70% osób w wieku od 16 do 74 lat.
1: SK Rock Sport.
2: Jannik Sinner obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. Włoski tenisista w finale pokonał rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Mecz trwał blisko 4 godziny. Dla Sinnera to 5. trofeum wielkiego szlema w karierze. Dla Zwieriewa był to 1. finał w Londynie. Turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone o awans do niego grały z Japonkami. Dobrze zaczęły to spotkanie, wygrały 2 pierwsze sety, ale w kolejnych tory walki okazały się lepsze. W tiebreaku Japonki wygrały 15 do 13. To oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final 8.
3: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6x9 w SC Rock.
4: SK Rock.
3: Najlepsza klasyka rocka.

0: Ależ to jest rockowa energia. Royal Republic, którzy też pobawili się pewnego czasu w coverowanie znanych przebojów, raczej znanych z anten popowych. Venus, myślę, że na rockowiźnie w tym roku, w sierpniu, już niebawem, będzie można usłyszeć ten kawałek na żywo.
1: No i na bank. Słuchajcie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Pytamy was o to, jakie najbardziej rock'n'rollowe rzeczy zrobiliście w życiu. Ja jednak twierdzę, że to wszystko, ja mam hasło całe życie z wariatami. Ja miałam strasznie dziwnych kolegów, którzy mieli bardzo dziwne rock'n'rollowe pomysły i na przykład jak jechaliśmy na imprezę, to potrafili dać w łapę panu od śmieciarki i przyjeżdżaj po mnie śmieciarką pod dom.
0: Żartujesz.
1: Ja po prostu... Ja sobie to wszystko Nie, mówiliśmy, Tara, wychodź! Przyjechaliśmy po ciebie. Przysięgam ci, jechałam śmieciarką na imprezę.
0: A u państwa co rock'n'rollowego się przytrafiło?
2: Cześć, tu Tomek, motorniczy z Krakowa. Ja miałem w młodości takie marzenie rock'n'rollowe, które udało mi się spełnić, by kupić dom na wsi i się wyprowadzić, a oprócz tego znaleźć sobie żonę ze wsi, tylko nie byłem bardzo precyzyjny. Okazało się, że moja żona ma 7 rodzeństwa i teraz jak wszyscy zjadą się na święta albo jakieś uroczystości domowe, no to mamy takie małe wesele i dom wygląda jakby szarańcza przeszła, bo ile jest w lodówce i na stole, wszystko zostaje zjedzone, także trzeba być precyzyjnym w swoich marzeniach.
0: Doskonała, skoro przy rodzinie jesteśmy, to?
3: Wariat to mój tata, a ja to tylko syn wariata, więc jeżeli ktoś zrobił coś szalonego, to trzeba pochwalić, że dziadka zrobił mojego ojca. Musiał mu w duszy rock'n'roll grać.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
9: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
10: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Słuchajcie, a propos rock'n'rollowych rzeczy, akurat tak się złożyło, że trafiłam do hiszpańskiej knajpy w piątek na urodziny mojej serdecznej przyjaciółki i akurat był mecz Hiszpania-Belgia. Jak wiadomo, ja tych meczy specjalnie nie oglądam, bo się na tej piłce nie znam, ale obejrzałam. Przede wszystkim miałam przyjemność zaznać tej szalonej atmosfery, bo tam przychodzi mnóstwo ludzi, oczywiście Hiszpanie w dużej ilości i było po prostu jedno wielkie wariactwo. To było naprawdę spoko.
1: Słuchaj, Asia, bo ty generalnie tą piłką nożną tak za bardzo się nie interesujesz, ale mam dla ciebie ciekawostkę, która może ci się spodobać, a nawiązuje do mistrzostw świata. Jest taki piłkarz, Erling Haaland. On gra w Norwegii, Norwegia już odpadła, no ale generalnie zrobił furorę, wiosłował tam razem z nimi, tą szyję wyciągał do przodu.
0: To jest ekstra, to akurat widziałam, pokazywałeś mi to kiedyś.
1: I słuchaj, wyobraź sobie, że z jakiegoś powodu, bo generalnie na całym świecie się ogląda piłkę nożną, ale z jakiegoś powodu stał się ulubieńcem peruwiańskich rodziców i kibiców.
0: Okay.
1: I ci rodzice zaczęli nazywać swoje dzieci na cześć tego zawodnika, Erlinga Haalanda. Okazuje się, że od rozpoczęcia mundialu, od 11 czerwca, w Peru w sumie 563 dzieci zostało nazwane na cześć norweskiego piłkarza, z czego 468 małych ludzi otrzymało imię Haaland, gdzie u niego jest nazwiskiem, nie? Część w ogóle została nazwana po prostu Erling Haaland, a czwórkę nazwano jego pełnym imieniem i nazwiskiem, bo on też po swojej mamie ma Erling Braut Haaland.
0: Dobre, dobra, i tak nazywali dzieci.
1: Tak nazywali dzieci. Rodzi się dziecko Erling Braut Haaland, od dzisiaj
0: Wojtek,
1: tak będzie się nazywał.
0: Ja już absolutnie to widzę oczami wyobraźni i słyszę w swoich własnych uszach. Twoje następne dziecko będzie się nazywało Haaland.

0: No to sprawdzamy, kto tam jest w środku, w tych pudelkach i innych brukowcach.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: No, to jest przygoda, słuchajcie, te brukowce. U mnie tak, Pola Wiśniewska ogłasza na live'ie. Michał zablokował mnie na Instagramie. No i chyba dopiero wtedy do niej dotarło, że to jednak jest rozwód.
0: Takie czasy, proszę Państwa. Ja w ogóle przejrzałem sobie te pudelki, pomponiki i tak dalej. Okazało się, że wszystko to zostało zdominowane przez jeden wątek, bo rozwód Michała Wiśniewskiego z Polą to jest jedna sprawa, a druga sprawa to powrót pana Michała Wiśniewskiego do Mandaryny.
2: Ha.
0: Zostało potwierdzone. I rodzi się tylko jedno pytanie.
1: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.
9: Niebezpiecznie na drogach Małopolski, utrudnienia m.in. na Zakopiańce. Julia Sfirydenko w nowej roli w raporcie Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Nowa partia na polskiej scenie politycznej. Na jej czele Paulina Henning-Kloska.
10: Eska Rock. Raport.
9: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienia po wypadku na Zakopiance. Dwie osoby są poszkodowane po zderzeniu dwóch osobówek w Pcimiu. Zablokowany jest teraz jeden pas trasy w stronę Krakowa. A to nie jedyny groźny wypadek w ostatnich godzinach w Małopolsce. Policjanci badają okoliczności wieczornej tragedii w Krośnicy w powiecie nowotarskim. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Zginął 76-letni mężczyzna.
11: Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon.
9: Relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim w zderzeniu dwóch aut 6 osób zostało rannych. Zabrano je do szpitali. Samochodami jechało w sumie 8 osób, w tym troje nastolatków.
10: To jest raport.
9: Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfirydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Zełenskim. Teraz ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia kraju, napisała na platformie X. Jak ukraińskie władze tłumaczą te decyzje, o tym nasz korespondent Ołech Biłecki.
12: Powodem do takich zmian jest rozbudowa nowej strategii politycznej, a te zmiany wymagają odnowienia Rady Ministrów. Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Innym ważnym kierunkiem jest polityka europejska, kwestie wejścia Ukrainy do Unii oraz europejski projekt antybalistyczny. balistyczny. Potrzebne są nowe podstawy relacji z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, zwłaszcza z Polską i Węgrami, także czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego. Aby te zmiany zostały zrealizowane, wymagana jest także zgoda ukraińskiego parlamentu, o czym również mówi ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
9: A Julia Sfrydenko stoi na czele ukraińskiego rządu od lipca 2025 roku. Mamy nową partię na polskiej scenie politycznej. To Unia Centrum. Powstała z połączenia Unii Europejskich Demokratów z sejmowym klubem Centrum, które założyli byli politycy Polski 2050. Na czele nowego ugrupowania stanęła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
13: Tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie pod nazwą Unia Centrum.
9: A we wrześniu ma odbyć się konwencja programowa nowej partii.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Mimo kapryśnej pogody nie brakuje turystów nad Bałtykiem. Ci, którzy decydują się na wakacje nad polskim morzem, wolą jednak skorzystać z oferty hoteli czy większych pensjonatów. Tam w razie niepogody czeka na nich na przykład basen, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze.
14: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki. O tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. I ja póki co na tych stałych bazuję, nie?
9: Wysoki sezon dopiero przed nami, mówi Maciej Chlewiński, który wynajmuje kilkanaście apartamentowców w Gdańsku i Sopocie.
15: Rok rocznie między 5 a 15 lipca, czyli ten tydzień, półtora tygodnia po zakończeniu festiwalu Open Air, mamy właśnie taką pogodę deszczową. Do tego jest to okres, w którym najczęściej kwitną sinice i turyści są po prostu do tego już na tyle przyzwyczajeni, że rzadziej odwiedzają nasz region właśnie w tym terminie.
9: Dodajmy, że w tym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić.
0: Proszę Państwa, tylko przypomnę taki materiał, który Telewizja Polska wykonała i wyemitowała za najlepszych lat swojej działalności.
16: Polskie morze, oblegane przez turystów.
17: Polskie morze jest przepiękne.
18: Ja uważam, że Polska to jest najładniejszy kraj, no i nigdzie się nie wybieram.
19: Nic nie jest gorsze od wakacji za granicą.
3: Pogoda.
2: Swoją drogą, a propos sinic, przypomniała mi się taka moja rock'n'rollowa historia, jak wpadłam na, pamiętam, nad Polskie Morze, tak jakoś na wariackich papierach na weekend, wpadłam na plażę, piękna pogoda, mówię sobie, Boże, jaki ciepły ten Bałtyk, już się kąpałam w tym Bałtyku, patrzę, że nikt się nie kąpie, mi się sobie, kurczę, zwariowali ci ludzie, potem poszłam, pamiętam, pod prysznic na kempingu i słyszę, jak pani rozmawiał ze sobą, ten Boże, kiedy te sinice się wreszcie skończą? Sobie myślę, aha.
0: A ja mam zawsze na odwrót, tam jest woda taka zimna, że jak ja wchodzę, to wychodzę i wyglądam jak jedna wielka sinica. Proszę Państwa, coraz cieplej ma być w najbliższym tygodniu. Dziękujemy za prognozę pogody.
3: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
0: Ania Kruszyńska dzisiaj razem z nami. Dzisiaj razem z Państwem celebrujemy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Pytamy o to, co najbardziej rock'n'rollowego zdarzyło Wam się w życiu.
2: No właśnie, Ania, co u Ciebie się zdarzyło rock'n'rollowego?
9: Sprzeciwianie się niesprawiedliwości to taki rock'n'roll mój życiowy.
0: Ale co, o wypłaty walczyłaś?

0: Lombard, to za nami mam takie wspomnienie w głowie, kiedyś poszedłem do kuzyna i on mi tę płytę odpalił, dał mi słuchawkę, mówi sobie, słuchaj, siedź tutaj, a my pójdziemy obok sobie grać na komputerze. Po 5 minutach ktoś mnie stuka w ramię, mówi, hej, ale zamknij się, dobra? A ja wszystko śpiewałem, tak się darłem, że dookoła nikt nie mógł w ogóle się skupić.
1: Nie, to są naprawdę absolutnie ekstra rzeczy. Dzisiaj mówimy o rock'n'rollowych historiach, jakie mieliście w życiu, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Ja mam wrażenie, że bardzo dużo rock'n'rollowych rzeczy człowiekowi bierze się też z nudy. I jak myśmy się nudzili, ja i moi trochę zwariowani koledzy, to właśnie wpadały wtedy dziwne pomysły do głowy. Pamiętam, jak siedzieliśmy na Helu, nie wiało nic, my wszyscy chcieliśmy pływać na deskach windsurfingowych, ale nie wiało nic, w związku z tym okazało się, że ten kolega w busie ma również snowboardy, więc pojechaliśmy do kopalni piachu w Pucku i zjeżdżaliśmy po piachu na snowboardach. Bardzo to było dziwne.
0: Proszę bardzo.
1: Marcin napisał też, jednym z najbardziej rock'n'rollowych rzeczy w moim życiu to różne wypady koncertowe, jazda kilkaset kilometrów w środku tygodnia na koncert, potem powrót w nocy do domu i rano do pracy, koncert z łysą żoną w trakcie chemioterapii i te dziwne spojrzenia ludzi. Ale co nas to? Ważne, że Gocha zadowolona. Gocha i Marcina pozdrawiam bardzo serdecznie. Mieliśmy przyjemność poznać się w Atenach i to rzeczywiście jest bardzo rock'n'rollowe małżeństwo.
0: I jeszcze messengerski rok. Halo, dzień dobry.
2: Zawsze chciałem mieć glany i chodziłem do rodziców, prosiłem, błagałem ich, kupcie mi glany. Nie chcieli mi ich kupić, ale jak już w końcu ich przebłagałem i udowodniłem, że jestem na tyle odpowiedzialny, dorosły, a miałem 15 lat, w końcu mi kupili te glany. Założyłem, poszedłem w nich do szkoły i nakopałem jakiemuś chłopakowi tymi glanami i na drugi dzień już je musiałem zdjąć, a starzy mi je zdeponowali i do tej pory już ich nie widziałem.
0: Ale proszę Państwa, umówmy się, bicie innych to nie jest trochę drolowe, tylko głupie.
3: SK Rock. Mówimy Twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale glany w porządku.
1: Glany w porządku, krzywdzenie innych nie w porządku. O tym bardzo dobrze zresztą wie zespół U2, który jest bardzo mocno działa w ogóle generalnie na rzecz pokoju na świecie. To jest utwór pod tytułem Street of Dreams.
0: No to jak Gołębiewski.

0: co najbardziej rock'n'rollowego przytrafiło wam się w życiu. Czekamy na kolejne propozycje i przypominamy, że poniedziałki od jakiegoś czasu są dniem konkursów i dziś chcielibyśmy państwu przypomnieć, zresztą Asia, dla ciebie to chyba będzie debiut z tym konkursem na antenie Eski Rock. Konkurs nazywa się tak, uważaj.
1: Kończ waść w Eski Rock.
2: Ja nawet nie wiedziałam, że ja tutaj jeszcze prawie po roku z wami wariatami będę jakoś debiutować znowu, ale proszę bardzo, jednak życie jest zaskakujące, to będzie mój debiut.
0: Był kiedyś taki program w telewizji, tak to leciało, że leciała piosenka, nagle przerywano ją i trzeba było dokończyć dalszy ciąg. Kilka wersów, jeden wers, kilka słów.
2: Po jednej nutce.
0: Po jednej nutce, no tutaj właściwie po kilku nutkach trzeba dokończyć dalszy ciąg piosenki, na pewno dobrze państwu znanej, więc państwo wysyłacie nam na Messengera Eski Rock swoje numery telefonów, my do jednej z osób odzwaniamy na żywo na antenie, prezentujemy fragment piosenki w taśma profesjonalna, państwo odgadujecie, a potem wręczamy wam wór pięknych nagród Eski Rock. Co wy na to?
2: No, ja myślę, że to jest bardzo dobra koncepcja. Czekamy na wasze numery telefonów.
1: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: cóż bardziej rock'n'rollowego może nam się przytrafić o poranku niż Van Halen, co?
1: Nie, no to jest niewiarygodne swoją drogą, że takie utwory, które po prostu absolutnie nigdy się nie starzeją, nigdy się nie nudzą. Jump do nich zdecydowanie należy. By dzisiaj w Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla o najbardziej nie rock'n'rollowych wyczynach waszego życia. Kto ma dzieci, ten zrozumie.
2: Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Tak w temacie dnia, tak po przemyśleniach uznaję, że najbardziej rock'n'rollową rzeczą, jaką w życiu zrobiłem, było założenie rodziny, założenie firmy, wychowanie dzieci. To był dopiero rock'n'roll.
3: Halo? Będzie rozmowa międzynarodowa! Z Londynu! Proszę nie odkładać słuchawki!
4: Telefon zaufania Eski Rock
5: 691 613 613.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
0: Łukasz Bąk.
2: Przypomnę, że średnie spalanie w Mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
0: Autopromocja.
5: Eski Rock. Raport.
6: 7.31, Anna Kruszyńska, zapraszam. W Warszawie rozbito gang oszustów. W akcji policjanci z Woli. Funkcjonariusze zatrzymali 4 mężczyzn. Oszuści krali tożsamości osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty i pożyczki. Łącznie usłyszeli 31 zarzutów, a wartość strat przekroczyła 300 tysięcy złotych. Mężczyźni trafili do aresztu, grozi im do 15 lat więzienia.
5: To jest raport.
6: Kolizja na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Doprowadził do niej nietrzeźwy kierowca. Do zdarzenia doszło wieczorem na wysokości Dzierżkowa w kierunku Warszawy, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
7: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący samochodem dostawczym marki Fiat mężczyzna nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go kierującego samochodem marki Jeep i uderzył w jego tył.
6: Jeepem kierowała trzeźwa 45-letnia kobieta, z kolei 53-letni kierowca Fiata miał 0,5 promila alkoholu w organizmie i został zatrzymany.
5: Eski Rock Sport.
6: Piąty wielkoszlemowy tytuł dla Janika Sinnera. Włoch w finale Wimbledonu nie dał szans Aleksandrowi Zwieriewowi, wygrywając w 4 setach. Po meczu niemiecki tenisista w żartobliwym tonie mówił.
8: Well, first of all, Janik,
6: cóż, po pierwsze,
8: really
6: Janik,
8: like
6: już cię nie lubię. Przegrałem 9 raz z rzędu. Gratulacje dla Janika. Kolejny raz pokazał, dlaczego jest najlepszym graczem na świecie. Mówił Zwieriew, który po turnieju w Londynie awansował na drugie miejsce w rankingu ATP. Wielki sukces Krzysztofa Ratajskiego. Polak wygrał European Darts Open w Leverkusen. Zawody okazały się historyczną imprezą dla polskiego darta. Po raz pierwszy do półfinału dotarło 2 zawodników z naszego kraju. W półfinale Ratajski poradził sobie z Sebastianem Białeckim.
0: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6 na 9 w SC Rock.
9: Proszę Państwa, dzisiaj sporo ciekawych dat w kalendarzu. Dokładnie 13 lipca 1969 roku w Mysłowicach naraził się człowiek, jeden z tych, bez których tego zespołu sobie nie wyobrażamy. Dziś urodziny obchodzi Przemysław Myszor.

0: The Pretty Reckless. Dopóki takie zespoły są na rynku muzycznym, nie ma obaw o to, że rock'n'roll umarł.
1: Nie, błagam was. Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Pytamy was, co najbardziej rock'n'rollowego zrobiliście w życiu. Ja oczywiście mam całe mnóstwo różnych motocyklowych wspomnień, zwariowanych, ale bardzo lubiłam takie akcje. Właśnie już mówiłam wcześniej, które się brały z nudów. Miałam właśnie takiego kumpla, wariata, który przyszedł, powiedział: Zientara, byłaś kiedyś w Tłuszczu? Ja mówię: nie. To chodź, pojedziemy do Tłuszcza. Ja mówię: dobra. I wsiedliśmy w pociąg, przyjechaliśmy do Tłuszcza, wysiedliśmy, rozejrzeliśmy się dookoła, wypiliśmy po browarze, wsiedliśmy w pociąg i wróciliśmy do Warszawy i tak było w Tłuszczu.
0: Piękna przygoda, oczywiście bezalkoholowego. Ja z kolei wielokrotnie, może niewielokrotnie, wybrałem się na podróż autostopową, Nic spektakularnego, bo raz jechałem z Zielonej Góry do Opola na zlot ciężarówek, ale każda podróż, kiedy się wybierasz samemu, kurczę, to jest jakaś wielka przygoda, wiesz, nagle ktoś cię wysadza w środku pola, albo jedzie samochodem, który nie wiesz, czy dojedzie do następnego zakrętu.
1: To jest ekstra, przejechałam od Paryża do Włoch, przejechałam autostopem, kiedyś miałam 17 lat, wtedy dobrze, że żyję.
0: Widzisz, a państwo, to mają dopiero przygody.
2: Bardziej rock'n'rollową rzeczą w życiu, jaką zrobiłem, myślę, że jest udział w Nagiej Mili na Woodstocku, przebiegłem cały dystans od pasa w dół na Gosienki. To było coś.
0: Słuchaj, Jaśka, jak to się stało, że my w ogóle w tym wydarzeniu nie braliśmy udziału, nawet nie widzieliśmy o jego istnieniu?
1: To prawda, ja się wybieram w tym roku.
0: Więc wszystko przed tobą. Proszę wyszukiwać Jaśki.
3: Golazo! Golazo! Golazo! Golazo! Golazo!
4: Eskarok. Reklama.

0: 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Proszę Państwa, droga Joanno, obiecałem, więc tak też się dzieje. Czas na powrót, wielki powrót konkursu Kończ Waść.
1: Sorry to keep you waiting.
2: Kończ Waść. Kończ Waść. W ESC Rock.
3: No ja się jaram, prawdę mówiąc, bo to jest mój debiut. Kończ Waść to jest bardzo takie częste, to coś, co pada między chłopakami, jak jesteśmy w komplecie, ale teraz jesteśmy z Wojtkiem, kończę na urlopie i nie może ci powiedzieć Kończ Waść, w związku z tym zatrudniliśmy do tego słuchaczy.
0: Tak jest, proszę Państwa, dzwonimy do jednego z Państwa, wylosowaliśmy, dużo osób się zgłosiło, no ale tylko jedna osoba może wystąpić dziś w tym konkursie. Przypomnijmy zaraz zasady tegoż pięknego konkursu, tejże zabawy antenowej.
4: Halo,
0: dzień dobry, z kim mamy do czynienia?
4: Dzień dobry, Łukasz z tej strony.
0: Łukasz, z pół Tuska, jeśli się nie mylę.
4: Tak, z połowy naszego premiera.
0: Tak jest, czyli Facebook nie kłamie. Łukaszu, druga Janno, też ci przypomnę od razu. Zasady konkursu nie są trudne, aha, być może kojarzysz to z dawniejszych czasów ESC Rock. Zabawa polega na tym, że prezentujemy ci taśmę profesjonalną, fragment znanej polskiej piosenki. Ona w pewnym momencie dosyć szybko zostaje zatrzymana. Ty musisz nam dośpiewać albo po prostu powiedzieć, jak brzmi dalszy ciąg tekstu, a my potem weryfikujemy, czy to dobry tekst. No i jeżeli wszystko się zgadza, to wygrywasz wór nagród łącznie z piękną koszulką z napisem I love 6x9 SK Rock.
4: Super.
3: Pasuje? Pasuje? Ja w ciebie wierzę, tak. Luka, będzie wszystko w porządku, zobaczysz po prostu. Jesteś gotowy?
4: Oczywiście.
3: No to jedziemy.
0: Tak jest, najwyżej Aśka ci będzie podpowiadała. Uwaga, proszę Państwa, część pierwsza tejże zabawy. Proszę się skupić.
5: Ci ludzie to brudne świnie.
4: Co napletli o mojej dziewczynie, jakieś wzdury o jej nałogach, to po prostu liposzczona, tak to bywa, gdy po zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości i tak dalej, i tak dalej.
0: Jeszcze wow! dla formalności.
5: Co napletli o mojej
0: nie
5: dziewczynie.
0: Nie mogło być inaczej, brawo!
3: Stary, zrobiłeś mi dzisiaj dzień, naprawdę.
0: No, trudno nie było, ale bardzo się cieszymy, że nie uległeś tej presji, bo przy telefonie człowiek jednak wariuje czasami, nie?
4: Powiedzmy. Rzadko mi się zdarza.
0: Brawo, Łukaszu, pozdrawiamy ciebie, pozdrów resztę premiera i życzymy ci wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję bardzo.
0: Proszę Państwa, i Łukasz, i Państwo będziecie teraz mogli w oryginalnej wersji w całości wysłuchać tego pięknego utworu.

0: pracownikami z organizacji, kocham.
1: Radio SK Rock.
0: Bardzo lubię to radio i bardzo często słucham. Macie dobre wiadomości i świetną muzykę. Bardzo ją lubię i bardzo, bardzo mi się to radio podoba.
2: SK Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Ja to mam hit, słuchajcie. W ogóle nawet nie znam tych ludzi, co o nich mowa, ale uwaga. Wygrał żonę w rywalizacji na TikToku. Zaraz po ślubie planowali rozwód, aż ostatecznie zamieszkali w przerobionej karetce. Jedniej teraz będzie mógł robić usta, a potem strzał z defibrylatora.
2: Nie no, Kończu byłby dumny z tej informacji, z tej puenty. U mnie, proszę państwa, dramat Marii Jeleniewskiej. Narzeka, że wygląda zbyt młodo, żeby znaleźć sobie dojrzałego faceta. Rzeczywiście dramat.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Reklama.
12: SK Rock Warszawa.
13: 18-letni chłopak zniknął pod wodą. Tragiczny finał akcji we Wrocławiu. Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Sytuację śledzi nasz reporter. W raporcie Nowy Sącz i letnia strefa relaksu dla fanów literatury.
14: SK Rock. Raport.
13: 8:02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny koniec weekendu nad wodą we Wrocławiu. W stawie przy ulicy Królewieckiej utonął 18-latek. Chłopak zniknął pod wodą podczas próby przepłynięcia akwenu. Służby otrzymały zgłoszenie wczoraj przed godziną 19:00. Nieprzytomnego 18-latka wydobyto na brzeg, jednak mimo resuscytacji jego życia nie udało się uratować. Według danych Komendy Głównej Policji w miniony weekend w Polsce utonęły 4 osoby. Statystyki tego sezonu są tragiczne. Od początku czerwca podczas wypoczynku nad wodą zginęło już ponad 80 osób.
14: To jest raport.
13: Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w dziesiątki celów wojskowych w Iranie. Z kolei Teheran odpowiedział ostrzałem baz USA w regionie. A to od razu odbija się na cenach ropy. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
15: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazało dowództwo centralne USA, uderzenia zostały przeprowadzone z użyciem precyzyjnej amunicji. Miały ograniczyć zdolności Iranu do atakowania zagranicznych statków w cieśninie Ormuz. Według irańskich władz jedna osoba miała zginąć w tym ostrzale, a cztery zostały ranne. Teheran w odwecie przeprowadził 3 fale uderzeń z użyciem dronów i rakiet. Zaatakował bazy lotnicze w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie, gdzie stacjonuje amerykańskie wojsko. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej zniszczeniu miały ulec amerykańskie baterie rakiet Patriot czy systemy radarowe.
13: Przypomnijmy, wcześniej Iran ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz dla międzynarodowej żeglugi. Zatrzymał też 2 zagraniczne statki, na co odpowiedzią były amerykańskie ataki. Przez sytuację na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach znacząco skoczyły ceny ropy na światowych rynkach. Popularna ropa Brent kosztuje już prawie $80 za baryłkę. Byli ścigani za przestępstwa seksualne, narkotykowe oraz pobicie. Lubelscy łowcy głów zatrzymali w Hiszpanii 2 braci. Mężczyźni w wieku 32 i 35 lat poszukiwani byli łącznie 6 listami gończymi, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
3: Obaj poszukiwani to mieszkańcy powiatu chełmskiego. Młodszy z nich był ścigany 2 listami gończymi. 32-latek za granicą ukrywał się razem ze swoim starszym bratem, ścigany 4 listami gończymi. Mężczyźni prowadzili koczowniczy tryb życia. Podczas ich zatrzymania na terenie jednej z hiszpańskich miejscowości odnaleziono małoletnią zaginioną, która przebywała w ich towarzystwie.
13: Zatrzymani w Hiszpanii bracia trafili już do Polski i zostali osadzeni w areszcie. Młodszy ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności. Starszy został skazany na 4 lata więzienia.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Można odpocząć, ale też poczytać książkę. W Nowym Sączu działa letnia strefa relaksu dla fanów literatury. Takie miejsce stworzyła biblioteka publiczna, mówi dyrektor Marek Rylewicz.
16: To jest taka typowa strefa relaksu. Są leżaki, są książki, a oprócz tego przygotowaliśmy taką małą galerię wierszy naszych wspaniałych lokalnych poetów. To jest dla naszych mieszkańców, gości, którzy odwiedzają, wziąć książkę do ręki, na chwilkę się wyciszyć. Sama przyjemność.
17: Fantastycznie, szczególnie, że my przyjechałyśmy z Krakowa. Jesteśmy bardzo mile zaskoczone. No jest to super, naprawdę.
18: Bardzo mi się podoba. Ja akurat jestem stałą obywatelczynią w bibliotece, w różnych filiach. Dużo pożyczam. Świetna inicjatywa.
13: Dodają czytelnicy, na strefa relaksu będzie działać do końca wakacji, a być może także we wrześniu.
19: W moim życiu przeczytałem 2 książki.
20: Doprawdy? Co to było? Poczytaj mi, mamo.
19: Jedna z nich to Ojciec Chrzestny.
21: Pogoda.
1: W sumie to można włączyć teraz strefę relaksu. Ja wiem, że mamy poniedziałek, ale wszyscy chyba wyglądali jak kania dżdżu pięknego weekendu i on się szykuje. Mhm. Sobota i niedziela. W Warszawie to nawet przekroczy 30, ale i w Gdańsku 28.
2: O, ja
1: w
2: też ostatnio przekroczyłem 30.
1: Tak, to ale wiesz co, już jakiś czas temu to chyba było, nie?
2: Pod koniec czerwca.
22: Sześć na dziewięć.
23: Dziennikarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
2: Co najbardziej rock'n'rollowego przytrafiło wam się w życiu? O tym dzisiaj sobie rozmawiamy.
1: Dzisiaj przytrafił po 30 rock'n'rollowy Wojtek. A nieco u ciebie?
13: A u mnie FIFA znalazła kolejny sposób na zarobek.
2: O, proszę bardzo. Kogo tym razem wydoją?
13: Będzie mowa o trawie.
2: O!

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Zespół Rammstein, utwór pod tytułem Engel. Ja nie wiedziałem, że w końcu ktoś zrobił piosenkę dla naszego legendarnego trenera Jerzego Engela.
1: No widzisz, proszę bardzo.
0: Spójrzmy na to zasłonę milczenia. Proszę Państwa, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla i na tym powinniśmy się skupić. Pytamy Was o historie związane z rock'n'rollem i o to, jakie rock'n'rollowe historie Wam się przytrafiły w życiu.
1: Ach, chciałam Ci powiedzieć, że nie tylko Ty jesteś po prostu w wersji jak łysy grzywką o parapet. Ja też tak kiedyś zrobiłam. Pamiętam właśnie a propos tego autostopu, jak sobie jechałam przez Francję z moją serdeczną przyjaciółką. Złapaliśmy na stopa furgon, który miał 3 miejsca z przodu. Problem polegał na tym, że pan kierowca, być może bardzo miły, ale on nie mówił ni w ząb po angielsku, a my nie wiem po francusku, więc zapadła taka bardzo niezręczna cisza w tym samochodzie, która mi potwornie przeszkadzała i strasznie mnie uwierała. No i w pewnym momencie, ponieważ nie bardzo mogliśmy z nim rozmawiać, mijaliśmy rowerzystę na drodze i ja wygłosiłam zdanie pod tytułem "O, Tour de France!" Pan spojrzał na mnie jak na kompletną idiotkę, moja przyjaciółka powiedziała, że tala cię błagam, to już więcej nic nie mów.
0: Państwu co się przytrafiło w podróży?
2: Takich rock'n'rollowych to zanim było Aerosmith i Crazy, to myśmy z koleżanką zrobiły coś podobnego, tylko no to nie było Los Angeles, tylko Warszawa, Biłgoraj. I nie autem, bo byłyśmy za młode, żeby mieć prawo jazdy i samochód tylko stopami. Jedna tutaj nasza mamusia podwiozła nas pod dworzec kolejowy, będąc przekonana, że my wsiądziemy w pociąg i pojedziemy na ten obóz, gdzie miałbyśmy waletować, a myśmy wyszły z drugiej strony dworca, pojechałyśmy na rogatki Warszawy i łapałyśmy stopa, pędząc sobie przez pół Polski z bardzo zresztą fajnymi ludźmi. No i ja do tej pory mojej matce współczuję.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Rodzice to mieli z nami generalnie przechlapane. A teraz uwaga, w gruncie rzeczy niesamowita nowość. Teraz będę wymieniać wszystkich, którzy biorą udział w tym utworze. Bear McCreary, Slash, Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary i Cool Kids.
0: No to właśnie o tych wszystkich wspaniałych dzieciach, o których dzisiaj tutaj rozmawiamy, również przy okazji historii rock'n'rollowych.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Lato w Volvo bez wad. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
7: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
0: Reklama.

0: Dziś, przypominamy, celebrujemy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, prawda?
1: Tak, to prawda. Państwo macie takie fajne pomysły na to, jak żyć rock'n'rollowo. Proszę bardzo.
0: Tym bardziej, że potraficie to połączyć z mistrzostwami świata, których niby nie oglądamy, a jednak...
2: A wiecie, jaki jest najmodniejszy rock'n'rollowy utwór w dzisiejszych czasach? Holland, Holland,
3: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
4: Chodziłam do szkoły na piechotę 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
5: Karma wraca.
4: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller.
5: Dobrało się...
4: Ja i ty! Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
3: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Dorota Szelongowska.
3: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
0: A już teraz raport SC Rock i Ania Kruszyńska przed mikrofonem.
7: SC Rock. Raport.
8: Zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych. Raport zaczynamy od ataków ukraińskich dronów na miejscowość Pionierski oraz miasto Sołnieczno-Gorsk. W ciągu nocy nad obwodem moskiewskim zestrzelono 81 ukraińskich dronów. 25 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził 40-dniową operację wpływu. Jej celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny. A przypomnijmy, Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 roku, czyli początku inwazji na pełną skalę. Po ponad 24 godzinach sytuacja została opanowana. Wracamy do pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku, z którym walczyły liczne zastępy Straży Pożarnej. Na terenach kolejowych paliły się odpady. Pożar wybuchł w sobotę około godziny 17, a akcja gaśnicza zakończyła się dopiero wczoraj, po godzinie 18.
9: 57 pojazdów z ludźmi było tam i to było 220 ratowników. Największym problemem przy tym pożarze to były odpady, które tam były zgromadzone. Paliło nam się około 50 na 70 metrów składowiska odpadów. To były rozdrobnione elementy plastikowe i inne odpady, które się po prostu na takiej pryzmie dużej paliły.
8: Podsumowuje Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Ogień objął także dachy dwóch zabytkowych wież ciśnień oraz budynek parowozowni. W akcji nikt nie ucierpiał.
7: To jest raport.
8: Znany m.in. z ról w serii Park Jurajski. W wieku 78 lat zmarł Sam Neill. O śmierci aktora poinformowali jego bliscy w mediach społecznościowych, a do tematu będziemy wracać.
7: SK Rock Sport.
8: Spory spadek Igi Świątek w rankingu WTA po Wimbledonie. Polska tenisistka spadła w nim z 3 na 8 miejsce. Liderką pozostaje Aryna Sabalenka, która ma już jednak bardzo małą przewagę nad Jeleną Rybakiną. Z kolei w rankingu tenisistów spory awans na 68 miejsce zaliczył Hubert Hurkacz. 2 oczka wyżej jest Kamil Majchrzak. FIFA znalazła kolejny sposób na zarobek. Na stronie piłkarskiej federacji można kupić fragment murawy ze stadionu w New Jersey, na którym zostanie rozegrany finał mundialu. Trawa zostanie podzielona po meczu i sprzedawana w 4 kategoriach. Najtańszy kawałek będzie kosztował $450.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: propos takich rock'n'rollowych zdarzeń, no to myślę, że to można śmiało zaliczyć. Kiedyś wracałem z klubu Proxima, zapewne redakcji SK Rock znany. Często tam, że tak powiem, chadzałem swego czasu dawno temu. No i wracałem nienachalnie trzeźwy i na dworcu w Śródmieście. Z jakimś bezdomnym rozmawiałem, nawet dałem mu parę złotych, młody chłopak, szkoda mi go było, jak to mi. No i co? I później, nie wiem, czy on był sprawcą tego wspaniałego wydarzenia, czy nie, ale obudziłem się bez butów, w sensie przysnąłem, czekając na pierwszy pociąg do Grodziska Mazowieckiego, z którego pochodzę. No i patrzę, a tu nie ma butów, a że posiadałem wtedy niejakie New Rocki, które już wtedy były warte dobrych kilkaset złotych i wyglądały dosyć designersko, no to komuś się spodobały.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: The Rolling Stones in the Stars, czyli piosenka o tych wszystkich, którzy wypoczywają w hotelach wielogwiazdkowych.
1: Znaczy Kondzio teraz nie wiem, czy jest w wielogwiazdkowym, ale wiem, że będzie. To on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, jeśli chodzi o urlop.
0: Właśnie będzie powiedział
1: wyjeżdżał
0: pierwsze.
1: Wyjeżdżał za granicę, na all inclusive oczywiście. No i teraz mam dla niego informację, wiem, co on tam będzie, Wojtek, robił. Zobaczysz. Wojny o leżaki, zmora wszystkich w czasowiczach na urlopach all inclusive. Hotele próbują z tym walczyć, z tym nocnym rezerwowaniem miejsc i wprowadzają nawet specjalną ochronę. To jest bardzo ciekawe, bo jeden z hoteli na Teneryfie wprowadził, uwaga, leżakową policję. I to wcale nie jest żart. Administracja hotelu była tak zmęczona zaklepywaniem leżaków jeszcze w środku nocy, że wprowadziła takie właśnie systemowe restrykcje. Tak więc teraz basen jest ogrodzony, a bramki pilnuje specjalny ochroniarz i nie ma.
0: Żartujesz?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: To nie przyjdziesz sobie w nocy na basen, żeby sobie posiedzieć po prostu i pochlupać nóżką.
0: Na szczęście, proszę Państwa, są jeszcze na świecie miejsca, gdzie nie trzeba wcale rezerwować leżaków, tylko przyjść z parawanem.
2: Witam Was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem, w Stegnie. Drugi dzień w Stegnie na plaży. Serdecznie Was pozdrawiam ze Stegny, z Morza Bałtyckiego.
3: 6/9 Rok. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Lords of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
3: Reklama.
11: SK Rock Warszawa.

0: O rock'n'rollowych historiach z tobą dzisiaj rozmawiamy. Co najbardziej rock'n'rollowego przytrafiło wam się w życiu i zupełnie niespodziewanie przed chwilką słuchacz wspominał o tym, jak mu buty podwędzili po koncercie. Słyszałaś to?
1: Nigdy w życiu chyba mi nikt nie podwędził butów, tak się nad tym zastanawiam. Zdarzyło mi się, że zostawałam bez butów, albo że mi się obcas złamał, albo że mi się zepsuł but, ale chyba nikt mi nigdy w życiu butów nie ukradł.
0: Zwyczaj, jak się okazuje, problem jest szerszy, bo tym razem mamy słuchacza na linii, który te buty podwędził, ale tacie.
2: Moja historia z rock'n'rollem to się zaczęła tak, że w latach 90. to był początek, końcówka już, można powiedzieć, rytmów jarocin. Kurczę, z kolegami żeśmy powiedzieli, że śpimy pod namiotem u kolegi i ja pamiętam, zwężałem sobie sam na maszynie spodnie, żeby były takie obcisłe. Włosy robiliśmy na mydło i kurczę, nie miałem butów glanów, bo nie stać było człowieka. To pamiętam, tata takie nowe buty robocze dostał i te nowe buty robocze mu zabrałem i tak żeśmy, ja ubrałem te buty robocze, pamiętam, tak mnie kurczę obtarły, ale historia z Zaron.

0: Proszę Państwa, wszystko to dobre kiedyś się kończy, ale po koniec czegoś jest zawsze początkiem czegoś nowego, prawda?
1: Słuchajcie, startujemy z bardzo pięknym dniem, Międzynarodowym Dniem Rock'n'Rolla, w związku z tym tego Wam życzymy rock'n'rolla w życiu, zwłaszcza, że jest może nie piątek, ale jednak 13 i to jest zawsze szczęśliwy, dobry rock'n'rollowy dzień.
0: Nie no, pięknie, najgorzej, nie dość, że poniedziałek, to jeszcze 13, super kumulacja.
1: Ale jest
0: kumulacja.
1: Spoko, 13 jest ekstra.
0: Ale Jarosławie, Wojtek, czy ty jesteś z nami? Halo? Halo, przyszedłeś do pracy, halo, leniuchu.
1: Halo, żyjesz?
2: Jak leniuchu? Co leniuchu? No, proszę nazwać mnie starym dziadem, ale nie leniem.
0: O, starym dziadem jak najbardziej, nie ma problemu.
1: Słuchaj, no mnie by było trochę głupio nazwać cię starym dziadem, ale generalnie bardzo się cieszymy, że jesteś na miejscu i w związku z tym przejmij ten cudowny Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, dobra?
2: Biorę.
1: Dobra.
0: Jaro, zobacz, przygotowaliśmy nawet specjalny wstęp dla ciebie. My dziękujemy, Jaro zaraz państwu zrobi piękny dzień.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Musimy przetestować okrzyk. Jak wejdzie, to wszyscy razem. Jarosław! Jarosław! Jarosław!
3: Reklama.
5: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
11: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
3: Reklama. SK Rock. Nowości.

0: Kolejne tragiczne doniesienia o utonięciu. 30-letni mężczyzna skoczył z pomostu. UOKiK postawił zarzuty influencerom za reklamy kierowane do dzieci. W raporcie także gwiazdor kultowego Parku Jurajskiego w wieku 78 lat zmarł sam Nil.
1: SK Rock. Raport.
0: 9:02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Skoczył z pomostu i zniknął pod wodą. Kolejne tragiczne doniesienia o utonięciu, tym razem nad jeziorem Czarownic w Nowym koło Świecka, gdzie zginął 30-letni mężczyzna.
2: Z ustaleń świadków mężczyzna skoczył do wody w okolicach pomostu na jeziorze Czarownic, po czym nie wypłynął. Po około 30 minutach udało się zlokalizować mężczyznę właśnie pod wodą. Działania zespołu ratownictwa medycznego polegały na przywróceniu czynności życiowych, jednak nie udało się tego zrobić.
0: Relacjonuje Adam Gwizdała ze Świeckiej Straży Pożarnej. Mężczyzna skoczył z pomostu już po zakończonym dyżurze ratownika na kąpielisku. Według danych Komendy Głównej Policji od początku czerwca w całej Polsce utonęło już ponad 80 osób.
1: To jest raport.
0: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty influencerów. Ma to związek z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci, poinformował UOKiK. Postępowania dotyczą twórców internetowych prowadzących kanały poświęcone grom komputerowym, a do tematu będziemy wracać w kolejnych raportach. Rekordowa fala upałów. Państwa europejskie zgłosiły ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów pod koniec czerwca. Na południu i zachodzie starego kontynentu temperatury sięgają blisko 40 stopni. Wkrótce upały dotrą także do Polski. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy u nas znów żar poleje się z nieba?
3: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać ponad 30 stopni. Synoptycy jednak uspokajają.
4: Nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
3: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Gorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie Europy. We Włoszech temperatury w niektórych częściach Sardynii sięgają 45 stopni. We Francji blisko 40 departamentów zostało objętych najwyższym alertem z powodu upałów. W związku z tym organizatorzy Tour de France skrócili trasę niedzielnego etapu o 30 kilometrów.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: A kończymy smutną informacją. Nie żyje słynny nowozelandzki aktor Sam Neill, gwiazdor kultowego Parku Jurajskiego.
5: It's a dinosaur. Aha.

0: W imponującym filmowym dorobku Semanila są też Polowanie na czerwony październik, Fortepian czy produkcje Polaków Opętanie Andrzeja Żuławskiego oraz Z dalekiego kraju Krzysztofa Zanussiego. Aktor miał 78 lat, zmagał się z chorobą nowotworową.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek pochmurny z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia na północnym wschodzie i południowym zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju, tam też miejscami burze. Temperatura od 19-22 stopni na południowym wschodzie, około 25 w centrum i na północy, do 28 stopni na południowym zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hektopaskali.
1: Rock.
2: Kultowe kawałki,
1: kultowe historie.
2: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: to wychowanie zespołu T-Love. Ja swoje dzieci wychowuję w duchu rock'n'rolla. Dziś dzień, Światowy Dzień Rock'n'Rolla i mam nadzieję, że to będzie także ich święto dzisiaj, tych moich młodych, czy już nie takich, do końca młodych bąbelków, które siedzą w domu w wakacje. Takie czasy. Kwadrans po dziewiątej. Pan Jaromówi, dzień dobry. Zacząłem swój dyżur kultowe historie piosenką zespołu Metallica. No i postanowiłem, by ten Światowy Dzień Rock'n'Rolla trochę bardziej uczcić, że przyniosę Państwu prezent związany z tym zespołem. Ale co to takiego, to opowiem za małą chwilę. Teraz ci, którzy mają okazję nosić dumną nazwę SK Rockstar, a więc są zespołem, który wygrał nasz szybciutki konkurs na młode, obiecujące talenty. No i oni brzmią właśnie tak.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Flying Bison. Gdyby Państwo mieli ochotę, Ostrawa, czeski festiwal, to jest miejsce, w którym będzie można się z nimi spotkać. Like a Whisper in the Night.

0: Wielki hit zespołu Dire Straits, mniej więcej z połowy lat 80. Brothers in Arms. A ja będę miał dla Państwa wielki hit z połowy lat 90. No troszkę z drugiej połówki, może bądźmy precyzyjni, bardziej precyzyjni, bo z reedycji albumu wydanego w oryginale w listopadzie roku 97. A więc powoli ta płyta, która będzie dla Państwa do wygrania, będzie zbliżać się do 30 urodzin. Reload, 7 studyjny album zespołu Metallica. Ostatni studyjny z oryginalnymi piosenkami Metallica, nagrany z ich ówczesnym basistą, czyli Jasonem Newsteadem. Potem jeszcze był garaż, potem był koncertowy S&M, a potem już na horyzoncie był koniec współpracy. Rok 97. Co Państwo wtedy robili? Proszę się pochwalić drogą messengerową. Polecane głosówki, ale gdyby Państwo mieli ochotę tylko napisać, to też chętnie poczytam. Reedycja albumu Reload Metallica do zgarnięcia dziś w ten światowy dzień rock'n'rolla.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Trochę zazdroszczę Myszerowi, że ma urodziny w taki właśnie dzień. Człowiek, który wspomina, że kiedy był młody, początek lat 90., to nie za bardzo było gdzie pójść. Nie było żadnej fajnej knajpy w Mysłowicach. Po prostu nic ciekawego nie było. Mówi o Mysłowicach tamtych czasów czarna dziura. Co mieliśmy robić? Co drugi chłopak chciał wtedy być w kapeli rockowej? No i my też. Jemu taką kapelę udało się, no może nie założyć, bo Mysłowic nie zakładał, ale szybko do nich dołączył w roku 96. Myszor ma dzisiaj 57 urodziny. To jedna z jego prawie w 100% napisanych dla Mysłowic piosenek. Acid Lance.

0: Taka krucha, taka śliczna dziewczyna z takim głosem jak trzeba. Sandra i Iguana Apes, Big in Japan. Rok 97 wzięty na tapet. Pytam Państwa, co Państwo wtedy robili, bo do zgarnięcia reedycji albumu właśnie sprzed 29 lat. Niektórym może być trudno, jak panu Andrzejowi.
1: Szkoda, że nie wygram płyty, bo ja miałem w 97 roku 5 lat, więc powiem szczerze, że nie pamiętam, co robiłem.
0: Panie Andrzeju, zazdroszczę tego młodego wieku. To jest chyba najważniejsze i jest pan moim zdaniem już zwycięzcą.
2: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Reklama.
11: Esta Rock Radar.
12: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Jack White uwielbia zaskakiwać swoich fanów i po raz kolejny udowodnił, że tradycyjne kampanie marketingowe są mu zupełnie zbędne. Właśnie na rynku ukazał się jego nowy solowy album zatytułowany Frozen Charlotte. Na wydawnictwie znalazło się 13 utworów, które są kontynuacją tej samej drapieżnej, surowej, rockowej energii z bluesowymi fundamentami co 2 lata temu. A więcej o tej nowej płycie przeczytacie na skrock.pl.
11: Skrock Radar.
13: Hi, how's it going? We're called Muse.
14: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
15: My name is Trey, and I play bass.
16: My name is Wolf. I play the drums.

Creedence Clearwater Revival w Este Rock. Co robiliśmy w 97, panie Jaro? Pisze Piotrek. No, byliśmy piękni, szczupli, młodzi i atrakcyjni. Też mam wrażenie, że tak było w moim przypadku. Ale to se ne wraci. No dobrze, 97 rok. Pytam o to, co państwo wtedy robili, bo mam do wydania album właśnie z tego roku. Reload Metallica w specjalnej reedycji. A teraz przeniesiemy się w czasy o wiele bardziej zamierzchłe, bo do lat 60. i wspomnimy początek pewnego bardzo ważnego zespołu. I patrząc na nasze początki, nie wiem, jak to się stało, że doszliśmy do tego wszystkiego. Graliśmy w takich miejscach, gdzie nikt w ogóle nie był nami zainteresowany. Ludzie nawet czasem myśleli, że wykonujemy jakiś pop, wspominał Tony Iommi. Szczególnie jedna nieprzyjemna sytuacja tkwiła mu w pamięci. Tow Bar w mieście Egremont i facet, który krzyczy: wasz wokalista jest beznadziejny. To było bardzo, ale to bardzo żenujące. Tak wspominają swoje pierwsze koncerty, raczej wspominał Tony Iommi, a ten najpierwszy, powiem nie po polsku, miał miejsce dokładnie 58 lat temu. 13 lipca 68 roku Black Sabbath po raz pierwszy grali koncert w Birmingham w pubie The Crown.

0: piękna piosenka o dawaniu i o tym, że potem do nas coś wraca. Na przykład może wrócić płyta Reload Metallica z roku 97. Pytam Państwa cały czas o to, co Państwo robili te 29 lat temu. Nie chodzi dokładnie o to 13 lipca, czy Państwo gotowali obiad. Chodzi mi o to, czy byli Państwo na przykład na studiach. Może już była pierwsza praca, jakaś pierwsza miłość. A może coś innego. Messengerski rok do dyspozycji. Do tematu wrócimy już po 10:00 po raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy uważam miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Wspomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze.

0: 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.
6: Grozi mu dożywocie tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo kobiety. Koniec obławy na Pumę. Przez kilka dni grasowała w zachodniopomorskich lasach. Influencerzy z zarzutami za ukryte reklamy. Prezes Łokik wziął pod lupę dwóch twórców.
7: SK Rock. Raport.
6: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na razie 3 miesiące za kratami, a grozi mu dożywocie. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia 29-letniej kobiety w Jędrzejowie. Młody mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił śledczym złożenia wyjaśnień. Przypomnijmy, ciało kobiety znaleziono na terenie nieużytków w nocy z czwartku na piątek. Ogłoszono alarm dla jednostki tamtejszej policji. Po kilkugodzinnej obławie zatrzymano podejrzanego 19-latka. Śledczy czekają teraz na wyniki sekcji zwłok ofiary.
7: To jest raport.
6: Koniec obławy na Pumę w Zachodniopomorskiem. Drapieżnik przez kilka dni grasował w lasach w okolicach Polanowa. Udało się go bezpiecznie schwytać. Namierzone zwierzę uśpiono specjalnym środkiem.
8: Udało się to tradycyjną metodą nabojami usypiającymi. Została oczywiście położona delikatnie w klatce. Dzisiaj sztab kryzysowy na czele z burmistrzem Polanowa wydadzą osobny komunikat i podadzą szczegóły, ale na chwilę obecną przebywa w miejscu tymczasowym i też powiemy, gdzie w razie czego też trafi, bo tutaj musi też się w to wszystko zaangażować wojewoda zachodniopomorski.
6: Relacjonuje Maciej Wiurek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Według nieoficjalnych informacji puma może trafić do poznańskiego zoo. Influencerzy z zarzutami za ukryte reklamy. Prezes Łokik wziął pod lupę dwóch twórców internetowych, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że obaj stosowali agresywne praktyki reklamowe i wywierali presję na młodych odbiorców.
9: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
6: Mówi prezes Łokik Tomasz Chrustny. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Do lasu nie tylko na jagody. W Wielkopolsce są już poziomki i pierwsze kurki. Niedługo pojawią się też maliny i jeżyny. Są jednak miejsca, których podczas zbiorów trzeba unikać.
10: I to są uprawy, czyli te świeżo posadzone drzewka, które rosną. No i do tych upraw nie powinniśmy wchodzić. Nie wchodźmy do grodzeń, czyli do tych miejsc, gdzie te uprawy rosną i są ogrodzone płotem.
6: Apelowała leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska.
11: Poziomek w moim lesie już nie ma. Wszystkie zjadłem.
12: Niemożliwe.
5: SK Rock Biznes.
6: Nieuprawnione korzystanie ze zwolnienia z podatku w spółkach z branży komunalnej wykrył Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie. Łączne zobowiązania podatkowe z odsetkami wyniosły blisko 20 milionów złotych, poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa. Urzędnicy przeprowadzili 4 kontrole, obejmowały rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2020-2021. Czas dojazdu do pracy jest jednym z kluczowych czynników przy podejmowaniu decyzji o wyborze nowej pracy, a 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiego dojazdu, wynika z raportu Pracuj.pl. Taką decyzję najczęściej podejmowały kobiety oraz najmłodsi kandydaci w wieku od 18 do 24 lat, wśród których odsetek ten wynosi 71%. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,79 zł, za euro 4,33 zł. Aktualny kurs franka to 4,69 zł, a funta 5,08 zł.
5: Pogoda.
6: Poniedziałek pochmurny, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie, tam też miejscami burze. Temperatura od 19 stopni na południowym wschodzie, około 25 w centrum i na północy, do 28 stopni na południowym zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hektopaskali.
5: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zapraszam. Jaro Sobierajewicz.

0: stare, dobre AC/DC. W minionym tygodniu Bon Scott miałby urodziny. Ciekawe, gdyby żył, czy nadal byłby taki TNT. 11 minutek po godzinie 10. Co państwo robili w roku 97, kiedy wychodziła w oryginale płyta, którą w reedycji chcę dziś państwu podarować, czyli Reload Metallica?
1: Hej, tu Piotrek. Dokładnie 13 lipca tegoż roku ja obchodziłem swoje 22 urodziny. Pozdrawiam.
0: Ach, piękne czasy, kiedy byliśmy naprawdę piękni i młodzi. Niektórzy to w ogóle byli młodzi, na przykład pani Zuza.
2: Dzień dobry, pani Jaro. 29 lat temu to ja strajtkowałam sobie w pieluchę. Ale znając gust mojego ojca, to w odpowiednich rytmach. Pozdrawiam.
0: Umiem sobie to wyobrazić. No dobrze, to czekam na państwa wspomnienia, a teraz...
3: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Znam sos czosnkowy, znam sos tatarski. A od teraz będę znał sos chaosu. Katarzyna Mzowska.

0: Tom Petty, jego Free Falling. Wracamy do opowieści, co państwo robili w roku 97, bo te historie są naprawdę fantastyczne.
1: Tu kolega mówił, że nie pamięta, bo miał 5 lat w 97 roku. Ja z kolei co robiłam, to się dopiero rodziłam, bo urodziłam się w kwietniu 97 roku.
0: To naprawdę są państwo bardzo młodzi. Ja myślałem, że my mamy starych słuchaczy. Tutaj proszę, okazuje się, że są tutaj wśród państwa bardzo, ale to bardzo młodzi, ale na szczęście są też tacy w podobnym do mnie wieku. Michał.
2: Fajnie się trafiło. 97 rok to pierwszy rok, w którym jestem w stanie dopasować jakieś wydarzenie, co się działo, a ja je pamiętam. Pamiętam, że interesowałem się powodzią na Dolnym Śląsku.
0: Tak, ja nawet byłem krótko po tym, jak woda zeszła we Wrocławiu i trochę pomagałem sprzątać, ale to takie wspomnienie, którego chyba nie chciałbym pamiętać.
3: Kultowe historie w SC Rock.
0: O, ten rok 97 też doskonale musi pamiętać Marek Piekarczyk. Wtedy już był wiekowym człowiekiem. W 97 roku już miał 46 lat. Człowiek, który przychodził na świat w moim rodzinnym Poznaniu. Dokładnie będzie w tym roku ile, panie Marku? 75? Dobrze liczę? Ale zleciało. Ale mam nadzieję, że jeszcze pan długo z nami będzie. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. TSA 51.

0: Somewhere I Belong. Pytam Państwa, rok 97, a to był rok, kiedy na przykład zespołu Linkin Park nie było. Znaczy, mógł być, ale na pewno nie był jeszcze zespołem znanym. A u Państwa co się ciekawego działo w roku 97? Rafał?
1: W 97 roku to ja zaczynałem szkołę średnią 1 września. Trafiłem do internatu, gdzie nie bardzo ludzie, którzy tam mieszkali, czaili, co ja mam w głowie i co ja lubię. Odróżniałem się mocno od wszystkich, ale na szczęście po pół roku stamtąd wyrzucony i zamieszkałem razem z moim kumplem na stacji.
0: No właśnie, zastanawiam się, czy lepiej być na stacji, czy jednak w czymś rodzaju właśnie akademika. Kiedy chodziłem na studia w swoim rodzinnym mieście, to zazdrościłem tym, którzy mogli się z tej chaty wyrwać i trochę w tym akademiku pomieszkać. Znaczy, też starałem się u nich mieszkać. Zdarzało się, że po nawet i kilka dni. No ale tak na stałe to z racji pobytu w tym samym mieście sensu nie było. Pan Krzysztof?
2: Drogi Jaro, w 97 to miałem 23 lata i właśnie kończyłem studia i zacząłem szukać kobiety swojego życia, którą znalazłem 5 lat temu, a 2 tygodnie temu z nią wziąłem ślub. Miłego dnia dla wszystkich, hej.
0: Czekaj, zacząłeś szukać w 97, znalazłeś 5 lat temu, to trochę ci to zajęło.
3: Reklama.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytu i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama.
18: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars.
19: I'm Slash.
20: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Red Hot Chili Peppers w Estre Rock. Kiedy w kwietniu byłem w stolicy Irlandii, w Dublinie, między innymi odwiedziłem taką wystawę specjalnie przygotowaną na okrągłą 40. rocznicę pewnego wydarzenia. Dziś już będzie rocznica 41. Już powolutku dojdę do tego, o co chodzi, o jaką rocznicę, a jakie rocznicy wspominam. Dzięki serii dramatycznych relacji telewizyjnych w roku 1984 świat dowiadywał się o głodzie w Etiopii. No i wtedy właśnie Bob Geldof, człowiek z Dublina, zebrał światowe gwiazdy i stworzył zespół Band Aid. Ta grupa nagrała jedną piosenkę, jak Państwo pamiętają, Do They Know It's Christmas, a zysk ze sprzedaży tego singla został przeznaczony właśnie głodującym. Sukces tej akcji zachęcił artystów do kolejnych akcji charytatywnych, no i nagrali specjalną płytę, potem były zyski z jej sprzedaży także przeznaczone na cele dobroczynne, a punktem kulminacyjnym tych działań był chyba najsłynniejszy koncert charytatywny w historii światowej popkultury. Live Aid. Dwa w zasadzie równoległe koncerty, które zorganizowane zostały 13 lipca, dokładnie 41 lat temu, na stadionie Wembley w Londynie oraz stadionie Kennedy'ego w Filadelfii. Na Wembley było ponad 70 tysięcy widzów, na Filadelfii na stadionie nawet więcej, bo 90 tysięcy. Występy transmitowane przez telewizję miały je oglądać na żywo aż 1,5 miliarda ludzi w 100 krajach. Zdecydowanie jedna z najlepszych oglądalności w historii transmisji telewizyjnych. Ten koncert rozpoczynał się dokładnie o 12 w Londynie. Najpierw było krótkie wprowadzenie, które wygłosili książę Karol i księżna Diana, a potem został wykonany brytyjski hymn. A po nich na scenie stadionu w Londynie pojawiła się grupa Status Quo.

0: i Pearl Jam w Este Rock. To za moment 11. Teraz będziemy sobie słuchać wiadomości z kraju, ze świata. Ja Państwa cały czas pytam o ten rok 97. Rok, w którym wychodziła płyta Metallica Reload. No i w związku z tym pytam, co Państwo wtedy robili. Na przykład Ola pisze, że urodziła wtedy swoją ukochaną córkę. To może być takie wydarzenie, ale może być coś bardziej banalnego. Śmiało. Reedycja tego albumu jest dla Państwa dziś i w tym tygodniu w prezencie.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Dzieci z Ukrainy zaatakowane przez mężczyznę w autobusie w Bielsku-Białej. Zablokowana trasa w kierunku Gdańska po wypadku na autostradzie A1. Czy na wakacjach potrafimy odpocząć od telefonu? W raporcie Urlop Offline.
13: SK Rock. Raport.
12: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Straszył je i wyzywał w autobusie. Został już zatrzymany przez policję. Dziewczynki z Ukrainy zostały zaatakowane przez mężczyznę w jednym z autobusów w Bielsku-Białej. Jedna z nich nagrała całe zdarzenie. Film trafił do mediów społecznościowych.
14: W miarę wyrosły? Na nasze pieniądze?
15: Proszę, to wyrosły.
14: Skończy niedługo. Ja będzie tam na swoją kurwa Ukrainę.
15: No, po co pan tak mówi na mnie?
14: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Co to nie ma?
15: Czy może pan mnie nie dotykać?
14: Tak? Nie dotykać! Kraju!
12: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny. Jak się okazało, jest to jeden z kierowców bielskiego MZK, który od dłuższego czasu pozostaje na zwolnieniu lekarskim.
16: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły, jak również ustaleniu przede wszystkim osoby, która na tym nagraniu wideo została uwieczniona.
12: Mówi Sławomir Kosur z bielskiej policji. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej oświadczył, że wobec mężczyzny zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, w tym zastosowane środki dyscyplinujące przewidziane przepisami prawa pracy.
13: To jest raport.
12: Utrudnienia na autostradzie A1 w miejscowości Buśnia na wysokości Grudziądza. Zablokowana jest trasa w kierunku Gdańska. To po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Do wypadku doszło na odcinku pomiędzy węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Służby przeszukały gruzowisko. Na szczęście nikogo nie znaleziono. To po wieczornym zawaleniu się fragmentu nieużytkowanej oficyny przylegającej do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. Na miejscu trwała szeroko zakrojona akcja, ściągnięto strażaków, specjalistyczną grupę ratowniczą oraz psów, psy ratownicze.
17: Po przeszukaniu gruzowiska ustalono, iż w budynku nie było osób postronnych. Podczas tego zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Przy działaniach brało udział 14 zastępów straży pożarnej.
12: Relacjonuje Marcin Caban z PSP w Częstochowie. Wiadomo, że obiekt od dłuższego czasu był wyłączony z użytkowania.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Na koniec urlop offline. Czy na wakacjach potrafimy odpocząć od telefonu? Sprawdzał to nasz reporter.
18: Nie potrafię. Musi być telefon.
19: Dlaczego?
18: No nie wiem. No.
19: Jak jedziemy gdzieś na wakacje z rodziną, no to staram się telefon ograniczać. Natomiast no nie da się w 100%. No taka jest prawda.
18: Jednak taki nawyk zostaje i ciągnie do telefonu. Sprawdzić newsy, sprawdzić pocztę, co tam się dzieje.
8: dzieje, to taki rytuał codzienny w sumie jest.
11: Nawet nie w kościele i patrzy, co tam pisało, a dopiero na urlopie.
20: Czasy przyszły.
19: Taki znak czasów.
8: Ja nie jestem zwolenniczką telefonu.
5: A dlaczego warto na urlopie być offline?
8: Żeby po prostu nikt nam nie zabierał tego naszego krótkiego, wspaniałego czasu wolnego.
5: Żeby delektować się czasem z bliskimi.
8: Tak, oczywiście.
12: A z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
21: Pogoda.
12: Wysokie letnie temperatury i jeszcze w tym tygodniu w miarę zbliżania się do weekendu temperatury będą wzrastały. Będzie to powrót prawdziwie letniej pogody, ale z przelotnymi opadami deszczu i miejscami także burzami. A dziś najcieplej na południowym zachodzie 28 stopni, około 25 stopni w centrum i na północy i maksymalnie 22 stopnie na południowym wschodzie. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju. Tam też prognozowane są burze.
21: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: dobra nocka, ale to chyba jest jasne, jak słońce za oknem w tej chwili. Rok 97, co państwo wtedy robili, co się działo w państwa życiu?
1: No dzień dobry, w lipcu 97 roku na pewno byłem młody, na pewno byłem szczupły, no i chyba byłem piękny, tak moja babcia zawsze o mnie mówiła wtedy. Byłem na wakacjach. Niedługo czekała mnie druga klasa szkoły podstawowej.
0: Wakacje. 2 miesiące lady. Kiedy to było? Komu to przeszkadzało?
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Wspomnienie z roku 97, bo do wydania reedycji albumu z tego roku, czyli Reload Metallica. Ale teraz wracamy do roku 2026. Evolution. Nowy singielek Nothing But Thieves.

0: rok 87. Ale ja Państwa dzisiaj pytam o czas, o dekadę bliższy teraźniejszości, czyli rok 97, a Państwo odpowiadają.
1: Cześć, witam wszystkich. Przypominam sobie lipiec 97. Pomagaliśmy koledze z Kozanowia, ci z Wrocławia wiedzą, o co chodzi, pontonem wakacyjnym jego rzeczy na drugie osiedle do moich rodziców przeprowadzać. Pozdrawiam Kubę i Marcina i wszystkich, co to przeżyli. Wszystkiego dobrego dla wszystkich dzisiaj. Hej.
0: Ponton, fajna sprawa. Dopiero jako dorosły facet sobie kupiłem. A w latach młodości to próbowaliśmy robić takie łódki z dużych kawałków styropianu, których gdzieś znajdowaliśmy na budowie. Ale to była historia dużo starsza. Pan Marek z Wrocławia się odezwał, a teraz pan Tomasz.
2: Cześć, to Tomek. Ja w 97 roku miałem 17 lat. Chodziłem do technikum, dorabiałem sobie i pamiętam jak dziś. Moja mama zarabiała na miesięcznie 1000 zł, a ja dorabiając sobie na lewo zarabiałem 3000 zł. A że mieszkam w Krakowie, to pytałem się, ile Kraków kosztuje. Kupowałem płyty, kasety, wydawałem pieniądze na głupoty. Jakby człowiek miał tą wiedzę co dziś i tamte pieniądze co wtedy, to trzeba było kupić sobie jakiś dom albo przynajmniej dwa mieszkania.
0: Prawda. Gdyby człowiek mógł się cofnąć w czasie, byłby trochę mądrzejszy to jedno, ale bogatszy. No.
3: Kultowe kawałki, kultowe historie w SC Rock.
0: Czy znają Państwo jakichś muzyków, którzy grali na 12-strunowych gitarach? Ja takiego jednego znam. Ma dzisiaj urodziny. Jego 12-strunowa gitara Rickenbacker to jest jego znak rozpoznawczy. James Roger McGuinn, czyli ten, którego wszyscy Państwo powinni kojarzyć z zespołu The Birds. Rocznik 42. No i dziś ma urodziny, czyli ile ma lat? 84. Dobrze policzyłem? Mr. Tambourine Man, The Birds.

0: Kocham wolność. Chłopcy z Placu Broni. Rok 97 wzięty dziś na tapet. Co państwo wtedy robili? Pani Sylwia?
1: W lipcu 97 roku miałam 8 lat, ale w związku z tym, że ja urodziłam się we Wrocławiu i całe życie mieszkam we Wrocławiu, także moje wspomnienia z tamtego czasu są zdominowane przez powódź, która w tamtym czasie miała miejsce, tak zwana powódź tysiąclecia, więc jak myślę o tamtym czasie, no to są to głównie wspomnienia związane właśnie z ratowaniem się przed powodzią.
0: Tak jak państwo wiedzą, jestem poznaniakiem, ale w tym Wrocławiu już o tym mówiłem, w tym 97 latem byłem. Zamykam oczy i cały czas to widzę. Przerażające to widoki. A teraz baczność.
2: Siemanko. 13 lipca 97 roku byłem w JW 4071 w Żaganiu i miałem 107 dni do cywila. Nara.
0: Spocznij, to był pan Artur. A przed nami spotkanie już za moment z zespołem The Cranberries.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
2: Reklama.
3: SK Rock. Radar.
4: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Trzy dekady na scenie zamiast hucznych obchodów przyniosą fanom zupełnie nową, niezwykle osobistą płytę. Katarzyna Nosowska świętuje 30-lecie solowej kariery w najlepszy możliwy sposób, dziękując słuchaczom za wieloletnią sztamę i oddając w ich ręce aż 4 premierowe single. Cała płyta złożona z 3 odsłon pojawi się już w październiku, a więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
3: SK Rock Radar.
5: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
6: This is Anthony Kiedis of
7: the Red Hot Chili Peppers
6: and Flea, inviting you to keep it tuned
8: right here

The Cranberries i Dreams. Czas chyba rozwiązać nasz konkurs, zabawę dotyczącą wspomnień z roku 97, bo dziś do wydania płyta, która w oryginale ukazywała się właśnie te 29 lat temu, Reload Metallica. Prezent będzie dla Moniki, która pisze tak. W 97 roku miałem 17 lat, byłam w drugiej klasie liceum, na koniec roku groziły mi dwie dwóje z matmy i fizyki. Mama obiecała mi, że jak poprawię te oceny na koniec roku na trójki, to zafunduje mi kurs na prawo jazdy. Wtedy już można było od 17 roku życia robić. Pamiętam doskonale, bo też robiłem jako 17-latek. Ta poprawa była nierealna, bo z tych przedmiotów była mnoga, ale ja pochodzę z rodziny rajdowców i kierowców zawodowych, a miłość do aut wysyłam z mlekiem matki. No i jestem zawzięta i uparta. I tu Monika dodaje, że już jako 13-latka umiała jeździć. I co? No i się udało. A więc pani Monika ma prawo jazdy od 29 lat. Gratuluję tego faktu. No i drugie to, że gratuluję reedycji albumu Reload Metallica. Jutro będę miał też taką płytę do zgarnięcia, więc proszę się nie martwić, jeśli ktoś dzisiaj próbował bardzo, bardzo chciał, ale się nie udało. Wracamy do przeszłości, rok 91. Jeżeli chodzi o koncerty, które lubię oglądać w domu, bo nie miałem okazji ich obejrzeć oczywiście na żywo, bo były gdzieś daleko i dawno temu, to jeden z moich ulubionych jest Live Baby Live, zespół In Excess. Piękny koncert zarejestrowany na stadionie Wembley w Londynie. Ten koncert wydarzył się dokładnie 13 lipca roku 1991. No i dziś, jak wrócę do domu, chyba sobie odświeże spotkanie z tym australijskim zespołem sprzed ponad 30, już dokładnie 35 lat.

0: When We Stand Together. Zespół Nickelback. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Pan Jero mówi do usłyszenia. Do jutra. Trzymajcie się pięknie.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
6: W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wenezuela ciągle w bardzo trudnej sytuacji po trzęsieniu ziemi.
7: SK Rock. Raport.
6: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Polska jednym z europejskich liderów aktywności w kosmosie. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Decyzję przekazał w polskiej stolicy jej szef. To będzie pierwsze takie centrum zlokalizowane w państwie, które nie było jednym z założycieli Europejskiej Agencji Kosmicznej, podkreślił premier Donald Tusk.
8: Polska staje się, to nie jest tylko moja opinia, ale także opinia naszego gościa, opinia i postulat równocześnie, jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
6: Minister finansów Andrzej Domański dodał, że sektor kosmiczny ma być silnikiem napędowym polskiej gospodarki.
9: Dlatego podjęliśmy decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny, poszerzeniu naszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Stworzymy sieć integrującą i rozwijającą infrastrukturę przemysłu kosmicznego w polskich miastach.
6: W Polsce powstać ma fundusz sięgający 500 mln zł, który będzie przeznaczony na inwestycje w spółki sektora kosmicznego.
7: To jest raport.
6: Już prawie 4,5 tysiąca ofiar, taki jest bilans trzęsienia ziemi w Wenezueli. Choć doszło do niego prawie 3 tygodnie temu, służby wciąż szukają niemal 30 tysięcy osób. Ponad 16,5 tysiąca zostało rannych. Coraz trudniejsza sytuacja jest w obozach przejściowych dla osób, które utraciły dach nad głową. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
10: Swoje domy straciło prawie 18 tysięcy osób. Wiele z nich trafiło do obozów przejściowych, które powstały na stadionach, placach czy w parkach. Jak podała agencja AFP, zagraniczne ekipy medyczne, które dotarły do Wenezueli, walczą głównie z szerzeniem się chorób zakaźnych. Największe zagrożenia dla zdrowia mogą wynikać nie tylko z obrażeń spowodowanych trzęsieniami ziemi, ale także z zakłóceń w świadczeniu usług medycznych, przeludnienia, niedostatecznej ilości wody i warunków sanitarnych oraz ograniczonego dostępu do szczepień i rutynowej opieki. Mówi dyrektor Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia Jarbas Barbosa, który podkreślił, że kryzys sanitarny w obozach jest daleki od zakończenia.
6: 24 czerwca w Wenezueli, m.in. w stolicy kraju Caracas oraz nadmorskim stanie La Guaira, doszło do podwójnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 oraz 7,5.
1: SK Rock Biznes.
6: Coraz więcej umów leasingowych w Polsce podpisywanych jest online. Jak wynika z badania Związku Polskiego Leasingu, w 2025 roku ich udział wzrósł o niemal 40% z niespełna 30% z roku 2024. Branża podkreśla, że cyfryzacja przyspiesza obsługę i obniża koszty, ale do pełnej cyfrowej transformacji potrzebne są kolejne zmiany w przepisach. Polacy planują wydać średnio blisko 1000 zł na zakupy podczas wakacyjnych wyjazdów, wynika z raportu Inquiry. Aż 66% badanych zamierza wyjechać na urlop, a niemal połowa nie zmieni swojego wakacyjnego budżetu mimo wysokich cen. Najczęściej kupowane są pamiątki, regionalne produkty spożywcze oraz artykuły codziennego użytku. Chiński producent samochodów Changan oficjalnie zadebiutował na polskim rynku. Firma, która sprzedała już ponad 30 milionów pojazdów na świecie, zapowiada rozwój oferty i wprowadzenie nawet 8 modeli z różnymi rodzajami napędu. Jak podkreślają przedstawiciele marki, polscy klienci najczęściej pytają o technologie autonomicznej jazdy, które mają trafić do Europy, gdy pozwolą na to przepisy.
11: Pogoda.
6: Ciepły, ale dość pochmurny dzień przed nami i właściwie wszędzie poza wybrzeżem trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Termometry wskażą tam maksymalnie 22 stopnie, na Suwalszczyźnie nawet 29. Na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku w okolicach 28, w Lublinie i Łodzi i Szczecinie 26 kresek, w Warszawie, Bydgoszczy oraz Poznaniu 27.

0: To Lux Torpeda i autystyczny inwestorek. Przypominam, że Lux Torpeda, proszę Państwa, niedawno wydała bardzo dobry krążek Szukamy Guza i z tym krążkiem jest w trasie teraz 1 sierpnia. Będzie można panów zobaczyć we Wroniawach, a 7 w Serwach. Za chwilkę też zespół w Esterok, który już 23 lipca pojawi się w Polsce, w Warszawie, na letniej scenie Progresji. Ale zanim to nastąpi, dzień dobry Państwu. W poniedziałek, 13 lipca 2026 roku, witam bardzo gorąco bez roku Łukasz Szaciłowski. Kłaniam się nisko i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną w tym wyjątkowym dniu, bo dziś, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. I o tym rock'n'rollu będziemy sobie dzisiaj bardzo dużo opowiadać. Suede, tak nazywa się zespół, o którym wspomniałem przed chwileczką, który już 23 lipca pojawi się na letniej scenie Progresji. Ja mam najnowszy singiel tej kapeli i nie zawaham się go teraz użyć. Emotionally Unavailable.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Are you ready for a good time? Czy jesteście gotowi na dobry czas? Mam nadzieję, że tak. Przed chwileczką odebrałem telefon, zadzwonił tutaj do nas na biurko Tomek z Łodzi i powiedział, że gramy tak dobrą muzykę, że nawet nie trzeba przełączać stacji. Tomek, pozdrawiamy i bardzo się cieszymy, że podoba Ci się to, co gramy. No a propos good time, no to dziś jest, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, no i pora, by podzielić się z Państwem rock'n'rollowymi historiami. O, ja mam tych historii całkiem sporo. Parę ładnych lat grywałem po różnych scenach w tym kraju i nie tylko, więc historii jest masa, przy czym całkiem sporo z nich nie nadaje się na antenę. Dlatego postanowiłem przytoczyć taką moją dawną historię z czasów jeszcze studenckiego radia, kiedy prowadziłem w nim program w Łodzi, w mojej ukochanej Łodzi. Pewien słuchacz napisał do mnie maila, że on to by bardzo chciał swoją kobietę poprosić o rękę za pośrednictwem właśnie studenckiego radia, w którym pracowałem. No więc niewiele myśląc oświadczyłem się w imieniu tego jego mościa, tej młodej damie. No i proszę sobie wyobrazić, że chwilkę później dostałem kolejnego maila z napisem powiedziała. Tak, na ślubie też byłem, żeby nie było. I wtedy to był rock'n'roll dopiero. Proszę sobie przygotować, proszę Państwa rock'n'rollowe historie, bo one się jeszcze dzisiaj przydadzą. Tymczasem Westerok, teraz The Black Keys i Gold on the Ceiling.

0: To Blondie i Call Me w Ester Rock. Dziś, proszę Państwa, jest Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. To tak na początek. A ja przeczytałem przed chwileczką właśnie, że nasz premier stwierdził, że głównym celem tego, że Europejska ta kosmiczna agencja będzie miała w Warszawie swoje jedno z centrów, jest to, żebyśmy w końcu wybudowali polski statek kosmiczny. I to wszystko ogłoszone w Międzynarodowym Dniu Rock'n'Rolla. Przypadek? Nie sądzę. A propos rock'n'rolla, to już za chwileczkę w Ester Rock Kult i Dziewczyna bez zęba na przedzie. Kult, który zagrał teraz na Czochraj Bobra Fest i koncert był naprawdę fest.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Już pomógł, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
1: Reklama.
14: Hi, I'm Todd from Kasabian.
15: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
16: Hi, this is Keith Richards.
17: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Ska Rock.

Foo Fighters i Unconditional w Estrock. Ja już się moją rock'n'rollową historią z Państwem podzieliłem, bo dziś jest Światowy Dzień Rock'n'Rolla, przypominam. No to teraz pora na Państwa najbardziej rock'n'rollowe historie. Czekam na te historie na Messengerze Eski Rock w formie głosówek. Rzecz jasna, dla najciekawszej takiej historii mam świetny krążek Evanescence Sanctuary. A co mi tam? Dorzucę jeszcze do tego okulary przeciwsłoneczne Eski Rock. Jeśli Państwo taki zestaw upominków chcą ode mnie dostać, no to proszę opowiadać mi swoje najbardziej rock'n'rollowe historie na Messengerze Eski Rock za pomocą głosówek. Tymczasem w Eski Rock, a propos rock'n'rollowych historii, thanks for the memories, czyli dziękujemy za wspomnienia i Fallout Boy.

0: Co prawda, dzisiaj pogoda za oknami nie zachęca do wsiadania na dwa koła, ale jutro ma być już lepiej, a w weekend to w ogóle ma być przepięknie. Harley mój dla wszystkich tych, którzy na jednym śladzie się poruszają z silnikiem między nogami na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik najświeższy raport, bo zbliża się 13, a po raporcie zagram dla Państwa wielki przebój grupy Aerosmith. Crying to będzie.
1: Autopromocja. Melina.
2: SC Rock. Ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
3: A to bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
3: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
3: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie. Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot. Czyli sytuacją
3: sama
2: bez wyjścia.
3: Sama pracowałaś w programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
2: Reklama.
3: Ceny paliw znowu w górę. Europa odpowiada na rosyjskie cyberataki i nietypowa akcja na Mazurach.
4: Eskarok. Raport.
3: Minęła 13, a Michał Przybyła, zapraszam. Sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz gorsza, a to wszystko odbije się na cenach paliw. Dziś baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie 80 dolarów. Jak mówi w rozmowie z nami Urszula Cieślak z biura Reflex, w tym tygodniu cena popularnej 95 na stacjach będzie już powyżej 7 zł.
5: Jeśli chodzi o olej napędowy, to już duża część stacji olej napędowy powyżej 7 zł sprzedawała w ubiegłym tygodniu i te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
3: Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że rząd analizuje sytuację i nie wyklucza powrotu pakietu CPN.
6: My od początku przestrzegaliśmy przed tym, żeby nie ani chóra optymizmu, ani też defetyzmu w tej sprawie nie siać, bo chyba nie ma człowieka na świecie, który byłby w stanie ze zdolnością kilku dni do przodu przewidzieć, co się stanie w rejonie Bliskiego Wschodu. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów, więc i w zakresie dbałości o budżety polskich rodzin i budżet państwa będziemy te decyzje podejmowali.
3: Ostatniej doby doszło do wymiany ognia między wojskami USA i Iranu. W związku ze wzrostem napięcia Teheran ponownie zamknął kluczową do eksportu ropy cieśninę Ormuz, co odbiło się na cenach surowca.
7: To jest raport.
3: Dziś ważne spotkanie w sprawie podniesienia drugiego progu podatkowego. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie projektu Polski 2050, który zakłada podniesienie progu ze 120 do 140 tysięcy złotych.
8: Są bardzo dobrze zarabiający ludzie w Polsce, którzy albo jak niektórzy politycy do fundacji rodzinnych i w ogóle nie płacą podatków, jeszcze się o tym szczycą, a klasa średnia płaci 32%.
3: Tak w Sejmie projektu broniła minister Pełczyńska-Nałęcz. Ma on odciążyć osoby o średnich dochodach. Zakłada utrzymanie 12-procentowej stawki PIT do dochodu 140 tysięcy złotych rocznie.
9: Dobrze by było, żeby tak się stało, bo nie może być, że 2 miliony ludzi są w drugim progu podatkowym, co jest kompletnie bez sensu. W związku z tym myślę, że przed wyborami rząd to zrobi.
3: Komentuje ekonomista Piotr Kuczyński. Podobny projekt zmian w podatkach złożył wcześniej prezydent Karol Nawrocki, który opowiada się również za wprowadzeniem zerowego PIT dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci.
7: To jest raport.
3: Europa odpowiada na rosyjskie cyberataki. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił kolejny pakiet sankcji wymierzony w osoby i podmioty związane z atakami cybernetycznymi i hybrydowymi. Jak tłumaczy, Moskwa prowadzi działania mające na celu sianie chaosu, destabilizację oraz pogłębienie podziałów w Europie. Niemieckie i francuskie ministerstwa spraw zagranicznych wezwały do siebie z tego powodu rosyjskich ambasadorów. Celem ostatnich cyberataków była m.in. Ukraina i kraje Unii Europejskiej, w tym Polska.
7: To jest raport.
3: I jeszcze nietypowa akcja na Mazurach. Biblioteka we wsi Kosewo oprócz książek wypożycza teraz bojki asekuracyjne. Każdy mieszkaniec i turysta może bezpłatnie zabrać je nad wodę, nawet na całe wakacje.
10: W godzinach pracy biblioteki po prostu należy przyjść do biblioteki, wypożyczyć taką bojkę oczywiście za darmo i pod koniec wakacji zwrócić ją z powrotem do biblioteki. W chwili obecnej jest tylko troszeczkę zimno, więc te bojki czekają.
3: Mówi sołtys Kosewa Izabela Świąć. Akcja ma jeden cel – ratować życie. To ważne, bo tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już 79 osób.
2: Pogoda.
3: Mam nadzieję, że wzięliście parasole wychodząc z domu, bo właściwie w całym kraju trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Padać nie powinno jedynie na wybrzeżu. Dla wschodniej Polski obowiązują z kolei ostrzeżenia przed ulewnym deszczem. Na Podlasiu może również zagrzmieć, ale tam będzie dziś najcieplej. Termometry wskażą maksymalnie 27 stopni, na Podhalu najchłodniej, bo tylko 18, reszta kraju w okolicach 25.

0: Wyjątkowo zimny maj to ma nam w Estrok w poniedziałek o 13.13, 13 lipca 2026. Drodzy Państwo, to, że tyle tych trzynastek jest teraz, to nie znaczy, że będzie pechowo, wręcz przeciwnie, będzie bardzo szczęśliwie. Bo mam dla Państwa teraz piosenkę, w której panowie z The Rolling Stones składają hołd, bo to nie jest cover, to jest absolutny hołd pewnej cudownej artystce, która zresztą raz z nimi wystąpiła na żywo w 2007 roku na Isle of Wight Festival. Wtedy śpiewała z nimi Ain't Too Proud to Beg. Potem w 2011 niestety odeszła od nas w bardzo młodym wieku, lat 27. Ta pani to rzecz jasna Amy Winehouse, a panowie z Rolling Stones na nowej płycie Foreign Tones wzięli na warsztat jej absolutny hit z płyty Back to Black, You Know I'm No Good. Jak to brzmi, jeżeli chodzi o Stonesów? Posłuchajmy. Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry.
1: Ten kawałek

T-Love i Warszawa w Estrock. T-Love, które teraz do zobaczenia i do usłyszenia na żywo 25 lipca w Działoszynie, a potem 31 lipca w Ełku. T-Love, które promuje album Alright. A my teraz, proszę Państwa, sięgamy po zespół, który swoją ostatnią płytę wydał w roku 2011. To była płyta Collapse Into Now. Już ci wierniejsi fani wiedzą, że chodzi o zespół R.E.M. Natomiast jeśli chodzi o Michaela Stipe'a, to ten przerwał niedawno 15-letnią przerwę, jeżeli chodzi o wydawanie studyjnych albumów. No i mamy oczywiście I Play the Fool. Wcześniej pojawił się numer zatytułowany The Rest of Ever. To było wykonanie w The Late Night Show with Stephen Colbert. Tym samym Michael Stipe potwierdził, że długo oczekiwana jego debiutancka solowa płyta pojawi się jeszcze przed końcem 2026 roku. No to czekamy z niecierpliwością, a w oczekiwaniu słuchamy numeru R.E.M. What's the Frequency, Kenneth?

0: Kilka minut temu wspominałem Państwu o Amy Winehouse, czyli członkini tego przykrego, ale jednak klubu 27. Za nami kolejny członek tego klubu, czyli Kurt Cobain, razem z zespołem Nirvana i numer Rape Me. Tymczasem już za moment w Estrock nasz polski kochany. Hej, wybrałem dla Państwa numer A Ty i za chwileczkę go Państwu zagram.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Padłam na plażę, piękna pogoda, myślę, Boże, jaki ciepły ten Bałtyk, się kąpałam w tym Bałtyku, patrzę, że nikt się nie kąpie, mi się se, kurczę, zwariowali ci ludzie, potem poszłam, pamiętam, pod prysznic na kempingu i słyszę, jak panie rozmawiały ze sobą, tym, Boże, kiedy te sinice się wreszcie skończą? Chcemy się, aha.
3: A ja mam zawsze na odwrót, tam jest woda taka zimna, że jak ja wchodzę, to wychodzę i wyglądam jak jedna wielka sinica.
2: Ja miałam strasznie dziwnych kolegów, którzy mieli bardzo dziwne rock'n'rollowe pomysły i na przykład jak jechaliśmy na imprezę, to potrafili dać w łapę panu od śmieciarki i przyjeżdżaj po mnie śmieciarką pod dom.
3: Żartujesz.
2: Ja po prostu... Ja sobie to wszystko Nie, mówię się, Tara, wychodź! Przyjechaliśmy po ciebie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Estrock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.

0: sklepu. Biedronka.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Eska Rock. Radar.
8: Zapraszam. Michał Prokopowicz. The Sound of Silence w wykonaniu Disturbed to absolutny fenomen, który jakiś czas temu przekroczył magiczną barierę miliarda odtworzeń na Spotify. Gigantyczny sukces okazał się zaskoczeniem dla muzyków. Wokalista David Brayman przyznał w jednym z wywiadów, że przez bardzo długi czas celowo uciekał od czystego śpiewu. Dlaczego? Odpowiedź znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
7: Eskarok. Radar.

Good Charlotte i Rejects w Esterok za nami, a ja muszę przyznać, że państwa rock'n'rollowe historie, które spływają na Messengera Eski Rock, są naprawdę rock'n'rollowe. No i ciężko mi będzie wybrać tę najciekawszą, która dostanie ode mnie płytę Evanescence, najnowszą, Sanctuary, i do tego jeszcze okulary przeciwsłoneczne Eski Rock. No ale którąś będę musiał wybrać i wybiorę. Po 14, także proszę być ze mną na pewno, no i proszę jeszcze dosyłać swoje najbardziej rock'n'rollowe historie w formie głosówek na Messengera Eski Rock. Cały czas na nie czekam. Tymczasem w Eski Rock, if you tolerate this, then your children will be next. Taki długi tytuł ma piosenka Manic Street Preachers, którą dla Państwa wybrałem.

certain it happens all the time. Yeah.

0: You're Gonna Go Fuck It to oczywiście The Offspring w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 14, o 14 najświeższy raport, po 14 natomiast po pierwsze będę miał dla Państwa płytę Evanescence Sanctuary za najciekawszą rock'n'rollową historię, no a po drugie zaraz po serwisie zagram dla Państwa numer Zombie grupy The Cranberries.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
15: Trwają przesłuchania po ataku na ukraińskie nastolatki. Nie wszyscy mieszkańcy będą mogli wrócić do mieszkań w kamienicy Bydgoszczy.
16: Eska Rock. Raport.
15: Minęła 14. Michał Przybyła, zapraszam. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy podziękował polskim służbom za szybką reakcję po ataku na ukraińskie nastolatki w autobusie w Bielsku Białej. Sprawca został zatrzymany przez policję. Andrzej Sibicha podkreślił, że agresja i nienawiść nie mogą być tolerowane w demokratycznym społeczeństwie. Tymczasem policja przesłuchuje świadków ataku. Do sieci trafiło nagranie, na którym pewien mężczyzna wyzywa 12-latkę. Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku Białej.
17: My gromadzimy teraz materiał dowodowy. Przesłuchiwany jest nie tylko ten potencjalny sprawca, ale również osoba poszkodowana, rodzice. To właśnie prokurator na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przez policjantów zdecyduje, jaki kierunek przybierze ta sprawa. Czy będzie miało formę dochodzenia czy śledztwa?
15: Jak wiadomo, sprawcą incydentu jest jeden z kierowców zatrudnionych przez MZK w Bielsku Białej, od dłuższego czasu przebywający na zwolnieniu lekarskim. MZK zapewnia, że wobec pracownika zostaną wyciągnięte konsekwencje.
16: To jest raport.
15: Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, dowiedział się nasz reporter Dawid Olszewski. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano.
18: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
10: Karnego Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
18: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
10: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
19: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
10: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
15: Po kolejnej kontroli zapadnie też decyzja, czy zostanie przywrócony ruch na ulicy Sienkiewicza. W chwili osunięcia się fragmentu ściany w pobliżu prowadzone były prace budowlane. Z kamienicy ewakuowano 9 osób.
1: SK Rock Biznes.
15: Rząd zajmie się jutro projektem zmian w finansowaniu ochrony przyrody. Zgodnie z propozycją, Lasy Państwowe będą przekazywać 2% przychodów ze sprzedaży drewna do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pieniądze mają wspierać parki narodowe i krajobrazowe oraz zapewnić stabilne finansowanie działań na rzecz ochrony przyrody. Piłkarski mundial mocno odbił się na portfelach Norwegów. Zadłużenie na ich kartach kredytowych wzrosło w czerwcu o ponad 500 000 zł. Ekonomiści wskazują, że kibice wydawali pieniądze m.in. na bilety, wyjazdy, gadżety i oglądanie meczów w strefach kibica. Volkswagen szykuje kolejną falę cięć. Koncern rozważa likwidację nawet 50 tysięcy miejsc pracy i ograniczenie inwestycji o 15%. W ciągu 5 lat firma chce przeznaczyć na inwestycje blisko 130 miliardów euro. Celem zmian jest poprawa wyników finansowych w obliczu rosnącej konkurencji z Chin, wysokich ceł i kosztów transformacji na elektromobilność.
1: Pogoda.
15: Właściwie cały kraj dziś z przelotnymi opadami. Na północnym wschodzie może też zagrzmieć, a lokalnie nawet spaść grad. Temperatura od 19 stopni nad morzem do nawet 28 na południowym zachodzie. Na noc nasi pogodowi specjaliści też zapowiadają deszcz, także lepiej nie wywieszać prania na balkon. Wtorek zapowiada się podobnie.

0: Jestem silna, to ONA w S-Rock, 12 minut po 14 w poniedziałek 13 dnia lipca 2026 roku. Przypominam, dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla i te rock'n'rollowe państwa historie ja tutaj przesłuchuję już od dobrych kilkudziesięciu minut i już za momencik wybiorę tę jedną jedyną, która dostanie ode mnie płytę i która dostanie ode mnie okulary przeciwsłoneczne. Eski Rock. Ale zanim to nastąpi, posłuchamy sobie najnowszej piosenki od grupy, która od 9 lat nie wydała żadnego pełnego studyjnego materiału, żeby była jasność. Bo epki to panowie wydawali ostatnimi czasy dwie nawet wydali. Mówię tu oczywiście o grupie U2 i ich najnowszej propozycji zatytułowanej Street of Dreams, która zapowiada najnowszy album. Natomiast co do samego albumu, to wiemy jeszcze niewiele, a w zasadzie to nic oprócz tego, że ma się ukazać. Póki co wszelkie inne szczegóły objęte są tajemnicą. Chociaż z drugiej strony panowie we wrześniu świętować będą 50-lecie działalności. Coś mi się wydaje, że to może być ten moment, kiedy nowy krążek od grupy YouTube otrzymamy. Póki co mamy singiel, gramy go już teraz w S-ce roku. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco.
1: Ten kawałek dobrze roku.

0: I tak oto pijama porno bawiła się na balu u senatora. To dopiero jest, proszę Państwa, rock'n'rollowa historia. A propos rock'n'rollowych historii, dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Ja Państwa o Państwa rock'n'rollowe historie pytam, no bo ta najciekawsza miała dostać ode mnie płytę najnowszą grupy Evanescence zatytułowaną Sanctuary i dorzucam jeszcze do tego okulary przeciwsłoneczne Esky Rock. No i proszę bardzo, oto historia Roberta.
1: Cześć, przypomniała mi się taka rock'n'rollowa historia z mojego życia. Było to już bardzo, bardzo dawno temu, 43 lata. Poznałem wtedy moją przyszłą żonę na dyskotece w warszawskiej Stodole, a nasza pierwsza randka odbyła się tydzień później w warszawskim Remoncie na koncercie oddziału zamkniętego. W sobotę obchodziliśmy naszą 38. rocznicę ślubu. Pozdrawiam, Robert.
0: Coś pięknego, Robercie. To jest dopiero, proszę Państwa, rock'n'roll. 38 lat po ślubie, w dodatku 43 lata. W sumie, łomatko i córko, za 2 lata będzie 45 lat. To dopiero będzie wynik. No dobra, Robert, ponieważ płytę mam tylko jedną, to dorzucę jeszcze jedno okulary przeciwsłoneczne, żebyś miał i ty, i twoja lepsza połowa. I to jest, proszę Państwa, rock'n'roll. The Smashing Pumpkins i Disarm. Westrock teraz.

0: away to heaven.
1: Takie klasyki tylko w SC Rock. Tymczasem, proszę Państwa, Becoming Led Zeppelin, czyli dokument o tymże właśnie zespole, zdobył kolejną nagrodę. Tym razem zgarnął nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego podczas National Film Awards w Wielkiej Brytanii. Nagrody wręczono 1 lipca. Gdyby ktoś jeszcze Becoming Led Zeppelin nie widział, to podpowiadam tylko, że na jednym z serwisów streamingowych można obejrzeć, takim z czerwoną dużą literką, jako logiem, a na takich innych to można też na przykład oglądać, ale za opłatą dodatkową, jeżeli chodzi o wypożyczenie, bo w tym, o którym mówiłem, z tą dużą czerwoną literką, no to on jest w ramach abonamentu. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieli, polecam bardzo gorąco, bo naprawdę wielu ciekawych rzeczy z tego dokumentu dowiedzieć się można. Becoming Led Zeppelin, taki tytuł nosi ten film. A już za chwileczkę Alterbridge pojawi się w SC Rock. Mam dla Państwa numer Open Your Eyes.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
11: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.

Nightcall i Inhaler w Estrock za nami, a przed nami teraz, proszę Państwa, zespół, który 28 kwietnia wydał pierwszy od 4 lat singiel. Reward the Scars powstał do dodatku Lord of Hatred do gry Diablo 4 i to było pierwsze wydawnictwo zespołu Korn od czasu albumu Requiem z roku 2022. Grupa Korn niebawem też, może nie tak niebawem, ale już niedługo pojawi się w Polsce, bo 17 listopada w Tauron Arenie w Krakowie zagrają koncert razem z grupą Architects i Pixel Grip. Bilety jeszcze są, warto się wybrać. Byłem na Kornie kilka razy i za każdym razem zmiatało mnie z planszy, jeżeli chodzi o jakość i o energię grupy na scenie. No to słuchamy Korna w klasycznym World Up Westerok.

0: Sen o Wiktorii i Jam w Estrock na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Mówię na koniec, no bo zbliża się 15 nieuchronnie, a to oznacza najświeższy raport, a po raporcie kolumnę Zygmunta w Estrock. Zapraszam w imieniu Dawida bardzo gorąco. W moim natomiast zapraszam do spotkania ze mną jutro w Estrock. Będę tutaj na Państwa czekał od 12. Łukasz Szczeciłowski. Do usłyszenia. Pięknego poniedziałkowego popołudnia życzę.
1: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4,

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Jest decyzja sądu w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry, kary dla influencerów i ostrzeżenie dla grzybiarzy.
4: SK Rock. Raport.
3: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Jest decyzja sądu w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie nakazu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Jeszcze w lutym, po decyzji sądu rejonowego o zastosowaniu aresztu wobec Ziobry, za byłym ministrem wydano list gończy. Polityk przebywał wówczas na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.
4: To jest raport.
3: Grozi im wysoka kara finansowa. Są zarzuty UOKiK-u dla dwóch influencerów YouTube'owych, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane dla dzieci. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, stosowali oni ukryte i agresywne praktyki reklamowe.
5: Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest. Agresywna reklama staje się częścią rozrywki, a niekiedy wręcz jej głównym elementem.
3: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych.
4: To jest raport.
3: Anteny postawione, teren Strzelec Krajeńskich zmapowany. Ruszyło Centrum Kompetencji Dronowych. Latać mogą tam bezzałogowce, duże specjalne drony, które mogą być sterowane z każdego miejsca na ziemi. Wszystko odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Latanie takimi dronami wymaga spełnienia ogromnej liczby formalności. Obszary takie jak nad gminą Strzelce Krajeńskie pozwalają zmniejszyć to do minimum, mówi Mateusz Korkoszka, koordynator Strzeleckiego CKD.
6: Dzisiaj w gminie Strzelce Krajeńskie obrazowo można powiedzieć, że budujemy drogi i autostrady dla dronów, budujemy obszar, w którym będzie można te technologie rozwijać dużo szybciej.
3: Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krajeńskich jest jedynym takim miejscem w północno-zachodniej Polsce. Cały koszt budowy to 200 milionów złotych.
4: To jest raport.
3: W lasach zrobiło się wyjątkowo tłoczno. Wiele osób ruszyło po jagody i grzyby. Leśnicy zachęcają do korzystania z darów natury, ale przypominają o ważnych zasadach.
7: Wszystkie osoby, które korzystają z lasów, prosimy o to, aby nie pozostawiały po sobie zbyt wielu pamiątek. To znaczy, żeby nie zaśmiecały naszych lasów, żeby zachowywały się tak, jakby jednak były w tych lasach gośćmi.
3: Mówi Michał Dziedzic z Nadleśnictwa Siedlce. W lasach państwowych możemy legalnie zbierać jagody i grzyby na własne potrzeby. Jeśli planujemy sprzedaż runa leśnego, powinniśmy mieć zgodę z Nadleśnictwa.
2: Pogoda.
3: IMGW ostrzega przed burzami. Alertami objętych jest 8 województw na wschodzie Polski, od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Podkarpacie. Burzom miejscami będzie towarzyszył intensywny deszcz, grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę, a temperatury wahają się teraz od 18 stopni na Podhalu przez 25 w centrum, na wybrzeżu w okolicach 22. Na Podlasiu, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku dziś najcieplej, tam termometry pokazują teraz 27 stopni.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w składzie Przybyła raportuje.
10: Dzień dobry, witam.
9: Dzień dobry, Antoszewski kręci.
11: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i to jest Dzień Rock'n'Rolla. Nasze święto i wasze święto i będziemy dzisiaj czekać na wasze rock'n'rollowe głosówki. Ja wiem, że poniedziałek, ale dzisiaj można więcej. Śledźcie głosówki albo dzwoni się do studia. 691-613-613. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Lady Punk. W tym tygodniu ta ekipa do zobaczenia w Stargardzie i Koszalinie, a może ktoś ma to w planach. Choć plany na ten tydzień są tłuste, naprawdę tłuste i tłuste dźwięki już za chwilę w kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory, których dawno tutaj nie było, aż mi głupio, bo kawałek, który za chwilę usłyszymy, był ostatnio przeze mnie trochę pomijany, a przecież to jest ogień, to jest istne szaleństwo, to jest symbol początku XXI wieku, a zagramy go, żeby podgrzać atmosferę przed tym, co wydarzy się już w najbliższy weekend w Polsce. Przed nami dwa koncerty zespołu System of a Down i ciekawy jestem, czy ktoś przeżył ich pierwszy koncert w naszym kraju. Rok 98, System supportował Slayera w katowickim spotku i... No, publiczność chyba nie była na to gotowa. Pojawiły się wyzwiska, na scenę poleciały przedmioty, a kiedy Serge Tankian dostał bajglem w głowę, tego było już za wiele. No ale kiedy w roku 2001 grupa wydaje płytę Toxicity, zmienia się wszystko. Optyka na System musi się zmienić. Od początku czuć, że powstało coś wielkiego. I na tej płycie znalazł się m.in. ten numer. Chaps You. To System of a Down w kopalni odkrywkowej.

0: tego nie trzeba teraz! Wake up!
1: Dzień dobry. Rozrobiłem się parę lat temu i nie żałuję tego. Rock'n'rollowo może do końca dnia pracy i będę słuchał dalej Eski Rock, bo to jest najlepsza stacja w mieście, w świecie i wszechświecie.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eski Rock lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Reklama.

0: Fury w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock śpiewał Robert Smith, artysta sympatyzujący podobno z klubem Queen's Park Rangers. No ale jeśli chodzi o futbol reprezentacyjny, to trochę kręci nosem i uważa go za zbyt skomercjalizowany. I tu chyba nie chodzi tylko o to, że reprezentacji Anglii podczas ostatniego meczu pomógł kabel. Wielkie Michalo. Kabel. W naszej reprezentacji bywa często sporo drewna i nikt się nie oburza. A więcej nie tylko o sporcie, już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Panam na plaży, piękna pogoda, on się porze, jaki ciepły ten Bałtyk. Już się kąpałam w tym Bałtyku, patrzę, że nic się nie kąpię. Myślę sobie, kurczę, zwariowali ci ludzie. Potem poszłam, pamiętam, pod prysznic na kempingu i słyszę, jak panie rozmawiały ze sobą o tym. Boże, kiedy te sinice się wreszcie skończą? Wtedy myślę, aha.
3: A ja mam zawsze na odwrót. Tam jest woda taka zimna, że jak ja wchodzę, to wychodzę i wyglądam jak jedna wielka sinica.
2: Ja miałam strasznie dziwnych kolegów, którzy mieli bardzo dziwne rock'n'rollowe pomysły i na przykład jak jechaliśmy na imprezę, to potrafili dać w łapę panu od śmieciarki, przyjeżdżaj po mnie śmieciarką pod dom.
3: Żartujesz.
2: Ja po prostu, ja sobie to wszystko... Nie, Wiesiętara, wychodź, przyjechaliśmy po ciebie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone mogą przejąć kontrolę nad cieśniną Ormus i pobierać opłaty za jej ochronę. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że wobec Iranu należy kontynuować działania zbrojne, ponieważ negocjacje z Teheranem nie przynoszą efektów. Z kolei prezydent Ukrainy zapowiedział program rozwoju systemu obrony antybalistycznej. Projekt ma wzmocnić ochronę Ukrainy przed rosyjskimi atakami. W stolicy Francji odbędzie się spotkanie przywódców państw koalicji chętnych z udziałem m.in. Emmanuela Macrona i premiera Donalda Tuska. Zakaz kąpieli w kilkudziesięciu kąpieliskach w północnej Polsce. Na większości czerwone flagi powiewają z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Sytuacja na kąpieliskach może zmienić się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
4: SK Rock Sport.
5: Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli już w pierwszej rundzie debla turnieju ATP w szwedzkim Bastate. Rozstawieni z numerem 4 przegrali z włoskim duetem po tiebreaku. We wtorek w deblu zagrają jeszcze Karol Drzewiecki i Filip Pieczonka. Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. Jutro oficjalne powitanie w nowym klubie. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
6: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
7: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
6: Na zwycięstwa i bramki.
7: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
6: Doświadczenie.
7: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
6: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
5: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Jutro jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.

0: Kaleo w Esterok. To utwór pełen emocjonalnego napięcia. A teraz historia, nie wiem czy emocjonalna, może trochę pudelkowa, ale na pewno rock'n'rollowa. Michał Wiśniewski wrócił do byłej żony. Michał wrócił do mandaryny i tu chyba potrzebny jest odpowiedni podkład. Uwaga, uwaga. Jak donosi bezużyteczna. Jeśli Michał ożeni się z mandaryną, będzie to jego 9. ślub z 6. żoną, która była wcześniej jego 2. żoną. 9. ślub z 6. żoną, która była wcześniej jego 2. żoną. Jak to napisał pan Andrzej, po co mieć nowe problemy, skoro można mieć stare i sprawdzone? Jak się państwo domyślają, ciąg dalszy nastąpi.
1: Reklama. Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
8: Reklama.
9: Eskaro.
10: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: Linkin Park w Estrock. What I've Done, czyli w wolnym tłumaczeniu, co ja narobiłem. Co ja narobiłem? Już odpowiadam. Naprawiłem pralkę. Jestem bohaterem w swoim domu, żona patrzy na mnie z jeszcze większą pożądliwością. Naprawiłem pralkę. To znaczy nie do końca ja, tylko pan Grzegorz i nie za darmo, tylko za 300, ale pralka naprawiona. I jeśli najbardziej rock'n'rollową rzeczą, jaką zrobiłeś, jest naprawienie pralki, to znak, że zbliżasz się do 40. A jakie są państwa ostatnie rock'n'rollowe doświadczenia? Można się chwalić, można mówić do Messengera albo do telefonu, mamy dzień rock'n'rolla, trzeba świętować. A już za chwilę będziemy raportować.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Erste Rock.
2: Ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
3: A to bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
3: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
3: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie. Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot, czyli sytuacją bez wyjścia.
3: Sama pracowałaś w programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Boom!

0: wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
7: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
8: Reklama. Rok Warszawa.
9: Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce. Schwytana Puma w drodze do Poznania i jak nie odpoczywać na urlopie.
10: SK Rok. Raport.
9: Jest 16, Michał Przybyła, zapraszam. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury w sprawie byłego ministra sprawiedliwości.
11: Sąd stwierdził, że brak jest przesłanek do przyjęcia, że pan Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
9: Mówi rzecznik do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek. Orzeczenie nie jest zaskarżalne, ale prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek.
11: Tak było w przypadku na przykład pana Romanowskiego. Kiedy sąd uchylił decyzję o zastosowaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec niego w grudniu ubiegłego roku, wpłynął kolejny wniosek i ten kolejny wniosek został uwzględniony już przez inny skład sądu.
9: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie wcześniej otrzymał polityczny azyl.
10: To jest raport.
9: Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów polskich sił zbrojnych. Po drogach lokalnych, ale też i na głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe. Dowództwo apeluje do mieszkańców o ostrożność, ale też o niewrzucanie do sieci filmów pokazujących ruch wojsk, mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
12: Prosimy, aby nie publikować zdjęć ani nagrań, które przedstawiają przemieszczanie się pojazdów wojskowych, trasy, lokalizacje czy czas przejazdu. Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa, mogą zostać wykorzystane w jakichś działaniach dezinformacyjnych.
9: Manewry wojskowe w północno-wschodniej części kraju zaplanowano na dziś i jutro.
10: To jest raport.
9: Odłowiona puma z gminy Polanów w zachodniopomorskiem jest w dobrej kondycji i wyrusza w drogę do poznańskiego zoo. Zwierzę było poszukiwane od środy. Wczoraj udało się je bezpiecznie odłowić, mówi burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski.
13: Zwierzę jest bezpiecznie transportowane do Poznania przez specjalistyczną firmę. Przekazanie dzikiego zwierzęcia do zoo wynika z określonych przepisów prawa. Mieliśmy wskazanie, że mamy odstawić zwierzę do Poznania.
9: Na miejscu puma przejdzie kolejne specjalistyczne badania i kwarantannę. Nadal nie wiadomo, jak zwierzę znalazło się w lasach na terenie gminy Polanów.
10: To jest raport.
9: Woda, plaża, święty spokój i smartfon przyklejony do ręki. Brzmi znajomo? No właśnie, na urlopie nie potrafimy wytrzymać bez patrzenia w ekran.
14: Sprawdzić newsy, sprawdzić pocztę, co tam się dzieje, to tak, ciągnie.
15: Urządzenia mobilne, no to jest najprostsza forma komunikacji z innymi ludźmi i to tak po prostu już jest i tak będzie.
9: A dlaczego warto od tego telefonu odpocząć?
14: Żeby odpocząć, trochę zregenerować mózg.
15: Zdecydowanie. Najlepszy sposób na odpoczynek to po prostu nie zabierać telefonu, tableta ani komputera i tak żyć. Ale myślę, że w tych czasach może to być ciężkie.
14: Żebyśmy czasami po prostu odłożyli ten telefon albo moglibyśmy go zapomnieć. O.
9: Eksperci nie mają wątpliwości. Im mniej telefonu, tym lepszy reset.
5: Pogoda.
9: Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez IMGW. Dotyczą one burz, które mogą wystąpić aż w 8 województwach na wschodzie Polski. Od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Podkarpacie. W czasie ich trwania wiatr w porywach może przekraczać 70 km na godzinę. Lokalnie może też spaść grad.

0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i przybyła raportuje, Antoszewski kręci, ja jestem Zygmunt i przypomnijmy ten klasyczek, halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ale żeście ekipę zmontowali, jeden gość bez nazwiska, potem chłop z babskim nazwiskiem i baba z męskim.
1: To my! SK Rock! Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: pracowity weekend za tym zespołem, no a przed nami szalony tydzień. W weekend w Łodzi Marilyn Manson, w Warszawie System of a Down i wiem, że wiele osób się na ten koncert wybiera.
1: Tylko ja.
0: Nie tylko pan, panie Arturze. No a przed nami też emocje festiwalowe, bo Jarocin, bo męskie granie w Gdańsku, bo Kazimiernication, przepiękny festiwal pod naszymi flagami. A jutro na letniej scenie progresji Skanganenzi, które z Warszawy pojedzie prosto do Ostrawy, żeby zagrać tam na festiwalu Colors of Ostrava, festiwalu, na który zgarnialiście u nas bilety i na który lecimy i który będziemy państwu relacjonować. A zagrają m.in. wspomniani Skanganenzi, The Libertines, Moby i laureaci Eska Rockstar, czyli zespół Flying Bison. I teraz w kolumnie kawałek Flying Bison.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dawidzie.
1: Ostatnio rock'n'rollową rzecz, jaką zrobiłem, to 3/4 byłem w Goniądzu. Na roku na bagnie. I rock'n'rollowo wyspałem się w pensjonacie, bo nie chciało mi się pod namiotem. Aczkolwiek podziwiałem tych ludzi, bo noce były zimne. Także taki ze mnie bohater rock'n'rollowy. Cześć.
2: Witam. 2 ostatnie miesiące były rock'n'rollowe. 3 wyjazdy, 4 miasta, 4 koncerty. W tym ostatni, w zeszłym tygodniu, 24 godziny. Warszawa, Berlin, koncert i z powrotem.
3: Dzień dobry. Ja tam czekam na jutrzejszy dzień szympansa. Ciekawe, czy szef da nam wszystkim jutro wolne.
4: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: Reklama.
15: Eskarok.
16: Gramy dla was.

Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Depeche Mode w Radiu SK Rock. I to dźwięki z dedykacją m.in. dla pani Ani. Ania zawsze pisze, jak Depesze grają. No ale teraz coś dla Magdy, Jacka i Pawła, których zainteresował temat Pumy. Ja w sprawie Pumy.
1: Pumy? Co ma jaja z gumy?
0: No właśnie, okazało się, że nie. Że one są prawdziwe. Znaczy, że ta Puma nie jest z gumy, że jest prawdziwa. I złapali tę Pumę, która biegała w okolicach Koszalina. To najważniejsza zwierzęca informacja dnia. A więcej tych ważnych wieści za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Zespół Rammstein, utwór pod tytułem Engel. Ja nie wiedziałem, że w końcu ktoś zrobi piosenkę dla naszego legendarnego trenera Jerzego Engela.
4: No widzisz, proszę bardzo.
3: Spójrzmy na to zasłonę milczenia. Część pierwsza tejże zabawy. Proszę się skupić.
5: Ci ludzie to brudne świnie.
6: Co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, to po prostu litościwstwa. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak ma własnej miłości.
4: Stary, zrobiłeś mi dzisiaj dzień, naprawdę.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Uwaga kierowcy, S3 pod Szczecinem zablokowana. Między Goleniowem a Kliniskami zderzyły się dwie osobówki, dostawczak i ciężarówka. Dwie osoby zostały ranne. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi, ale setki pojazdów utknęły w korku.
7: To jest raport.
8: Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o uśmiercenie 4 szczeniaków na terenie Sulęcina w Lubuskiem. 30-latek odpowie za zabicie psów ze szczególnym okrucieństwem. Do dramatycznego odkrycia doszło w piątek w Sulęcinie w kontenerze na odzież. Mówi Martyna Litka, rzecznik sulęcińskiej policji.
9: Pracownicy ujawnili foliową reklamówkę, w której znajdowały się 4 martwe szczenięta. Ze wstępnych oględzin dokonanych przez lekarza weterynarii wynika, że zwierzęta doznały rozległych obrażeń głowy. Psy nie należały do 30-latka, lecz do jednego z jego współlokatorów.
8: Oprócz bezwzględnego więzienia sąd może orzec nawiązkę finansową na cel związany z ochroną zwierząt oraz całkowity wieloletni lub dożywotni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt.
7: SK Rock Sport.
8: Polskie siatkarki nie awansowały do turnieju finałowego Ligi Narodów. O ich odpadnięciu przesądziła porażka z Japonią w ostatnim meczu fazy zasadniczej. Były trener reprezentacji Piotr Makowski podkreślił jednak, że to nic straconego, a teraz najważniejszym celem drużyny są sierpniowe Mistrzostwa Europy. Rywalizacja w skoku wzwyż mężczyzn oraz skoków dal i pchnięciu kulą kobiet rozpocznie tegoroczny Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Zawody odbędą się 22 sierpnia na rynku w Katowicach, dzień przed meeting Diamentowej Ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Francja i Hiszpania zagrają jutro o awans do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Obie reprezentacje wygrały wszystkie mecze fazy pucharowej bez dogrywki i są uznawane za najmocniejsze zespoły turnieju. Początek półfinału o 21:00. W drugim półfinale Anglia zmierzy się z Argentyną. Ten mecz w środę o tej samej porze.
2: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Lux Torpeda, a że dzisiaj dzień rock'n'rolla, to składamy chłopakom najlepsze życzenia. A lica? No, taki lica to wie, co to rock'n'roll. Jeśli masz 17 wnucząt, to wiesz, co to rock'n'roll. A jeśli wam zdarzyło się zrobić ostatnio coś rock'n'rollowego, to proszę się pochwalić, a może macie w planach coś rock'n'rollowego? Messenger Eski Rock do waszej dyspozycji, tam można zostawiać rock'n'rollowe głosówki. Nie może ktoś przeżył ostatnio jakiś szalony koncert, a może sikaliście w dziwnym miejscu, a może planujecie coś szalonego, może wakacje z rodziną, albo wieczór panieński. Choć ten wieczór panieński z Ryanaira to trudno będzie przebić. Czekam na wasz sygnał.
1: Reklama.

0: 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
4: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.

0: Gansi na finał tej godziny w Radiu SK Rock. Welcome! Welcome to the jungle! A pan Grzegorz powie welcome?
1: No niech będzie. No. Witam kolumnę Zygmunta ze swojej kuźni Kowola. O, a co?
0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy wciąż tkwią na stanowiskach pracy, a dzisiaj jakoś tak ciężko, jakby ktoś mi tak obuchem przez łeb, nie chcę marudzić, ale to podobno oczyszcza, no ale mam nadzieję, że u Państwa jakoś lepiej i jakoś idzie. No ale jeśli już wracacie do domów i mieszkań, to życzymy spokojnej, szerokiej drogi, a na tej drodze następny przystanek na naszej antenie to raport.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Ten plac manewrowy uważam miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
2: Łukasz Bąk.
4: Pomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Nie pozwól, by taka okazja

0: Okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski. Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
5: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.
8: Śmiertelny wypadek w województwie mazowieckim i ceny paliw znowu w górę.
9: SK Rock. Raport.
8: Minęła 17. Michał Przybyła, zapraszam. Tragiczny wypadek w Borsukach w powiecie łosickim. W popołudniowym szczycie komunikacyjnym motocykl zderzył się z ciężarówką. Kierujący jednośladem mężczyzna zginął na miejscu. Popularna nadburzanka jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 19.
9: To jest raport.
8: Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Powodem coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
10: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
11: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
10: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
8: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw.
9: To jest raport.
8: Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano, a teraz trwają roboty zabezpieczające. Kolejne decyzje mają zapaść jeszcze w tym tygodniu po kontroli nadzoru budowlanego.
12: W dniu jutrzejszym przewidziana jest kolejna kontrola nadzoru budowlanego i będzie podejmowana decyzja odnośnie przywrócenia do użytku części kamienicy. Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyna.
13: A lokatorzy nad miejscem osunięcia?
12: Nie.
8: Podkreśla Magdalena Mikołajewska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Bramę uszkodzonej kamienicy zabezpieczono płytami, drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do kamienicy.
14: Coś tam pukali, zabezpieczali, nie? Pan zobaczy, przecież to wszystko może runąć.
15: Puszczali pojedynczo. Widziałam, że wynosili jakieś rzeczy, nie?
13: A zabezpieczenia? Jak pan ocenia?
16: Nie wiem, czy to wytrzyma, nie? No żal ludzi, no wie pan. Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, gdzie się podziać, gdzie co i jak. No to jest tragedia troszeczkę, nie?
8: Mówią okoliczni mieszkańcy. Z kamienicy ewakuowano 9 osób. Wszyscy znaleźli schronienie u bliskich i znajomych. Po kolejnej kontroli zapadnie też decyzja, czy zostanie przywrócony ruch na ulicy Sienkiewicza. W chwili, gdy doszło do osunięcia fragmentu ściany, w pobliżu prowadzone były prace budowlane.
7: Pogoda.
8: Przypominamy o ostrzeżeniach IMGW przed burzami. Alerty obowiązują w 8 województwach we wschodniej Polsce, od Podlasia i Mazowsza przez Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Podkarpacie. Podczas burz wiatr w porywach może osiągać ponad 70 km na godzinę, a miejscami możliwe są również opady gradu.

0: Polska.
1: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
2: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa, 13 dzień lipca i to jest dzień rock'n'rolla i przyjmujemy wasze rock'n'rollowe wiadomości. Co się u państwa ostatnio odwaliło, a może macie coś rock'n'rollowego w planach? Można się pochwalić do Messengera albo do telefonu. Numer do studia 691 613 613. Razem do godziny 18:00, Dawid Zygmunt. Witajcie, witajcie.

0: Rugby, Kaizer Chiefs, zespół, którego nazwa brzmi jak nazwa takiego klubu piłkarskiego z południowej Afryki. No ale może wątek piłkarski zostawmy, bo do tematu mundialu będzie jeszcze okazja wrócić jutro i pojutrze, bo przecież przed nami półfinały i mamy nadzieję wielkie piłkarskie emocje.
1: Ja w domu jakby mam, działam pod twoim rozkazu, piłka nożna jest świętością po prostu.
0: A to była pani Kasia Nosowska, z którą kiedyś gadałem o piłce nożnej, ale może teraz skupmy się na pani Katarzyno.
1: Bardzo za to dziękuję.
0: Ale to niepotrzebnie, to my dziękujemy, bo mamy nowe dźwięki od pani Katarzyny Nosowskiej i zaprezentujemy teraz te dźwięki. To utwór Sos Chaosu gramy.
1: Jestem bardzo wdzięczny.
0: My również. Słuchamy.

0: Dawidzie, podejrzewam, że jestem najbardziej rockowym człowiekiem na plaży w Sharm el-Sheikh, bo tylko jako jedyny słucham Eski Rock.
1: Najbardziej rock'n'rollowy numer, jaki żeśmy odwalili z kumplem, to nazbieraliśmy tyle butelek, że mogliśmy iść w 87 roku na koncert Metaliki do Spodka. To był sukces.
2: Drogi Zygmuncie, co rock'n'rollowego? Powiedziałem żonie, że nie ma racji. Rock and roll!
3: Mundo Zygmunta.
4: Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
5: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
7: Reklama.

0: Foo Fighters śpiewa Dave Grohl. Dwukrotnie żonaty. Amator, jakby powiedział Michał Wiśniewski. To Michał, który po piątej żonie wrócił właśnie do drugiej żony i gdyby ktoś się zastanawiał, jak długo będą razem, to na pewno do 22 września. Na pewno do 22 września, bo jak mówi pismo, zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. A za oknem lato, 13 dzień lipca, co się jeszcze dzieje ważnego, o tym powie wam Michał. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: Rock. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Szalongowska, jestem córką Katarzyny Grocholi. Bardzo serdecznie zapraszam do Meliny. Nigdy nie sądziłam, że mam takie zdanie.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SC Rock. Raport.
5: Nowoczesna elektrownia wodna powstanie w Małopolsce. Będzie częścią zapory w Rożnowie na Dunajcu koło Nowego Sącza, która już teraz produkuje prąd. Największą nowością będzie sztuczne jezioro, które zaplanowano na jednym z okolicznych szczytów. Mówi Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia.
6: Przy tej zaporze, które mamy, jedną z tych gór fizycznie chcemy wydrążyć u góry. Planujemy tam wybudowanie takiego zbiornika prawie 8 milionów metrów sześciennych wody. Wewnątrz góry puścimy rury, w których będzie woda zasysana i spuszczana po to, żeby produkować energię elektryczną. Czyli to jest potężny zastrzyk taniej, zielonej energii dla społeczeństwa.
5: Nowa elektrownia ma też poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu, a także stać się dużą atrakcją turystyczną.
4: To jest raport.
5: Nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby poczuć wakacje. Spytaliśmy mieszkańców Iławy, co najbardziej lubią robić latem.
7: A na działce dużo przesiaduje.
8: Taki mały domek na wodzie, światło, woda, gaz i oczywiście zatoczka, ptaszki, ryby.
9: Przede wszystkim na rowery, bo teraz jeszcze dziewczynę uczymy jeździć rowerem, to przeważnie rowery i nad wodą, a zresztą mamy też swoje podwórko, to basen na podwórku.
10: Ja jeżdżę na koncerty.
5: Z mieszkańcami Iławy rozmawiała Edyta Kocyła-Pawłowska.
4: SK Rock Sport.
5: Slaven Bilić został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Chorwacji. 57-letni szkoleniowiec zastąpił Zlatko Dalicia, który prowadził kadrę przez 9 lat i wywalczył z nią srebrny oraz brązowy medal Mistrzostw Świata. Dla Bilicia to powrót na stanowisko selekcjonera po 13 latach przerwy. Spory spadek Igi Świątek w rankingu WTA po Wimbledonie. Polska tenisistka spadła w nim z trzeciego na ósme miejsce. Liderką pozostaje Arina Sabalenka, która ma już jednak bardzo małą przewagę nad Jeleną Rybakiną. FIFA znalazła kolejny sposób na zarobek. Na stronie piłkarskiej federacji można kupić fragment murawy ze stadionu w New Jersey, na którym zostanie rozegrany finał mundialu. Rawa zostanie podzielona po meczu i sprzedawana w czterech kategoriach. Najtańszy kawałek będzie kosztował $450.
1: To jest kolumna Zygmunta

0: Views w Radiu SK Rock. Matt Bellamy nam się zaprezentował. Matt Bellamy, który lubi takie tematy dotyczące UFO, takie tematy dotyczące kosmosu. No to ta informacja może panu zainteresować. Halo, halo.
1: Nasz premier podobno wczoraj się naoglądał kapitana bomby, bo dzisiaj zakomunikował, że chyba będzie statek kosmiczny budował.
0: Co? Chce Tusk budować?
1: Statek kosmiczny.
0: No to ewidentnie się kapitana bomby naoglądał. A patrząc na to, co się odwala w służbie zdrowia, to chyba też ogląda blok ekipę.
2: Dzisiaj dowiecie się, jak prawidłowo spierdolić robotę.
3: Reklama.
4: Skarbie,
3: Na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
3: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk. Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
8: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
9: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Metallica. Byli już u nas w tym roku, a za kilka chwil będą System of a Down, Queens of the Stone Age, Skanga Nancy i Marilyn Manson, a przed nami też festiwalowe emocje w Jarocinie, w Kazimierzu Dolnym i Ostrawie. A jutro lecimy do Ostrawy i będę musiał opuścić kolumnę, ale zachęcam, żeby zaglądać na nasze sociale. Tam zaprosimy Państwa do festiwalowej zabawy. A za dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eskirok. Życzę dobrego wieczoru, dobrego świętowania Dnia Rock'n'Rolla. Za chwilę raport, później radar, a ja będę się z Państwem łączył z festiwalu Colors of Ostrawa. Dawid Zygmunt, do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
1: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Eskaro.

0: Biedronka.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16.

0: 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
3: Reklama.

0: Agresor, który groził nastolatkom w autobusie, usłyszy zarzuty. 20 lat więzienia grozi mężczyźnie za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Chicago czeka na lewego.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, a Michał Przybyła zapraszam. Najpewniej jutro usłyszy zarzuty. Chodzi o mężczyznę, który groził ukraińskim dziewczynkom. W zdarzeniu, do którego doszło w autobusie w miejskim w Bielsko-Białej, do sieci trafiło nagranie, w którym mężczyzna wyzywa nieletnie. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Żywcu. O szczegółach nasza reporterka Natalia Czarnuch.
2: Śledczy badają sprawę pod kątem znieważania dziewcząt z uwagi na ich przynależność narodową. Grozi za to do 3 lat więzienia. Trwa zbieranie dowodów, m.in. nagrań z monitoringu i relacji świadków zdarzenia. Wiadomo, że agresorem jest 54-letni kierowca komunikacji miejskiej, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim.
3: Sprawca zdarzenia został zatrzymany. Po przedstawieniu mu zarzutów w zależności od poczynionych ustaleń, prokurator podejmie decyzję w przedmiocie ewentualnego zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego.
2: Mówił Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu. Bielski Miejski Zakład Komunikacyjny, gdzie pracował zatrzymany 54-latek, w wydanym oświadczeniu poinformował już o zakończeniu z nim współpracy.
0: Natalio, dziękujemy.
1: To jest raport.
0: 16,5 roku więzienia i dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów chce prokurator dla Daniela Z., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Zginęła w nim 37-letnia Anita. Rodzina kobiety chce maksymalnej kary 20 lat więzienia. Dziś odbyły się mowy końcowe w głośnym procesie. 26-latka, który wsiadł do BMW mając 2 promile w organizmie.
4: Wypadek w tym przypadku nie był przypadkiem. W tej konkretnej sytuacji nie był on przypadkiem. Był w Wysokim Sądzie zbrodnią popełnioną za kierownicą, spotęgowaną ucieczką z miejsca zdarzenia i brakiem jakiejkolwiek próby wezwania pomocy dla konającej kobiety.
0: Mówił oskarżyciel posiłkowy, mecenas Michał Trzecki, 26-latek, kolejny raz nie przyznał się do winy i przeprosił.
5: Chciałbym też od razu oczywiście z całego serca ponownie przeprosić rodzinę poszkodowaną za tą całą sytuację. Zdaję sobie sprawę z tego, że te słowa nie zwrócą życia poszkodowanej. Jedyne co proszę, to sprawiedliwie łagodny wymiar kary dla mojej osoby za mój czyn.
0: Mówił w sądzie Daniel Z., jego obrońca wniosła o sprawiedliwy wyrok. Decyzję sądu poznamy 21 lipca. Wietrzne miasto oficjalnie przywita swoją nową gwiazdę. Jutro prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaki jest plan tego wydarzenia?
6: To będzie pierwszy dzień Lewandowskiego w klubie od czasu podpisania kontraktu. O 17.30 polskiego czasu weźmie udział w treningu. Część będzie otwarta dla mediów. A 3 godziny później razem z trenerem wystąpi na konferencji prasowej. Wielkiej ceremonii z udziałem kibiców nie będzie. Przed wylotem Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
7: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
8: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
7: Na zwycięstwa i bramki.
6: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi nam pani Iza, Polka mieszkająca w Chicago.
9: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym.
6: A debiut Polaka w barwach Chicago Fire będzie możliwy już w piątek.
10: Pogoda.
0: Noc zapowiada się z opadami właściwie w całym kraju, oprócz północy. IMGW wydał też ostrzeżenia przed burzami dla 8 województw. Lokalnie w czasie ich trwania może również spaść grad, a wtorek zapowiada się bardzo podobnie. Weźcie parasole, bo na pewno się przydadzą.
11: SK Rock Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zerkniemy na roszady, do których doszło właśnie w formacji The Cure. Zerkniemy, co działo się na koncercie Jacka White'a, bo zrobiło się dość rodzinnie. No i rozdam podwójne zaproszenia na Kazimiernication. Ale zanim to wszystko, zapraszam wszystkich pasażerów z Iggy Popem. I tak przynajmniej do 21. Michał Prokopowicz, kłaniamy się. No i zapraszamy do 9.

to zespół, który nadal dla wielu jest amazing. To Aerosmith Fester Rock. No i daleko nie trzeba szukać. Wystarczy przypomnieć sobie ostatnie kawałki mojego życia, kiedy to w czwartek u Wojtka Góralskiego po 21 pojawił się Kazon, czyli gitarzysta Nocnego Kochanka, który no nie ukrywał, że uwielbia właśnie ten zespół. Zespół Aerosmith. Polecamy bardzo serdecznie. Oczywiście więcej znajdziecie na naszej stronie skrok.pl. Nie tylko Kazon jest zakochany w twórczości samego zespołu Aerosmith. Gdyby zapytać o to samo Conora Masona, czyli wokalistę Nothing But Thieves, ten także z ogromnym wpływem, jaki ten, no tak naprawdę wokalista, ale także zespół wpłynął na jego rozwój emocjonalny, wokalny, no można by się rozpisywać godzinami, szczególnie jeśli chodzi o pewien wykon, kiedy pan Conor Mason był nastolatkiem, zachwycił się wtedy duetem Steven Tyler z Mary J. Blige. To jest, drodzy państwo, takie ważne wydarzenie w świecie muzyki, które miało miejsce 25 lat temu w przerwie legendarnego meczu na Super Bowl. To właśnie wtedy Steven i Mary się pojawili w tym 2001 roku i brawurowo wykonali kompozycję Walk This Way. My dzisiaj nie o tym, my właśnie o Conorze, my dzisiaj o Nothing But Thieves, bo ten zespół dopiero co świętował swoje dziesięciolecie kariery. No i właśnie wracają ze swoją muzyczną ewolucją. Mało tego, nie tylko muzycznie wrócili, ale także z teledyskiem, bardzo wyjątkowym, bo nagranym w Londynie z udziałem tylko 250 fanów, którzy mieli okazję posłuchać premierowo tych dźwięków. To Evolution i Nothing But Thieves.

chciałem tylko wyjaśnić te wszystkie plotki, które pojawiły się w internecie na temat Roberta Smitha i formacji The Cure. The Cure to nie jest Bob Dylan, który w połowie obecnej swojej trasy koncertowej zmienia dwóch gitarzystów, którzy nawet sami są zaskoczeni. Robert Smith tak nie robi. Natomiast no, pojawiły się głosy o tym, że na ostatnim koncercie chociażby w Berlinie formacji The Cure nagle pojawiła się, a właściwie nie pojawiła się obecność Simona Gallupa, czyli basisty formacji The Cure. No i chciałem tylko wyjaśnić, że wszystko jest w porządku. Obecnie za wieloletniego basistę tego zespołu gra syn, czyli Eden Gallup. I żeby było jasne, zresztą sami muzycy The Cure napisali, że mają nadzieję, że dołączymy do nich, życząc Simonowi jak najszybszego powrotu do zdrowia, bo tak naprawdę chodzi o to, że ten muzyk się rozchorował i zastąpił go teraz przy okazji trasy koncertowej syn. To tak w gwoli ścisłości, żeby wszystko było okej, żeby nikt nie miał wątpliwości, że coś złego dzieje się w zespole The Cure. Zresztą do tych powiązań rodzinnych jeszcze w tej godzinie będziemy wracać.

0: Rock Radar.
1: Przemówienie z dnia 7 roku.

0: No pięknie nam zagrali panowie z Nikawek. To my z tej Kanady proponuję przenieść się na festiwal do Kazimierza Dolnego. Festiwal Kazimiernication, który rozpocznie się już lada chwila. I tak się składa, że mam dla was, no powiedzmy, że 3 ostatnie podwójne zaproszenia. Więc jeśli macie ochotę wybrać się z osobą towarzyszącą na Kazimiernication, to dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock. No planuję wszystko teraz rozdać, więc wszystko zależy od was.
1: Autopromocja. Melina Eski Rock.
2: Chodziłam do szkoły na piechotę 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
3: Karma wraca. To
2: nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller.
3: Dobrało się
2: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Kończy się pewien ważny rozdział w życiu Johna Tillmana, perkusisty System of a Down, który postanowił zamknąć po blisko dekadzie swój sklep z komiksami Torpedo Comics, który znajdował się w Las Vegas. Napisał, że po tylu latach spędzonych w towarzystwie komiksów, przedmiotów kolekcjonerskich, rozmów, wydarzeń i wspomnień, oficjalnie zamknął drzwi naszego, jak to napisał, stacjonarnego sklepu. Natomiast to nie jest koniec tej historii związanej z komiksami, bo chociażby w sobotę 18 czerwca, kiedy System of a Down pojawi się w Warszawie, właśnie wspomniany perkusista tego zespołu pojawi się w Centrum Komiksu w Warszawie w godzinach od 10 do 13, by tam opowiedzieć o komiksie Ascensja, autorem właśnie, którego jest sam John Dolmayan. Takie rzeczy także w Warszawie, w kontekście oczywiście tego komiksowego świata. Natomiast to nie jest żaden komiks, to nie jest żaden żart, to co wydarzyło się ostatnio na Brooklinie, kiedy do pana Jacka White'a dołączyła jego córka Scarlett. Państwo wykonali trzy kompozycje: Canon, John the Revelator i Black Math. I to nie jest po raz pierwszy, kiedy to się dzieje, kiedy ta młoda kobieta dołącza do swojego ojca. Ostatnio dołączyła także w nowojorskim Irving Plaza w lutym ubiegłego roku. Brała także udział w nagrywaniu dwóch kompozycji na jego ostatniej płycie No Name sprzed 2 lat. Sam zapytany Jack White o córkę mówi, że ona lubi robić swoje, a sam Jack White lubi, żeby ona robiła swoje, więc od czasu do czasu możemy się spotkać, ale ja lubię, żeby robiła swoje i myślę, że ona też się tak naprawdę dobrze w tym czuje. Dlatego tutaj żadnej presji nie ma ojca do córki a propos pojawienia się na scenie, natomiast coś czuję, że to nie jest ostatni raz. To My Doorbell i The White Stripes w Esterok.

0: I tak jak muzycznie wiemy, gdzie podąża córka Jacka White'a, czyli pani Scarlett White, tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, gdzie podąża pani Sandra, czyli wokalistka Guano Apes. Mało tego, nikt z nas nie wie, co dzieje się z tym zespołem. Zespołem, który zapadł się pod ziemię już jakiś rok temu, kiedy to odwołali już przesuniętą część trasy koncertowej. Teraz właściwie od listopada ubiegłego roku ten zespół milczy. Media społecznościowe milczą i nie wiemy, co dzieje się tak naprawdę nie tylko z Sandrą, ale całym zespołem Guano Apes, zespołem, który ostatnio miał dosyć duże problemy, a teraz tak jakby w ogóle go nie było.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold lub krema 200 i 220 gramów. 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?

0: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Reklama. SK Rock
5: Rada. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co dla fanów przygotował zespół Scorpions. Powiemy także o niespodziewanym sukcesie zespołu Metallica. Ale zanim to wszystko, spróbujmy nie uronić łzy, drodzy Państwo. Wraz z formacją Guns N' Roses. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. I tak przynajmniej do 21:00. No to zaczynamy.

Zapraszamy, raczej zapraszamy. W kontekście chociażby Dariusza Kozakiewicza, czyli gitarzysty formacji Perfect, który swoją drogą w ostatnim tygodniu był widziany przeze mnie w studio Eski Rock, a to oznacza, że już niebawem w kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego ta niesamowita gitarowa persona się pojawi, by opowiadać o swoich muzycznych inspiracjach. Zresztą Perfect i Łukasz Drapała całkiem nieźle sobie radzą w kontekście oczywiście ich nowego singla, który pojawił się 15 maja. Z drugiej strony ci, którzy przyglądają się Perfectowi, wiedzą o tym, że ich odmiana Perfect Gold też sobie całkiem nieźle radzi. Panowie całkiem niedawno przedstawili swój singiel Naiwny Sen. Z drugiej jeszcze, a nawet i trzeciej strony, z tego co widziałem, to Zbigniew Hołdys także pracuje w studiu Dzikiego i dosyć mocno kompletuje swoje nowe kompozycje na najprawdopodobniej nową płytę. Dzieje się wokół każdego uniwersum, wokół zespołu Perfect. Natomiast teraz oddajmy głos muzykom, którzy w miniony piątek przedstawili swoją nową, ostatnią płytę, wydaną jeszcze raz. To taka moda ostatnia, by wydawać płyty, które zostały wydane rok wcześniej. Tak zrobił także zespół Suede, który we wrześniu ubiegłego roku zaprezentował swoją płytę Antidepressants, by w miniony piątek przedstawić swoją płytę Antidepressants Expanded, na którym pojawiło się 5 nowych kompozycji i jeszcze 11 wersji demo kompozycji z oryginalnego albumu sprzed roku. Więc posłuchajmy tych dźwięków, które trafiły na tę nową wersję nowej płyty Suede sprzed dosłownie 3 dni.

skoro już wiemy, co kryje się za tymi niebieskimi oczami, to ci, którzy liczyli na to, że w końcu dowiedzą się, co kryło się za nowojorskim koncertem zespołu Scorpions sprzed 4 lat, który odbył się w Madison Square Garden, dzisiaj możemy zajrzeć nieco mocniej za kulisy tego, co właśnie miało miejsce te kilka lat temu, dlatego że muzycy formacji Scorpions udostępnili w mediach właśnie akustyczne wykon kompozycji Send Me an Angel. To jest piękna kompozycja, której myślę, że nie zabraknie także, czy to w Gliwicach 23 lipca, czy w Łódzkiej Arenie 25, kiedy to panowie będą świętować swoje 60-lecie właśnie w tych polskich arenach. Zresztą trzeba o tym też powiedzieć, że kompozycja Send Me an Angel także nam się dosyć mocno kojarzy, bo dokładnie pamiętamy to, co wydarzyło się właśnie w Łodzi 29 lipca 2018 roku, kiedy ze sceny Klaus Main właśnie tę kompozycję Send Me an Angel dedykował pamięci zmarłej wtedy Kory Jackowskiej. Do dzisiaj pamiętamy te emocjonalne wykonanie tego utworu sprzed lat. No i czekamy też, co panowie pokażą już lada chwila, kiedy pojawią się na 2 koncertach także w naszym kraju.

0: Przypominam, że w pierwszej godzinie naszego spotkania w Radarze rozdawałem podwójne zaproszenie na Kazimiernication. No napisaliście srogo, za co oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast warto wspomnieć o tym, że pan Piotr na przykład nie walczy o bilety dzisiaj na Kazimiernication, bo...
1: Oj Michale, żebym ja nie siedział do soboty w Egipcie, to już bym do ciebie z prośbami o te bilety na Kazimiernication. A tak muszę biedny poczekać, aż coś będzie, jak już wrócę do Polski. Pozdrawiam cię serdecznie.
0: No jaki biedny jak w Egipcie, natomiast takich słuchaczy szanujemy, drodzy państwo, mimo wakacji. Człowiek, mimo tego, że w prawym uchu słyszy te wszystkie informacje od przewodnika o wszystkich piramidach, to jednak SK Rock w drugim uchu cały czas na odsłuchu. To się szanuje, drodzy państwo, bo nie ma wakacji o TSK Rock. I proszę zapamiętać pana Piotra.
2: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Reklama.

to nowość od Grzegorza Kupczyka, tego Party Doll. To kompozycja, która zapowiada jego solowy album Aperitif. A sam wspomniany Grzegorz mówi, że to jest jeden z jego ulubionych utworów na tej płycie. Wesoły tekst autorstwa Grzyśka Stępnia, jak mówi, okraszony jest znakomitymi aranżacjami gitarowymi, co daje poczucie zabawy i radości. Myślę, że nie tylko fani Grzegorza Kupczyka dzisiaj czują zabawę i radość, ale także fani Metalliki, którzy czekali 3 dekady, 30 lat w końcu na zremasterowanie albumu Reload. Albumu, który przez niektórych ortodoksyjnych fanów Metalliki jest znienawidzony, natomiast okazuje się teraz, że w Stanach Zjednoczonych jednak fani uwielbiają tę płytę, skoro ten krążek zajął na liście Billboardu pierwsze miejsce w zestawieniu Top Hard Rock Albums, 3 miejsce w zestawieniu Top Rock Albums, 4, jeśli chodzi o Top Rock Alternative Albums, no i 16 miejsce na głównej liście Billboardu. Piękne wyróżnienie i piękne wspomnienie a propos tego, co działo się lata temu. To Fuel, to Metallica w SC Rock.

0: wspominaliśmy listy Billboardu w kontekście Metallica. Wyobraźcie sobie, że ta kompozycja dotarła do 6. miejsca amerykańskich list przebojów. To jest piękne wyróżnienie. Myślę, że ten zespół mocno wspomina ten wielki hit sprzed prawie 20 lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Padłam na plażę, piękna pogoda, myślę, Boże, jaki ciepły ten Bałtyk, się kąpałam w tym Bałtyku, patrzę, że nic się nie kąpię, myślę, se, kurczę, zwariowali ci ludzie, potem poszłam, pamiętam, pod prysznic na kempingu i słyszę, jak panie rozmawiały ze sobą o tym, Boże, kiedy te sinice się wreszcie skończą? Chcę się, aha.
3: A ja mam zawsze na odwrót, tam jest woda taka zimna, że jak ja wchodzę, to wychodzę i wyglądam jak jedna wielka sinica.
2: Ja miałam strasznie dziwnych kolegów, którzy mieli bardzo dziwne rock'n'rollowe pomysły i na przykład jak jechaliśmy na imprezę, to potrafili dać w łapę panu od śmieciarki i przyjeżdżaj po mnie śmieciarką pod dom.
3: Żartujesz.
2: Ja po prostu... Ja sobie to wszystko
3: z tyłu przy...
2: Nie, Wiesientara! Wychodź! Przyjechaliśmy po ciebie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50%.

0: groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: SK Rock Radar.
4: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o powrocie formacji Queen, o starości muzyków The Rolling Stones, ale także o wyjątkowym koncercie zespołu Sex Pistols i to sprzed 30 lat. Ale zanim to wszystko, czas na polskiego Humana. Sprzed lat. I to lat 90. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 9.

wielkie gwiazdy z nami. Nie będę wam zdradzać, kto przed chwilą pojawił się w studio Eski Rock z Wojtkiem Góralskim. Panowie mieli wspólne nagranie do kawałków mojego życia, które w czwartek po 21. Dodam, że ten gość, który był, pojawił się z gitarą i nawet zaśpiewał. Oj, bardzo fajny, młody człowiek do rany przyłóż. Pamiętam jego koncert z niedawnego Poland Rocku, ale więcej zdradzać nie będę. Więcej zdradzać będzie oczywiście Wojtek Góralski. Natomiast oddajmy głos panom, którzy nazywają się The Rolling Stones. Właśnie dopiero co wydali swój 25. studyjny album. Mają już po 80. Mowa oczywiście o płycie Foreign Tongues. Natomiast jeśli chodzi o nich, to no to ostatnio Mick Jagger dla The New York Times powiedział wprost. Więc a propos dojrzewania i starości, więc nie jest to szczególnie przyjemne, jak mówi Mick Jagger, który ma 83 lata. Mówi, że nie da się robić wszystkiego tak szybko, jakby się chciało. Jak mówi, fizycznie trzeba być bardziej ostrożnym. Wiecie, kiedy gra się w piłkę nożną, często ustawiają cię na bramce. Nie jestem w tym dobry, mówi Mick Jagger. Natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to ja akurat bym tutaj nie wyciągał pana Micka Jaggera, bo jest tak zwana klątwa Micka Jaggera, która mówi o tym, że w świecie futbolu istnieje taki przesąd, zgodnie z którym obecność wokalisty Stonesów na trybunach niemal zawsze zwiastuje porażkę wspieranej przez niego drużyny. I właściwie od mundialu w 98 roku, no co po niektórzy wyliczają mu, że lepiej byłoby, gdyby się nie pojawił i nie pojawiał na Mistrzostwach Świata. Ostatnio widziałem, że jednak próbuje walczyć ze swoją własną klątwą. A to już muzycznie oni, to The Rolling Stones, to You Know My No Good. No i gramy. Panowie, którzy dopiero co wydali swój najnowszy krążek Foreign Tongues.

A propos tych, którzy przetrwali wszystkie trasy koncertowe formacji Queen, fani pytają, czy ten zespół w niedalekiej przyszłości wróci. Adam Lambert jest za, to już wiemy. Ostatnio został zapytany o ten powrót muzyczny także perkusista formacji Queen, pan Roger Taylor, który powiedział, że to jest wielka maszyna do odpalenia. Mówi, że to w większym stopniu zależy jednak od Briana Maya niż od niego. Natomiast jak mówi wprost, uwielbiam grać na żywo. Zależy, co on o tym myśli, czyli Brian. Jeśli obaj będziemy chcieli to robić, z przyjemnością to zrobię. Zobaczymy, jak mówi. Dodaje, że nigdy nie mów nigdy, bo od pewnego czasu pracowali z Adamem Lambertem, który ma niezwykły głos i to jednak rodzi pewne wątpliwości, czy panowie jednak będą chcieli wrócić do koncertowania, czy nie do końca. Pamiętamy też żonę Briana Maya, które to Brian, kiedy uległ pewnemu wylewowi, powiedziała, że już wielkiego tournée na pewno nie będzie, ale jakieś mniejsze koncerty, czemu nie? Czekamy.

0: to bardzo osobista płyta od pani Taylor Momsen. To nowe The Pretty Reckless. Polecamy bardzo serdecznie. Zresztą osobiście już wam gratulowałem, czy to Ani, czy Anecie, czy Kamilowi. To są osoby, które wygrały dzisiaj podwójne zaproszenia na Kazimiernication. I tym samym wszystko, co miałem do Kazimierza Dolnego, właśnie już rozdałem. To tak w gwoli ścisłości, gdyby ktoś jeszcze wczoraj, a jeszcze bardziej jutro będzie próbować mnie atakować o Kazimiernication, to nie mam.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy uważam miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Już pomóż, że średnie spalanie w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Lota Główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

To my teraz z pięknego Krakowa przenieśmy się w miejsce, gdzie lata temu powstała Brudna Lukrecja. Tak nazywa się ta płyta. Płyta, która doczeka się swojego upamiętnienia. 30. rocznicy reaktywacji zespołu w 96 roku. No to czas teraz na tę Brudną Lukrecję live. To wydawnictwo, które trafi do sprzedaży już 20 listopada. To będzie podwójny czerwony winyl albo płyta CD. Dla każdego coś miłego. To wyjątkowa płyta, dokument wręcz koncertowy, który odbył się 23 czerwca 96 roku w londyńskim Finsbury Park i wtedy na scenie Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook i Glenn Matlock no szaleli dosyć mocno, przypominając tak naprawdę to wszystko, co działo się przy okazji wspólnej trasy grupy od rozpadu po amerykańskim tournée w 78 roku. Wyszli, zagrali i to był naprawdę pamiętny koncert, a teraz do tych pamiętnych chwil wracają. To Sex Pistols, to My Way w Esterok.

A skoro już chwilę temu zahaczaliśmy o te pamiętne chwile od zespołu Sex Pistols, warto wspomnieć o tym, że panowie z Aerosmith także doczekali się wznowienia tych swoich ważnych, kultowych albumów i tego albumu, który miał miejsce w 73 roku, jeśli chodzi o trafienie do fanów. Teraz trafił ten album także z nowym brzmieniem, zremasterowanym, z nowym miksem. To dla tych wszystkich, którzy no, cierpieli trochę z powodu tego, że ta płyta nie spełniała do końca ich oczekiwań sprzed lat. Teraz to już się na dobre zmieniło. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku. Pa, pa.

0: Reklama. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.

Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Bóg Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Idealny rodzic to mit, który prowadzi wyłącznie do frustracji i do wypalenia rodzicielskiego, o których kiedyś rozmawiałem już z moim gościem w drogowskazach. Wystarczająco dobre rodzicielstwo opiera się na autentyczności, na budowaniu więzi i akceptacji własnych błędów. Kluczem do tego jest wyzbycie się presji perfekcjonizmu, narzucanego także między innymi przez współczesne social media i reagowanie na potrzeby dziecka z wyrozumiałością dla całej rodziny. Dlaczego dzieci wcale nie chcą mieć rodziców perfekcyjnych, idealnych. Jak rodzic może osiągnąć taką zdrową równowagę w tym zakresie? O tym między innymi dziś w programie w roli ekspertki Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest biologiczną mamą 5 dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. I w końcu Maria jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Witam, Mario, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie.
1: Dzieci, Mario, nie potrzebują rodziców idealnych. Zatem jakich? To moje pierwsze do ciebie pytanie na dziś.
2: Zadowolonych. Szczęśliwych. Na pewno nie jest łatwo, jeżeli to są rodzice, które cierpiętnicy, tak jak ja to nazywam, albo umęczeni życiem, bo to przekazują taką jakby, że nie warto. Jeżeli to i tak później prowadzi do przygnębienia, do zmęczenia, do przeciążeń i tak dalej. Dlatego tak dużo dzieci w tej chwili ma depresję.
1: To prawda, takie są fakty, tak? To wynika ze statystyk, tak. Dokładnie. A co tak naprawdę powoduje, Mario, że rodzice, przynajmniej niektórzy, bo też nie chcę wszystkich wrzucać do jednego worka, chcą być perfekcyjni, chcą być idealni. Co ich do tego napędza?
2: Ja myślę, że to nie jest jedna tylko rzecz, że to jest dosyć złożone. Jedna z tych rzeczy to jest tak, zostaliśmy tak wychowani, że cały czas musisz być lepszy, źle, musisz się starać, musisz być lepszy. I to nam gdzieś zostało z tyłu głowy, że cały czas muszę się starać i być lepszy niż jestem. Takie dążenie do perfekcjonizmu, to jest zgubne.
1: Tak, bo ciągle jestem niewystarczający jako rodzic na przykład, tak? Jako człowiek w ogóle.
2: Tak. Mhm. I to jest fatalne. Dlatego to, co ja proponuję w tej książce, to jest coś zupełnie odwrotnego. Nie musisz być lepszy. Mhm. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, ze swoimi plusami i minusami. Mhm. I to jest najważniejsze, bo rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony. Nigdy. Co się przenosi oczywiście natychmiast na relacje ze współmałżonkiem i z dziećmi. Mhm. Bo ten rodzic jest permanentnie napięty. Permanentnie poddenerwowany, permanentnie niezadowolony z siebie.
1: No właśnie miałem się ciebie zapytać, Mario, jakie są konsekwencje dla dziecka, tak? Tego, że rodzic, mama, tata, albo nawet oboje, bo tak też się zdarza, że robią to w duecie, postanowią być idealnymi rodzicami. Co takie dziecko wniesie w swoją dorosłość, mając właśnie takich rodziców, którzy za wszelką cenę chcą być najlepsi na świecie, idealni?
2: To bardzo różnie. Może pójść w dwie strony, albo w ogóle to wyprzeć i wręcz odwrotnie całkowicie sobie odpuścić. To nie o to chodzi. Albo będzie tak jak oni, zawsze niezadowolony, bo gdzieś oni przekażą taki styl życia. Czyli tak samo jak oni, będzie permanentnie z siebie niezadowolony. To powoduje, że póki jeszcze jest młody, stara się uczyć, do czegoś dążyć, ale coś za coś, kij ma dwa końce. No i co z tego, że osiągnie na przykład dużo w rozwoju intelektualnym, jeżeli nie osiągnie w emocjonalnym? I to mu nie da szczęścia. No wiemy, że tak jest, że ludzie bardzo wykształceni kończą niestety z depresjami, poważnymi chorobami i tak dalej, chociaż tyle osiągnęli.
1: Jak w tytule zresztą, Mario, twojej i Marty wspólnej książki, rodzicielstwo bez presji, to jakie to tak naprawdę rodzicielstwo? Gdybyśmy mogli w kilku zdaniach...
2: Jednym słowem?
1: Nie da się, ja mam jednym tego pełną słowem. Świadomość. W kilkunastu zdaniach.
2: Można nawet jednym słowem. To jest rodzicielstwo akceptujące. Rodzice muszą zaakceptować siebie ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. I muszą też zaakceptować dzieci z ich mocnymi i słabymi punktami, które mają. Każdy z nas je ma. Nie ma ludzi idealnych. Tak jak nie ma rodzin idealnych, związków idealnych.
1: Ja też nie jestem idealnym ojcem i często z moim 14-letnim synem na ten temat rozmawiam. Wyobraź sobie,
2: wystarczy o tym mówić.
1: Dokładnie
2: ja cię kocham, nawet jak się na ciebie wkurzyłem, chociaż może to bez sensu. Tak? Ale pamiętaj, to jest mój problem. To ja sobie nie radzę. Ale się będę starał.
1: Dzieci wcale nie pragną rodziców, Mario, idealnych, ale zapewne nie chcą też rodziców tak zwanych toksycznych. Takie modne słowo w ostatnich latach. Toksyczność, prawda? Jeżeli chodzi o osobowości różne, tak, o relacje. Choć tu nie mają specjalnie wyboru właśnie, czy będą mieli rodziców tak zwanych fajnych, czy właśnie toksycznych, tak? Dla nich nawet wręcz niebezpiecznych. Toksyczny rodzic to jaki to rodzic według ciebie?
2: Ja bym powiedziała, że oczywiście nikt nie jest idealny. Ale chyba to, co jest... co przynosi szczególnie nie najlepsze efekty, to jest lękowy rodzic, tylko, czyli taki tak naprawdę, który jest nadopiekuńczy. Co jest bardzo ciekawe, nam się kiedyś wydawało, że nadopiekuńczy rodzic to dobry. Nie. Opiekuńczy rodzic przekazuje dziecku taką wiedzę o nim, nie mogę ci zaufać. Nie jesteś tego wart, nie potrafisz, nie umiesz. Ja muszę za ciebie myśleć, za ciebie decydować, wszystko przewidywać. Co to znaczy, że ty jesteś plejaki? No i oczywiście tak zwany zimny wychów. Tak naprawdę dziecko się kształtuje w pierwszych 3 latach życia. Jeżeli w tych pierwszych 3 latach życia zastosujemy tak zwany zimny wychów, czyli najedzone, przewinięte, no to do łóżeczka, popłacze i zaśnie. To nie jest tak. Dziecko uczy się już w pierwszych 3 latach życia, że jego potrzeby nie zostaną zaspokojone emocjonalnie i że on musi sam. Już w pierwszych 3 latach życia rośnie narcyz. Dlatego narcyz jest prawie nie do uleczenia. Dlaczego? No nie sięgniesz do tych pierwszych 3 lat życia. On się po prostu musi nauczyć radzić sobie sam. I później sobie radzi sam i uważa, że jest w tym najlepszy. I to są moim zdaniem najbardziej takie krzywdzące postawy, czyli ten zimny wychów
1: i
2: rodzic nadopiekuńczy, bo wszyscy mamy jakieś problemy. Wiadomo, to by trzeba omawiać cały ten proces 0-3 i co się w tym czasie dzieje. I jak to się staje, że właśnie w wyniku tego przywiązania tworzą się te wzorce przywiązaniowe, które już zostają na całe życie.
1: Ta.
2: My nie pamiętamy swoich pierwszych 3 lat życia. Ale już jesteśmy przez te pierwsze lata
1: uformowani trochę, tak. Na tym twardym dysku są dane zapisane.
2: A później się to tylko pogłębi albo nie. Tak. Można to odkręcić, ale to wymaga dużej dojrzałości od rodziców.
1: Ja sam mam zaszczyt i też przywilej, o czym przed wejściem do studia jeszcze rozmawialiśmy, być rodzicem adopcyjnym. Mam fantastycznego syna, 14-letniego, którego adoptowałem 14 lat temu jako takiego, wiesz, berbecia 2-miesięcznego. I jestem też po takim, wiesz, wyczerpującym szkoleniu preadopcyjnym. Ono wiele miesięcy trwało ze specjalistami z różnych kategorii, tak, z różnych segmentów. Ale kiedy mój syn adoptowany pojawił się w moim życiu, nikt nie dał mi instrukcji obsługi do niego. Czy to źle, że takiej uniwersalnej instrukcji obsługi dziecka nie dostaje żaden rodzic, Mario? Też piszesz o tym w swojej książce, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu.
2: Mi się wydaje, że nie ma, że takiej naprawdę uniwersalnej. W tej chwili jest tak dużo pozycji. Te książki, które z różnej strony prowadzą do jednego, czyli do takiego wniosku, że dziecko potrzebuje przede wszystkim akceptacji rodzica i w zakochanych oczach rodzica dziecko się przegląda i jego poczucie wartości jest w zakochanych oczach rodzica, że nasze oczy są lustrem dla dziecka. Nawet nie to, co mówimy, tylko to, co robimy w stosunku do niego. Czyli tak naprawdę akceptacja jest dla dzieckiem wszystkim, czego ono potrzebuje. To nie jest łatwe. Bo jeszcze jak mamy więcej niż jedno dziecko, każdy jest zupełnie inny. Każdy potrzebuje innego podejścia. Czasami to jest trudne, ale to jest najważniejsze. Czyli akceptacja i tego z ADHD, i tego ze spektrum, i tego, prawda, jak ja to się śmieję, podobnego do teściowej. Akceptacja. Ja ciebie akceptuję. Nie musisz zaspokajać moich potrzeb, będąc dobrym dzieckiem, tak zwanym.
1: Grzecznym, tak.
2: Grzecznym, tak, nie. To ja jestem od tego, żeby zaspokajać twoje potrzeby. Co jeszcze raz chcę dodać, to wcale nie znaczy, że nie uczymy norm i zasad.
1: Oczywiście do tego jeszcze też przejdziemy później. Komunikacja w rodzinie. Moje przedostatnie pytanie w tej części drogowskazów. Mam wrażenie, że to jest, Mario, to, co szwankuje w niej, w rodzinie najczęściej. To jest taka moja obserwacja w moim 49-letnim życiu prawie. Zła i dobra komunikacja w rodzinie z dzieckiem. Jak wyglądają obie? Poproszę może jakieś krótkie 2 przykłady. Zła i dobra komunikacja.
2: Och, no znowu ci, synku, mówię, znowu to robisz. No przecież ci mówiłam. Obiecałeś już nawet, że nie będziesz tego robić. No wiesz, synek, no ile razy mama ma ci to powtarzać? To jest jedno. Drugie, o, zapomniałeś. No widzisz, a powiedz, na czym nam zależy? Jak powinno być? I koniec.
1: I koniec.
2: Obwinianie, oskarżanie. to jest to, co powoduje, że nie ma komunikacji, ale to wynieśliśmy z poprzednich pokoleń i niestety to wnieśliśmy też do związku, do małżeństwa, że się obwiniamy, oskarżamy, a nie akceptujemy swoich odmienności.
1: Czyli wpędzanie w poczucie winy, deprecjonowanie, umniejszanie i tak dalej, tak? To jest taki stały repertuar.
2: Nie uczymy, nie dajemy dziecku poczucia wartości, tylko wręcz odwrotnie. Cały czas nie, no miałeś być już na 5. stopniu, a jeszcze z piwnicy nie wyszedłeś, tak?
1: Ja się zastanawiam, czy takiej komunikacji w ogóle da się jeszcze nauczyć, tak, na pewnym etapie funkcjonowania rodziny na przykład.
2: Nie jest łatwo, ale to jest możliwe. Trzeba też mieć do siebie cierpliwość, wiedzieć, do czego dąży, czego chce, bo oczywiście, że automatycznie wiele razy powiemy tak, jak do tej pory. Zawsze możemy powiedzieć przepraszam. Zawsze. I nie tracimy autorytetu. Mm-hmm. Na pewno nie tracimy autorytetu, jak powiemy dziecku przepraszam. Byłam zmęczona, czy się rozpędziłam, nie pomyślałam. To nieprawda. I to, żeby cały czas dziecku powtarzać, że nawet jak on jest się złości i robi nie tak, jak mama by chciała, to i tak go kochamy. Zawsze, w każdej sytuacji i po każdej takiej trudnej sytuacji, jaka nastąpi, musi być jakby pocieszenie, czyli musi być to wejście, wzięcie w ramiona młodszego dziecka, starszemu powiedzieć, jesteś okej. Okay. Czyli musi być to danie takiego ciepła i powiedzenie, jesteś ważny dla mnie, ja cię kocham. Pomyślimy razem, jak to zmienić, jak to poprawić.
1: Strona 141 twojej książki, Mario. Dziecko chwalone i dziecko krytykowane. Jeśli pochwały, to w jakich proporcjach? Jeśli krytyka, to w jakiej skali? To moje pytanie. Myślę, że wielu rodziców bardzo by chciało tutaj osiągnąć jakąś względną równowagę chociaż. To też jest trudne.
2: Daleko w naszym społeczeństwie i w ogóle jakby w naszej w tej chwili kulturze, w tym, co było do tej pory, tyle chwalić, ile potrzeba. Przede wszystkim komplementy, to nie chwalenie. My komplementujemy dzieci. To w ogóle jest pomyłka. Komplementy nie są pochwałą. Tak się składa, każdy z nas tak ma, że nasz mózg tak pracuje, że negatywna informacja, która do nas dociera, ma siedmiokrotnie większą oddźwiękowość niż pozytywna. Czyli ile pochwał, żeby się tylko zrównoważyło, że jak się dziecku powie, że coś jest nie tak? Nie ma, nie przechwali się dziecka, coś takiego nie istnieje. Najważniejsze, że ta pochwała ma być pochwałą opisową, nie komplementem. To jest ogromna różnica. Albo budujemy w dziecku jego poczucie wartości, albo mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań. Oczekujemy, że jak mu mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań, to on się poprawi.
1: Ta.
2: Nie, on nie ma motywacji. On po paru latach mówi, ja po prostu tak jestem, ja nie spełniam oczekiwań. Albo spełnia, ale nie z myślą o sobie, tylko z myślą, żeby zaspokoić rodziców.
1: Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których, co ważne, wyciąga wnioski. I czasem też przeprasza, to żaden wstyd, jeśli ten błąd popełni i przeprosi swoje dziecko. Pokazuje to dziecku, że każdy popełnia pomyłki i uczy je radzenia sobie z porażkami oraz odpowiedzialności. Dziś o tym w drogowskazach, o równowadze w byciu rodzicem. Na moje pytanie odpowiada dziś Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze, jest mamą biologiczną, 5 dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka, jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec, Michał Poklękowski. Do rozmowy z Marią wracam już za chwilę.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam po raz drugi. Pojęcie perfekcyjnych rodziców to szkodliwy mit. Dążenie do doskonałości w wychowaniu rodziny rodzi ogromną presję, stres oraz prowadzi do napięć w rodzinie, co może doprowadzić do takiej, rzekłbym, wielopoziomowej katastrofy. Zamiast idealnego rodzicielstwa, psychologowie, specjaliści, eksperci promują ideę wystarczająco dobrego rodzica, który popełnia błędy, ale też daje dziecku miłość i wsparcie mimo tego. O tym dziś w programie. Rodzice, którzy mimo, że nie są idealni, to są świetni dla swoich dzieci. Na moje pytanie odpowiada cierpliwie. Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną, 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i razem z Martą Kawalec napisała książkę pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji. Witam ciebie po raz drugi, Maria, w drogowskazach.
2: Witam.
1: Rodzice, tak to sobie wyobrażam, powinni uczyć dziecko samodzielności, bo to mu się po prostu zwyczajnie przyda w dorosłym życiu, w dorosłości. Tymczasem wielu rodziców, którzy chcą być właśnie idealni dla swoich dzieci, na przykład nieustannie im nadskakuje, ich wyręcza we wszystkim. Do czego taka postawa wobec dziecka prowadzi?
2: To w ogóle jest pomyłka.
1: Pomyłka.
2: Absolutna. Dziecko nie musi być wyręczane. Właściwie od najmłodszych lat, jak już zaczyna chodzić, powinno wszystko robić w domu razem z rodzicami, a później po prostu na równi, bo to jest nasz dom, na równi w nim uczestniczy.
1: Dziecko nie jest w nim gościem, tak?
2: Nie jest gościem.
1: Tak.
2: Nie jest gościem, a rodzic nie jest sprzątaczką, kucharką, sędzią, policjantem.
1: I zobacz, wyobraź sobie taką sytuację a propos sprzątaczki. Mama prosi syna swojego 16-letniego, żeby posprzątał pokój. Raz prosi, drugi, 500 i nic. I ten syn siedzi, nie wiem, przy komputerze, z nosem w smartfonie, śpi, cokolwiek, wisi na żyrandolu i tego pokoju nie sprząta. I w końcu ta matka zakasuje rękawy i zaczyna, albo ojciec, i zaczynają, dokładnie. To jest droga do czego?
2: Ja bym powiedziała tak.
1: No.
2: Po pierwsze, jak on ma 16 lat, to już żeśmy go do tego przyzwyczaili.
1: Przegapiliśmy coś. Tak.
2: Oczywiście to jest nastolatek. Ja wszystkim rodzicom nastolatków mówię, nie wchodźcie do ich pokoi. Naprawdę wyrosną. Jeżeli żeście zasiali przedtem, przed okresem dojrzewania, jak on wyjdzie z okresu dojrzewania, zacznie sprzątać. Bo to jest na zasadzie buntu, a zresztą tak jest. To jest ten okres w życiu młodego człowieka. I szkoda nerwów rodziców, tak jak ja mówię. Zaoszczędźcie sobie stresu, nie wchodźcie do pokoju nastolatka. Ale nauczyć go trzeba przedtem. On mając 3-latka, 4-latka, 5 lat, 6 lat, 10 lat, sprząta swój pokoik, jak umie i tyle, ile umie. Oczywiście go tego uczymy, ale również sprząta swój pokój, również szykuje swoje ubranka, również rzuca je do śmieci, również gotuje razem z mamusią i tatusiem obiad, również i tak dalej, wszystko robi. A przede wszystkim to, do czego powinniśmy dziecko nauczyć, do samodzielnego myślenia. Samodzielnego myślenia. Tego w ogóle nie robimy. To jest problem. Poza tą taką obsługą, jak to się mówi, fizyczną, to przede wszystkim rodzice powinni nauczyć dziecka samodzielnie myśleć. Bywa z tym różnie. Jak to wygląda? No, dziecko coś zrobiło nie tak. Co rodzic robi? Mówi, no synek, no coś ty zrobił, no i patrz, zepsułeś. No bardzo nieładnie, bardzo mi się... To było brzydko. To było brzydko, proszę teraz wziąć, pójść i to zreperować. Co rodzic robi? Mówi, co dziecko zrobiło, wartościuje to i mówi, jak go ma to naprawić. A co dziecko robi? Wcale nie będę tego naprawiać, to w ogóle to nie moja wina, w ogóle po coś mi to kupiło, to przez ciebie. Co rodzic powiedzie? Co się stało, synku, czy tam córciu? To mi się popsuło, mówi dziecko. Tak? A jak to się stało? Kiedy było, on dobrze wie, że narozrabiał i my też wiemy. A jak to się stało? Albo to wszystko przez niego, albo przez ciebie, albo oczywiście rzuca winę na kogo innego. Tak? No ale ja rozmawiam teraz z tobą, jestem ciekawa, co tobie się przydarzyło. Oj, to mi wzięło, spadło! A, ale jak spadło? Spadło, no tam różnie dzieci mówią, prawda? Bronią się ile jak się da, jak najdłużej.
1: Tak.
2: No, ale to, że tak się stało, to dobrze było czy źle, synku? Niedobrze. A, to teraz mi powiedz, jak to możesz naprawić? Dziecko ma powiedzieć, co się stało. Dziecko ma powiedzieć, zwartościować i ewentualnie powiedzieć, jak to... A ja nie wiem, jak to naprawić. Młodsze dzieci, bo starsze już wiedzą. Można mu podpowiedzieć, ale przynajmniej 3 odpowiedzi, żeby sobie wybrało. To dalej musi być jego pomysł. Jego. Nie mamusi. Tatusia, jak on ma to naprawić? To jak to możesz naprawić? Starsze dzieci już nie mają z tym problemu, ale młodsze czasami mówią, a ja nie wiem, tak? To mu podpowiedz, ale nie jedno rozwiązanie. dalej to ma być wybór, bo w jego głowie ma być to ja zdecydowałem. Zresztą wszelkie problemy z dziećmi powinniśmy rozwiązywać w ten sposób, że pytamy go, jak ja ci mogę w tym pomóc, a jaki ty masz pomysł na to, żeby to naprawić? Twój pomysł. Ja ci w tym pomogę, bardzo chętnie. Od tego jestem, ale jak ty widzisz możliwość naprawienia tego, co się... Oczywiście nie może być, to co powiedziałam poprzednio, nie może być obwinianie, oskarżanie. Tak. Tylko stwierdzenie faktu. No jedynka, no jak możesz to zmienić? Co możesz z tym zrobić? A nie, no wiesz? Powiesz, no wiesz, to już on jest, że tak powiem, za twoimi plecami i pokazuje ci gest kozaki.
1: Tak jest. Dzieci gubią się w życiu, Mario, kiedy nie mają stawianych im przez rodziców granic. O tym zagadnieniu, tak, o granicach dla dziecka powiedziano i napisano już bardzo wiele na wszystkich kontynentach. Jednak chciałbym, żebyśmy i my w drogowskazach wrzucili pewien kamyczek do tego ogródka. Co się dzieje z dzieckiem wychowywanym, Mario, bez granic i dlaczego tak wielu rodziców ma problem z ich wyznaczaniem? Może nawet kładę nacisk tutaj na drugą część tego pytania. Czyli ma problem z wyznaczaniem granic. Rodzice mają problem.
2: Rodzice sami nie potrafią bronić swoich granic. Nie nauczeni zostali, że oni mają prawo do granic. Prawo do granic. Dlatego jeżeli rodzic nie daje sobie prawa do granic, to też jakby ma problem z jego wyznaczaniem. Czasami bywa różnie, że za ostro wyznaczają granice, że idą w drugą stronę.
1: Czyli dusi to dziecko jakoś.
2: Jakby w dwie strony, bo ja muszę go nauczyć. Mnie nauczyli, to nie nauczyli, to ja go muszę nauczyć. Czyli jakby idzie w drugą stronę, albo w ogóle nie wystawia granic, albo idzie w za ostre wystawianie granic. Ja bym powiedziała, że wychowywanie w pełnej akceptacji nie wcale nie znaczy, że nie uczymy dzieci granic. Dzieci, które nie mają granic, nie czują się bezpiecznie. Nie czują się kochane, jeżeli rodzicowi wszystko jedno. I właściwie mama mówi, masz to zrobić, a później za ciebie robi. Bo nie potrafi jakby powiedzieć, nie, ale to twoje zadanie. Co jest najważniejsze? Dziecko musi wiedzieć dlaczego. Oczywiście uczymy dziecka granic, jak już zaczyna rozumieć, czym one są, tak? Wiadomo, że to jest proces, długi proces. Ale dziecko musi przede wszystkim wiedzieć dlaczego, bo jego mózg inaczej tego nie przyjmie. Dlaczego ta granica ma mu pomóc tu i teraz i na przyszłość. Co on zyskuje przez to, że on się nauczy w tej chwili, że się kładzie coś na miejsce? On i nasza rodzina. On musi wiedzieć po co. I wiadomo, że jak jest mały, to nie zapamięta od razu. To trzeba mu parę razy przypomnieć. Ale po jakimś czasie, jak już widzimy, że on sobie lekceważy, można powiedzieć, nie synku, ja widzę, że ty już wiesz, że powinieneś to robić, ale sobie trochę odpuszczasz, bo ci wygodniej tego nie zrobić. Ale wiesz, że to jest potrzebne. No wiem. No to wiesz, od następnego razu, jak to olejesz, to jednak będziesz musiał ponieść konsekwencje. Żeby musisz tak jakby, ty musisz zrozumieć, że nie tylko się opłaca olać, ale się nie opłaca tego zrobić. Czyli mówimy dlaczego, jaki to ma sens i że to jest ważne. Tylko często rodzice mówią, a później odpuszczają. Nie, nie można tego odpuścić. No nie może, synku. Oczywiście konsekwencja ma być adekwatna, nie wiadomo jaka. Ale o tym trzeba wcześniej z dziećmi rozmawiać. O wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać i mówić, że to jest, dlaczego to jest. I jak one uważają, czy to ma sens, czy nie.
1: 231 strona, Mario, twojej książki. O co chodzi z tym toksycznym rodzeństwem i czy to też jest konsekwencja działania zbyt idealnych rodziców, czy nie?
2: Och, to jest rodzeństwo, to jest w ogóle bardzo, że tak powiem, szeroki temat. Zresztą warsztaty składają się z pierwszego stopnia, gdzie rodzice uczą się w ogóle właśnie, żeby nie obwiniać, nie oskarżać. Drugi etap to są właśnie rodzeństwo, czyli jak rodzice mogą pomóc rodzeństwu się prawidłowo rozwijać, a trzeci to jest w ogóle młodzież, tak? No niestety rodzice bardzo często w zupełnie nieodpowiedni sposób wchodzą w relacje, które się dzieją w rodzeństwie. Co przede wszystkim robiąc? Przede wszystkim będąc sędzią i obwiniając sprawcę. I to jest podstawowy błąd. No jak to, jak on źle robi? W tym momencie nie. Możemy w innym, jak już im przejdzie złość, czy nam emocje, które im towarzyszą, możemy o tym rozmawiać. Słuchajcie, no bo tak dochodzi do takich rzeczy. Jak możemy to ominąć, tak? Jak uważacie, co możemy zrobić? Ale w momencie, kiedy to się dzieje, jak ty możesz tak robić siostrzyczce? A siostrzyczka przedtem po to, żeby, prawda, tutaj ona była, rodzice na nią zwrócili uwagę, a brata, że tak powiem, skrytykowali, to go wzięła i dobrze napracowała się na to, żeby go wkurzyć. Ale ofiarą zostaje kto? Ona jest ofiarą, a on jest sprawcą. Rodzice bardzo często robią podstawowy błąd, tworząc ofiary i sprawców. Sami sobie z tym nie radzą. Sami tak funkcjonowali, tak? ofiarach i sprawcach do tej pory tak funkcjonują. Tak często związki dlatego się rozpadają, bo są ofiary i sprawcy, co jest bardzo często wątpliwe.
1: Rodzice idealni, Mario, bardzo chcą, żeby ich dzieci, też mam takie wrażenie osobiście, były ich kopią niejako, taką jeden do jednego, tak? Mama lekarka, wiesz, chce, żeby jej córka też nią została, tak? Panią doktor, a tata żołnierz zawodowy wciska swojego syna w żołnierskie buty. Załóżmy, tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dlaczego taka taktyka bardzo często się mści i może doprowadzić do katastrofy?
2: Właśnie dlatego, że dziecko potrzebuje akceptacji. Akceptacji możemy rozwijać jego, jakby pomagać mu rozwijać się intelektualnie, ale on potrzebuje akceptacji. I jeżeli my dajemy mu tą akceptację, wsparcie, to bardzo często one pójdą naszym śladem. Ale jeżeli będziemy mu to wciskać, to zrobi to dla świętego spokoju, bo chce być kochane, ale nie będzie szczęśliwy. I często po uzyskaniu dyplomu, ja pochodzę trochę ze środowiska muzycznego i znam osoby, które pokończyły wyższe muzyczne i wcale, że tak powiem, do instrumentu nie siadają. Smutne, prawda?
1: Smutne, tak.
2: Ale tak się dzieje. Dziecko potrzebuje akceptacji. Paradoksalnie prędzej zrealizuje z własnej woli pomysł rodzica, jeżeli się do niego przekona, niż jeżeli mu jest narzucone. Zrobi to z własnej woli. Oczywiście, jeżeli ma takie preferencje. Ale ja znam wiele dzieci, które idą śladami rodziców, tak? Ale nie wszyscy. Ja mam, to prawda, może być trójka dzieci, jedna pójdzie, inne nie. Ale dziecko i tak zawsze potrzebuje przede wszystkim akceptacji.
1: Bo też idealni rodzice, też mam znowu takie wrażenie, ale to też tam gdzieś w książce twojej i Marty widzę takie myśli, że idealni rodzice chcą też mieć idealne dzieci. Już nawet niekoniecznie chodzi o kopię jeden do jednego, tylko żeby te dzieci też były takie perfekcyjne, idealne. Dziecko non-stop, Mario, piłowane, takie puszowane, jak to się dzisiaj mówi, ciągle pod presją takiej, wiesz, doskonałości. Co z nim będzie, kiedy dorośnie?
2: Będzie sobie cały czas narzucać taką presję. Jaki jest tego efekt? Dramatyczny. Ja mam w tej chwili bardzo wśród bliskich znajomych dwóch perfekcyjnych tatusiów, którzy w odpowiednim wieku organizm po prostu odmówił całkowicie posłuszeństwa. Somatyka poszła.
1: Somatyka.
2: Po prostu. Bo ja muszę. Bo ja muszę. Bo ja muszę być idealny, bo ja muszę wszystkim zaspokoić, bo ja muszę. I coś pęknie. Ale po co? Ja nie muszę być idealny. Nikt nie jest idealny. I to jest paradoks, bo to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Nie ma czegoś takiego. Rodzice są od tego, żeby zaspokajać potrzeby dzieci, a nie dzieci mają zaspokajać potrzeby rodziców. Rodzic ma potrzeby, żeby mieć grzeczne, prawda, i bezproblemowe dziecko. To jest jakaś fikcja. Jeżeli dziecko nie popełnia błędów w momencie, kiedy jest jeszcze w domu i nie nauczy się ich rozwiązywać sam, właśnie samodzielnie, to będzie zawsze pod presją i zawsze się będzie bał, że popełni błąd. Bo to się świat zawali. A rodzice z tego, żeby dziecko nauczyć pełnej akceptacji, żeby on się nauczył rozwiązywać swoje problemy. Żeby on się nauczył myśleć i żeby nie bał się, że popełni błąd. I że z każdej sytuacji można wyjść i rozwiązać problem. Ale jeżeli on ma cały czas zaspokajać potrzeby rodzica, to on się przede wszystkim uczy zaspokajać potrzeby rodzica. Ale to nie on jest od zaspokajania potrzeb rodzica.
1: A jak wspierać, Mario, dziecko, kiedy, wiesz, samemu, jako rodzicowi, nie? Brakuje sił, brakuje cierpliwości, też pewności siebie, kiedy po prostu wypalamy się rodzicielsko. Szeroki, bardzo ciekawy temat też, tak, wypalenie rodzicielskie.
2: Ja bym powiedziała, że trzeba pójść po pomoc.
1: Po prostu.
2: No. Po prostu. Tak samo jak w małżeństwie. Ja często byłam jakimś tam doradcą i naprawdę serce mi bolało, jak przychodziła para, żeby im pomóc za późno. Już tak się poranili i takie tam już są właściwie szczępy, że już nie ma, już się tu nic nie uratuje. Ja mówię, czemu nie przyszliście 3 lata wcześniej? Ja mam pełną świadomość, że 3 lata wcześniej ten związek był do uratowania. Albo myśleliśmy, że sobie sami poradzimy. To jest trudne.
1: Rzadko kiedy to się udaje, tak, tak.
2: Czasem nie, jak para przychodzi za późno, to już nie ma co skleić, bo to już jest tak poszarpane i poranione, że już zdarza się, że się da. Ale znam też wiele par, które zrobiły to wcześniej i które w tej chwili mówią, patrz, mogliśmy się rozstać, a tak się kochamy. Które poszły w odpowiednim czasie, wcześniej, jak jeszcze nie chcieli się rozchodzić, ale wiedzieli, że jest trudno, sobie nie radzą. To samo jest z rodzicielstwem. Idź, spytaj, poradź się. Często dzieci, jakiś reprezentant rodziny na ogół daje do zrozumienia. Albo zaczyna chorować któreś dziecko, albo idzie po bandzie. czyli co ono kumuluje problemy rodzinne i, że tak powiem, szuka, że po to tylko, żeby się rodzina nie rozleciała, to żeby się na nim skoncentrowała. To już jest znak, że coś trzeba z tym zrobić. Że trzeba
1: to już jest krzyk prawie tak naprawdę.
2: Tak, to trzeba iść na terapię rodzinną, jeżeli nie przynajmniej małżeńską, tak? Trzeba iść po pomoc. Jesteśmy słabi, bo nie nauczono nas, jak czerpać z zasobów, gdzie szukać możliwości doładowania.
1: To jest takie często, Mario, że wtedy, kiedy rodzice w kłótniach, wiecznych sporach, pretensjach koncentrują się na sobie i to dziecko gdzieś tam krąży, tak, taka satelita wokół tego kłócącego się związku, tak, małżeństwa, związku, to wtedy to dziecko zaczyna robić głupoty, tak, żeby zwrócić na siebie uwagę.
2: Na siebie uwagę. Tak, tak. Oprócz tego musimy pamiętać, ja mówię, chcecie być dobrymi rodzicami, pracujcie nad związkiem. Dlaczego? Bo każdy z nas nosi w sobie związek swoich rodziców. Uczymy się miłości małżeńskiej, szacunku, zrozumienia, tolerancji, odwagi, wszystkiego, obserwując rodziców.
1: Tak.
2: Bo tylko rodzice są wzorem. I jaki damy, taki zostanie. Nie ma, po prostu nie ma innego. Dziecko jest cały czas tu i cały czas się tego uczy. Albo się uczy to, że konflikty są, to tak. Ale że jest coś więcej poza konfliktami. Że para uczy się konstruktywnie rozwiązywać problemy. Że pomimo wszystko stara się, uczy się siebie wzajemnie. Że szuka pomocy, ale też, że uczy się przede wszystkim rozwiązywać konflikty. Że się tego uczy i dzieci się też tego uczą, obserwując rodziców. Mm-hmm.
1: Mario, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu radiowym. Obecność. Obecny rodzic nie musi być idealny. Zatem na czym polega ta obecność rodzica w życiu dziecka, żeby była dobra i efektywna? Poproszę o jakiś króciutki przykład na koniec.
2: Ja bym powiedziała, że nawet nie chodzi o ilość czasu spędzonego, ale czas akceptujący jestem. Zakochane oczy rodzica, to co ja nazywam. Albo akceptujące oczy rodzica. Nie musisz spędzić 3 godziny z dzieckiem. Weź z nim 0,5 godziny, pograj w coś, coś zrób, ale z taką akceptacją, bez pouczania. No mówiłem ci, że nie tak. No, nie umiesz przegrywać. Ty po prostu w ogóle nie potrafisz przegrywać. No, przegrywanie jest trudne. Ja wiem. To nie jest łatwo. Ale może się tego nauczysz. Nie martw się. Nie martw się, nauczysz się tego. Z czasem.
1: Czyli stawiamy na ten czas spędzony z dzieckiem na jakość, tak? To nie musi być pół dnia obok siebie, prawda? Niby razem, a jednak obok siebie. Tylko to może być 0,5 godziny, nawet 15 minut, ale w pełnym zaangażowaniu.
2: W pełnym zaangażowaniu, tak. I akceptacją, bo może być parę godzin, ale pełne krytyki, obwiniania, oskarżania i lepiej, żeby go nie było, tak?
1: Tak, dokładnie.
2: Dzieci uciekają z takich relacji z rodzicami, bo po prostu tata ciągle na mnie krzyczy. Tata ciągle na mnie krzyczy. Ciągle jest ze mnie niezadowolony. No jak on ma ochotę mieć iść z tatem na wycieczkę?
1: Żadnej ochoty.
2: Tak.
1: Wygórowane oczekiwania wobec dzieci mogą narazić się między innymi na rozwój lęku przed oceną, niską samoocenę. Natomiast rodzice, oczekując perfekcji od dzieci i siebie też samych, narażają także siebie na ryzyko wypalenia rodzicielskiego, wskazują badacze z Uniwersytetu SWPS. Takie dane znalazłem w sieci. Rodzice wcale nie muszą być idealni, perfekcyjni, żeby dzieci były z nimi szczęśliwe i bezpieczne i właściwie przy nich dorastały po prostu. Temu tematowi poświęcamy tę edycję Drogowskazu w roli ekspertki w studiu. Ze mną i z wami cały czas jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski, do rozmowy z Marią wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się tak już niebawem. Zapraszamy.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach wzrost indywidualizmu, czyli takiej tendencji do skupiania się na własnych celach i osiągnięciach, zmusza ludzi, a dziś rozmawiamy o rodzicach, do konkurowania z innymi. Wydaje im się, że jeżeli chcą coś w rodzicielstwie, muszą być jak najlepsi dla swoich pociech, a na pewno lepsi od innych rodziców. Klimat takiej rywalizacji powoduje, że rodzic dąży do doskonałości, stawiając sobie wysokie, często zbyt wysokie wymagania. Chce być po prostu idealny. I dziś w drogowskazach rodzice nieidealni, którzy pod każdym względem są lepsi od tych, którzy idealni być chcą. W roli ekspertki cały czas w studiu ze mną i z wami jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną pięciorga dzieci, zastępczą, która przez dwie dekady prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki, które gorąco wam polecam. Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Witam ciebie po raz trzeci i ostatni, Mario.
2: Witam.
1: Dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, co mamy już ustalone. Potrzebują rodziców szczęśliwych. Rodzice szczęśliwi to jacy? Pytam ciebie o taką krótką definicję osobistą. Szczęśliwy rodzic to jaki rodzic?
2: Taki, który akceptuje siebie ze swoimi plusami i minusami. To nie znaczy, że to jest rodzic, który nad sobą nie pracuje, ale pracuje z miłością do samego siebie. Z takim wyrozumiałością, że nie muszę być najlepszy, że zresztą nie ma osób, które, tak jak powiedziałam, które są idealne i takich, i daj Boże, żeby takich nie było, tak? To jest niepotrzebne, ale przede wszystkim, który akceptuje siebie. Od tego zaczyna. To jak ja zaakceptuję siebie na takim poziomie, to ja się nie będę rozwijać. Nieprawda. Możesz się rozwijać, akceptując siebie na tę i teraz. Co mogę zmienić? Czy w ogóle mogę coś zmienić? Mhm. Ale ten rozwój, bo dzieci nas zmuszają do rozwoju. One nas wiele rzeczy uczą. Czego uczą nas? O naszych brakach. Dzieci uczą nas o naszych brakach. Aha, czyli tu się nie wyrabiam jako mama. Co mogę zrobić? Ale nie, bo ja tu muszę, koniecz. No, koniec. Z takim spokojem, tak, nie ze wszystkim sobie radzę. Czy ja mogę coś zmienić? I mi się wydaje, że pierwsza rzecz to w ogóle zauważyć, że coś jest nie tak. Większość z nas w ogóle nie zauważa, że coś jest nie tak. Nie zauważa. W ogóle się nie koncentruje, leci tylko, bo ja nie spełniam swoich standardów. Nie dziecka, swoich. Bo ja powinna być taka czy taka i mi to nie wychodzi. Swoich standardów. Zupełnie nie myślimy o tym, jak to się przekłada na moją relację z dzieckiem. I mi się wydaje, że tu jest to, co nam nie pozwala być szczęśliwym rodzicem. Oczywiście, że rodzicielstwo nie jest łatwe. Tak, w ogóle no nie jest łatwe.
1: Dzisiaj się do niego nawet zniechęca generalnie, jest taki nurt, prawda?
2: Tak, ale może dać ogromną satysfakcję. I naprawdę, ja mówię, chcesz się rozwijać, to bądź rodzicem. Ale rodzicem dla dzieci. Mądrze dla dzieci. Nie, że robisz wszystko za niego, że myślisz za niego, że wręcz odwrotnie. Dla dzieci to ja mówię zawsze, co chcesz osiągnąć wychowując swoje? Jakie chcesz, żeby było? Jakie? Odważne, kreatywne, wyrozumiałe, empatyczne, żeby miał poczucie wartości i tak dalej. Czy to, co robisz, do tego prowadzi?
1: Dzieci potrzebują akceptacji od swoich rodziców. O tym już też rozmawialiśmy kilka razy w pierwszej i drugiej części naszego spotkania w studiu. Jednak Mario, to jest moje pytanie, czy taka akceptacja, ktoś być może nazwie ją nawet też wyrozumiałością, też powinna mieć swoje granice? Akceptacja.
2: Oczywiście. No w ogóle jak funkcjonuje nasza rodzina i jak byśmy chcieli, żeby w naszym domu było. Mhm. Myśmy takie rozmowy przeprowadzali z własnymi dziećmi, z dziećmi, które przychodziły, z dziećmi bardzo trudnymi. Zwłaszcza, że my nie mieliśmy małych dzieci. Mhm. Bo przychodziła szkoła podstawowa, gimnazjum, później liceum. Jak byście chcieli, żeby było w naszym domu? Jakie normy, jakie zasady, jak będziemy rozwiązywać konflikty, jak będziemy się nagradzać, jak będziemy odpoczywać, jak będziemy ze sobą rozmawiać, jak będziemy pracować. Bo to jest nasz dom, my go budujemy razem, wspólnie. Dzieci nie chcą źle, to jest nieprawda. Ja mówię, naprawdę chcecie, żeby był bałagan w domu? A, bo musimy. Nie, nie musicie. Pierwsza rzecz. Tak mówiłam do moich dzieci jak biologicznych, tak samo do tych przysposobionych, trudnych. W naszym domu nikt nic nie musi. Nie musi. Mhm. Czy chce? Jak my chcemy, żeby było w naszym domu? Ty, ty i ty. Oczywiście zawsześmy mówili, żadnej przemocy, tak? Co przy tych dzieciach, co przychodziły, to było trudno, bo one nie rozumiały, co to znaczy przemoc w ogóle, tak? Bo dla nich, jak pogotowie nie przyjechało i nie było policji, to nie było przemocy.
1: Tak.
2: Żadnej formy przemocy, ani fizycznej, ani psychicznej. Co to znaczy? Nie ma obwiniania i oskarżania, bo to jest przemoc. Ale jak poza tym chcemy, żeby w naszym domu było? Bo to jest nasz dom. Zbudujmy tutaj takie relacje między nami, że nam się lepiej żyło. Wam. Nie tylko mamie i tacie.
1: Właśnie, a propos dziecko przy rodzicu powinno czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Jeśli tak się nie czuje, Mario, to jakie są tego przejawy? Ja sobie tak to wyobrażam, trochę wyprzedzając pewnie twoją odpowiedź, przepraszam za to z góry. Albo się wycofuje takie dziecko w ogóle z życia jakiegokolwiek, tak zwanego rodzinnego, albo właśnie zaczyna popełniać głupoty.
2: Prowokuje,
1: prawda?
2: Tak, prowokuje. Albo w ogóle idzie właśnie, wycofuje się i to tak naprawdę emocjonalnie idzie, że tak powiem, do piwnicy emocjonalnie się odcina. Albo naprawdę prowokuje i to wtedy prowokuje bardzo niebezpiecznie, tak? Niebezpiecznie. To ciekawe, jako profilaktyk uzależnień, że się spotykałam, że rodzice byli czasami ostatnimi osobami, które się dowiadywały, że dziecko ćpa, pije i to ostro. Ostatnimi, moje syn na pewno nie. A tam już było...
1: Grubo, tak.
2: Dramatycznie.
1: Tak, tak.
2: Miałam taki, dziewczynka, najlepsza uczennica w szkole. Rodzic, tak ma być. A ona ciężka, anoreksja. I rodzic totalnie widzi, że ma anorektyczkę w domu. Mało tego, już zaawansowaną anorektyczne. Bo co jest najważniejsze? No, żeby same szóstki przynosiło. A tu jest anorektyczka. To jest dramat.
1: Która balansuje na granicy życia
2: i
1: śmierci.
2: Na granicy życia,
1: tak,
2: już.
1: Tak, oczywiście.
2: Tak? I rodzic tego nie widzi. A przecież ja chcę dla niej dobrze. Dla niej dobrze, czy dla siebie dobrze? Czy dla niej rzeczywiście jest niezbędne, żeby ona miała same szóstki? Po co? Pytam, po co? Tak się nie da żyć? Nie da się zbudować szczęśliwego życia bez szóstek? To nie jest takie proste. Tak, dziecko się nie czuje bezpieczne, jak nie jest ważne dla rodzica. Jeżeli nie jestem ważny dla rodzica, to dla nikogo nie jesteśmy ważne. Jeżeli dla nikogo nie jestem ważny, to ja nie jestem bezpieczny. A jeżeli ja dla rodzica nie jestem ważny, dla nikogo nie jestem ważny. Rodzice muszą pamiętać o jednej rzeczy, że dziecko za wszystko, co się w domu dzieje nie tak, zawsze obwinia siebie, bo nie może obwiniać rodziców, bo rodzice są stwórcami. Jego poczucie bezpieczeństwa właśnie się rozpadnie, jeżeli on obwini rodziców, bo tylko rodzice są źródłem poczucia bezpieczeństwa. To on zawsze będzie obwiniał siebie. Nawet jeżeli rodzice się rozejdą, no bo się kłócili, ale kłócili się przeze mnie. Bo jak ja bym nie stwarzał problemów, to oni by się nie kłócili.
1: Mario, ojcostwo i macierzyństwo może dawać, daje też mnóstwo satysfakcji, radości, szczęścia, ale niesie też ze sobą wiele wyzwań. To jest jakby oczywiste, prawda? Tutaj Ameryki nie odkrywam. Jakie są te największe w obecnej rzeczywistości, w której dzieci są wystawione na tak przytłaczającą liczbę bodźców też, również tych związanych ze światem cyfrowym, tak zwanym, tak? Co jest, to jest moje pytanie, co jest współcześnie na szczycie, tak, największych wyzwań związanych z rodzicielstwem, jak uważasz?
2: To, że rodzice nie są nauczeni budować relacji, bo jeżeli z dzieckiem wchodzimy w relacje, to jest bardzo ważne, to jest jedno z największych wyzwań w dzisiejszych czasach. Przy rozwoju mediów, przy rozwoju świata wirtualnego, tylko rodzice mogą pokazać dziecku, jaką wartością są relacje, żywe, nie wirtualne. Bo jeżeli tego nie poczują, to pójdą w świat wirtualny i nawet się nie obejrzą za rodzicami. I to jest największe wyzwanie.
1: Właśnie to jest, przepraszam ci, wejdę w słowo, to jest bardzo ciekawy cytat z twojej książki, twojej i Marty. Jeśli pozwolisz, szybciutko zacytuję. Każdemu małemu człowiekowi najpotrzebniejsza jest w życiu relacja. Nawet zła relacja jest lepsza niż jej brak, bo nad tą złą zawsze można później pracować, a jeśli jej nie ma, tu znak zapytania, to pozostawia w człowieku pustkę, której nie da się niczym wypełnić. Zła relacja lepsza niż żadna?
2: Tak. Ja się o tym przekonałam, wychowując dzieci, którym rodzicom państwo odebrało prawa rodzicielskie. Ja tych dzieci wychowałam sporo i zawsze nawiązywałam kontakt z rodzicami biologicznymi, zawsze. Ja ich odnajdywałam. Ja zachęcałam dzieci, żeby odwiedzały swoich rodziców biologicznych. Bo to nieprawda, że oni was nie kochają, nie umieją was kochać. Tak jak umają, tak kochają. Ale co ciekawe, bo już później weszłam w to środowisko, że te dzieci z placówek uciekały do swoich domów biologicznych, gdzie były krzywdzone. Dlaczego? bo zła relacja jest lepsza niż żadna, a w placówce nie ma relacji. A dziecko woli złe relacje niż żadne. Co ciekawe, wszystkie te dzieci, które u mnie były, one bały się, nie bały się, że wrócą do rodziców. Bały się, że wrócą do bidula. Mhm. Tylko tego się bały. Mhm. Czego się bały? Braku relacji. My, jako to pokolenie, byliśmy wychowani na zasadzie obwiniania i oskarżania, co jest, tak jak powiedziałam, przemocą. Nie zostaliśmy nauczeni, jak budować relacje. Ja mówię, to już ostatni moment. Jak się tego nie nauczymy, jak nie zrozumiemy, jak to jest ważne, może niech on ma tylko trójki i czwórki, ale niech ze mną rozmawia, a nie jak możesz. Synku, czy potrzebujesz pomocy? Czy to jest dla ciebie ważne? Co potrzebujesz? Jak ci mogę pomóc? Bo jesteś dla mnie ważny. Bo chcę z tobą o tym rozmawiać. Tak? Bo ty jesteś ważny.
1: A propos relacji, Mario, to już moje ostatnie pytanie na koniec naszej długiej dzisiejszej, potrzebnej, myślę, wielu rodzicom rozmowy. Dlaczego dorosłe dzieci czasem, no jednak odwracają się od swoich rodziców tak na amen, nie? Jakie mogą być tego przyczyny? Czy może być to na przykład nadopiekuńczość w dzieciństwie z ich strony, niezaspokajanie potrzeb? Jak uważasz, na 269 stronie książki piszesz właśnie o relacjach rodziców z dorosłymi? Z dorosłymi dziećmi, które to się od tych rodziców potrafią odwrócić napięcie na amen.
2: Ponieważ rodzice przez całe życie stosowali obwinianie, oskarżanie,

0: czy tam córciu, jak ty sobie radzisz, patrz, tyle błędów popełniłam, nie chciałam, nie wiedziałam, nie wszystko mi się udało, ale to mi się udaje, taka jestem z ciebie dumna, zawsze to można powiedzieć, zawsze leczy.
1: Zawsze.
0: A ona przychodzi i mówi, no synek, no, pozwalasz na takie rzeczy? Bo dziecko małe i głupie nie jest i mówi, babcia głupia. Tak? Niedobra, nie będę z babcią rozmawiał, nie powiem babci dzień dobry. No bo ona jest szczera jeszcze. Dlaczego nie chce powiedzieć babci dzień dobry? A co na to my, zawstydzeni, bo nas babcia tu na ładnie dzieci wychowujesz. Co robimy? Na tego dzieciaka napadamy.
1: Tak.
0: Proszę się z babcią przywitać, a ja nie chcę.
1: Bądź miły dla babci, dla dziadka.
0: Bądź miły dla babci, dla dziadka. Możemy o tym rozmawiać z dzieckiem później, nie w tej chwili. Nie masz teraz ochoty. No, porozmawiamy później. Zostaw tego dzieciaka, później porozmawiaj z nim, bo chcę, żeby on szanował starszych, nawet dziadków, którzy nie zawsze są mili. Ale załatwiaj z nim to nie w tej chwili. Wieczorem usiądź, synku, bo nie chciałeś. Czemu? A dlaczego? A co jest takie trudne? A jak możemy sobie z tym radzić? Bo oczywiście, że mamy potrzebę, żeby dziecko szanowało starszych, nawet jak oni nie zawsze na to zasługują. To nie o to chodzi. Tylko, że nie wychowujesz się w tej chwili, ale też babcia, która przychodzi i tak się zachowuje, no dziecko naturalnie się zachowuje. Możemy o tym rozmawiać, możemy starać się to, czy ono mimo wszystko jest w stanie, tak?
1: Może być szalenie trudno, tak to sobie wyobrażam już na koniec naszej rozmowy. Potem, wiesz, jakby odbudować taką relację, kiedy 40-letnia córka, 40-letni syn od swoich 70-letnich rodziców się odwracają po prostu, bo im pęka nagle wszystko, prawda? Rozsypują
0: oczywiście,
1: się.
0: Oczywiście, gdyby rodzice byli gotowi wysłuchać, to jest to do odbudowania zawsze. Tak. Tylko trzeba mieć trochę pokory i wysłuchać od dzieci. Tak, wiem. No, ja sobie nie radzę. Przepraszam cię, córcie. Tak, w ogóle fatalnie czasami się do ciebie odnoszę. I to już
1: to jest niesamowite, jak to potrafi
0: to
1: oczyścić atmosferę.
0: Tak, natychmiast. Tak, ja sobie nie radzę. Wiesz, tak się spinam. Tak od razu mi się wydaje, że jestem krzywdzona. Przepraszam cię, córcia, bo jesteś wspaniała i mądra. Ale rodzice często, jak możesz tak mówić, zrobiliśmy wszystko dla ciebie, wszystko, ty byłaś najważniejsza, wszystko się kręciło wokół
1: wszystko mnie, miałaś,
0: gdybyśmy
1: niczego
0: nie mieli
1: nie brakowało.
0: Swojego życia.
1: Tak,
0: prawda, żyły w no to koniec, no i koniec. Ale dlatego, że my, ci rodzice nie zostali nauczeni, jak budować relacje. Robili, jak umieli. I dlatego to trzeba przerwać, zacząć budować relacje, a nie, że tak powiem, tresować dzieci. I tak ich nie wytresujemy. I tak ich nie wytresujemy.
1: To na koniec, Mario, ściskamy mocno wszystkich nieidealnych rodziców, którzy nas w tej chwili słuchają. Jak jesteście fajni, to możecie być po prostu nieidealni i dzieci będą z wami po prostu szczęśliwe.
0: I macie kochać siebie wzajemnie, kochać też siebie samych. To wtedy będzie wam łatwiej kochać dzieci i wszystkich naokoło.
1: I to tyle w tej edycji Drogowskazów. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat, który poruszyliśmy, był dla was ciekawy, wartościowy. A z moim gościem rozmawiałem o nieidealnym rodzicielstwie, o jego zaletach. Na moje pytania cierpliwie odpowiadała Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci i zastępczą też, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Mario, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za
0: dziękuję pomysł. Bardzo i polecam książkę, bo tam jest rozszerzenie tematów, które żeśmy tu dzisiaj poruszyli.
1: Zapraszamy do lektury. Po pełne wersje nieidealnych drogowskazów zapraszam do Mediateki, do YouTube'a czy na Spotify. Będzie mi bardzo miło się spotkać z wami także tam. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, pozdrawiam, do usłyszenia, dziękuję.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia